0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Żychliński, czeka nas dziś podróż w czasie przy wschodniej 19. Przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz, a pomoże nam w tym m.in. Anna Łagodzińska-Pietras. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zanim opowiemy, co tutaj przy wschodniej 19 w Łodzi działo się kiedyś, to powiedzmy, to jest Bibuła, nowe muzeum na mapie Łodzi. Bibuła to miejsce, które właśnie jest powiązane z historią o Józefie Piłsudskim, ale jeszcze z tego okresu, zanim został marszałkiem.
2: Tak, Bibuła, intrygująca nazwa, która nie do końca wyjaśnia znaczenie tego miejsca.
1: I właśnie tym zdaniem tutaj postawmy małą kropkę, a później przejdziemy do historii tego miejsca.
0: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Taka podróż, powiedziałem, w przeszłość, ale też i w przyszłość.
2: Takie wyjątkowe, tajemnicze miejsce, w którym z jednej strony opowiadamy o historii, ale z drugiej strony staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii dla współczesności przy użyciu środków wyrazu charakterystycznych dla tego, co nas czeka w przyszłości. Brzmi to zagadkowo, ale już wyjaśniamy. Zwiedzanie muzeum, które jest rekonstrukcją muzeum z 1938 roku, jakie funkcjonowało w tym miejscu, odbywa się przy użyciu tabletów w rozszerzonej rzeczywistości. Stanowi to dla nas punkt wyjścia do zainteresowania zwiedzających historią, ale też do wyciągnięcia właśnie lekcji z tego, co w przeszłości się działo. Mówimy o działalności Józefa Piłsudskiego, mówimy o drukowaniu tajnego organu polskiej Partii Socjalistycznej Robotnika, ale zastanawiamy się też nad tym, jaką moc ma słowo, jaką wagę ma słowo, co my słowem możemy zdziałać. Dziś, obecnie w roku rewolucji jest to wyjątkowo ważne, roku rewolucji 1905 roku. Zapraszamy naszych zwiedzających do zastanowienia się nad tym, jakich słów używamy, co nimi przekazujemy, budujemy nimi, czy burzymy, jak nasze codzienne postępowanie wpływa na relacje międzyludzkie, na spotkania z innymi ludźmi. I to jest też taki punkt przekazu naszego wyjścia właśnie do współczesności i do współczesnego odbiorcy. W ofercie edukacyjnej, którą szeroko polecamy, proponujemy zajęcia, w których zastanawiamy się właśnie w oparciu o historyczne wydarzenia, takie jak droga na Syberię na przykład, zastanawiamy się nad tym, jak podróże zmieniają życie, w jaki sposób nasze wyzwania, które spotykamy po drodze, wpływają na nas, kształtują nas, nasze osobowości. A więc lekcje są pogłębione. Historia stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia. Innym takim, może wartym zwrócenia uwagi zagadnieniem, jakie staramy się poruszać, to praca grupowa, bo właśnie działalność tajnej drukarni nie byłaby możliwa bez zaangażowania całego zespołu osób. Każdy odpowiedzialny był na jakimś etapie za realizację tego głównego zadania, jakim było drukowanie robotnika. Tak jak i dzisiaj, jednostkowo niewiele jesteśmy w stanie zdziałać i warto we współczesności przypomnieć sobie o tym, że żyjemy w społeczeństwie, że otaczają nas ludzie i te relacje międzyludzkie są bardzo ważne.
1: Te zajęcia, bo tak można powiedzieć, to element zwiedzania całego muzeum, do czego za chwilkę przejdziemy. Natomiast to, o czym mowa, to wszystko wokół słowa, wokół przekazu, też dzieje się w takiej fajnej salce, która jest na końcu tutaj już całego tego mieszkania zaadaptowanego na muzeum. Na samym końcu jest właśnie taka salka. Co tam znajdziemy?
2: Tak, pomieszczenia, którymi dysponujemy, są bardzo kameralne, bo jakby nie było, jesteśmy w mieszkaniu.
1: Ja mówię salka, no właśnie, bo to muzeum to tylko z nazwy, znaczy to też muzeum oczywiście, natomiast to przede wszystkim jest dawne mieszkanie.
2: Tak, ta przestrzeń jest niewielka, charakterystyczna właśnie dla mieszkania, co sprawia, że obserwujemy to i mogę powiedzieć to z dumą, zwiedzający czują się u nas dosyć komfortowo i właśnie tak mieszkaniowo. Oni przychodzą do nas w gości i tak też staramy się zwiedzających traktować.
1: To jeszcze dwa zdania. Pod koniec zwiedzania właśnie w tej ostatniej sali, co tam znajdziemy?
2: Ostatnia sala to jest takie pomieszczenie dodatkowe, które kiedyś było zamurowane. Mówimy o nim, właśnie wybiegamy w przyszłość i teraźniejszość. Mówimy o przeniesieniu tego przekazu historycznego do naszej codzienności.
1: To taka inspiracja nie tylko na lekcje historii, ale też inspiracja takiego, nie wiem, po takiej postawy obywatelskiej też można powiedzieć.
2: Zostawiamy ten temat do przemyślenia każdemu na swój sposób. Mamy nadzieję, że właśnie z refleksją na temat tego, jak się porozumiewamy, jak kształtujemy relacje, nasi zwiedzający wychodzą, a przynajmniej do tego ich zachęcamy.
1: To tyle o edukacji, o tym, jak ta edukacja się tutaj odbywa, jak to wygląda. To teraz wracamy do zwiedzania.
0: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Bibuła, czyli muzeum nowe na mapie muzeów w Łodzi, poświęcone właśnie temu, co działo się pod tym adresem, a działo się tutaj bardzo dużo, historia związana z marszałkiem. Rozmawiamy z Anną Łagodzińską Pietras w pierwszej części tej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zgadza się. Jesteśmy w miejscu, które dzisiaj słyszy mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do mieszkań, które zamieszkałe są przez ludzi przeróżnych. Natomiast kiedyś kamienica mieszczańska również służyła różnym lokatorom, ale wśród nich ukrywał się adwokat Dąbrowski, zupełnie nieznana nikomu postać, która przybyła tutaj do Łodzi w czasie jej wielkiego rozwoju jesienią 1899 roku, świeżo po ślubie z Marią, kobietą, która zajmowała się utrzymaniem, pilnowaniem ogniska domowego, nie zatrudniona była zawodowo, natomiast ten mężczyzna właśnie uznawany przez sąsiadów, przez dozorcę, przez służbę, która również była tu zatrudniona, za adwokata, zajmował się pracą w swoim gabinecie. Nikt tam nie zaglądał, nikt nie wnikał, czym on dokładnie się zajmuje, gdzie chodzi do pracy. Skoro zamykał się w jednym pokoju i tam wykonywał swoje obowiązki, uznano właśnie, że jest zapewne adwokatem.
1: Wchodzimy zatem do środka. Wielkie, przepiękne drzwi na klatce schodowej.
2: Weszliśmy historycznym wejściem, które prowadziło właśnie do tego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy Wschodniej 19, gdzie zamieszkiwali państwo dąbrowscy. Po naszej prawej stronie znajdowały się pomieszczenia od strony podwórka, pomieszczenia kuchenne, water closet tak zwany, czyli dzisiejsza łazienka. Mieszkanie było bardzo nowoczesne. Była tutaj też jadalnia i pomieszczenie dla służby. Po lewej stronie, może przemieśćmy się tam, znajdowała się sypialnia jako pierwsze pomieszczenie. Dalej korytarzem można było wejść do salonu. I na samym końcu znajdował się gabinet pana domu. Mieszkanie było wynajmowane. Na pierwszym piętrze w kamienicy wielkomiejskiej to takie mieszkanie prestiżowe, takie, które widać było z dołu. Przechodnie mogli zobaczyć przez okna pięknie zdobione sztukateriami właśnie sufity, które i dzisiaj można podziwiać, dlatego że zostały fantastycznie odrestaurowane. Mnóstwo pracy konserwatorskiej zostało tutaj w to odtworzenie włożone.
1: No, nawet jeśli nie mamy akurat czasu, żeby wejść do środka, ale na pewno warto, to warto po prostu spojrzeć też w górę, przechodząc na rogu wschodniej pomorskiej, spojrzeć przez okno i faktycznie zobaczymy przepięknie zdobione sufity, żyrandole, no i też stolarka okienna odnowiona, też przywrócona do tej dawnej świetności.
2: Tak, w tych miejscach, w których udało ocalić się oryginalną tkankę, ona oczywiście jest wyeksponowana, gdzieniegdzie niestety stan kamienicy nie pozwolił na to, ale oczywiście tak, mamy nadzieję, że to, co widać z zewnątrz, jest zachętą do odwiedzenia wnętrza. Natomiast wnętrze zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że mamy tutaj pewnego rodzaju muzeum w muzeum. O co chodzi? O to, że kiedyś mieszkali tutaj Piłsudcy, jak powiedzieliśmy, na przełomie 1899 i 1900 roku. Ale wtedy jeszcze Józef Piłsudski był tylko działaczem socjalistycznym. Dopiero był na tej drodze do objęcia funkcji marszałka. Dopiero walczył o niepodległość, szukał tej drogi walki o niepodległość. Był świeżo po powrocie z Syberii. Tutaj drukował nielegalne czasopismo Robotnik. Ale później, w roku 1938, władze Łodzi zdecydowały się na utworzenie Izby Pamięci, muzeum poświęconego Piłsudskiemu. I dzisiaj to, co możemy zobaczyć gołym okiem, to jest właśnie rekonstrukcja tego muzeum z 1938 roku. Dlatego mamy tą szkatułkową taką konstrukcję tego miejsca. A więc to, co widzimy wokół nas, odtworzone, zrekonstruowane tapety, zrekonstruowane gabloty w kształcie takim, jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet wybór zdjęć, to jest właśnie wszystko nawiązaniem do wystroju, jaki panował tutaj w Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, bo taka była oficjalna nazwa tego miejsca.
1: To miejsce jest po prostu ważne z punktu widzenia historii naszego miasta. Tutaj drukowano Robotnika, zresztą też z tego względu działalność została zakończona, bo okazało się, że wyszło na jaw, że tutaj drukowano tego robotnika.
2: Zgadza się. W jednym z pokoi widzimy na ścianie zdjęcia współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy bywali w tym mieszkaniu. Mamy tutaj Kazimierza Rożnowskiego, który był zecerem, zajmował się tą żmudną pracą, układaniem literka po literce tekstów publikowanych później w robotniku. Józef Piłsudski je redagował. On był twórcą tekstów, ale widzimy też między innymi Aleksandra Malinowskiego. Postać bardzo ważną dla Polskiej Partii Socjalistycznej i dla Ruchu Socjalistycznego. On bowiem dostarczał tutaj, do tej tajnej drukarni, papier, tusz drukarski i odbierał stąd wydrukowane numery robotnika. Podczas jednej z takich akcji, kiedy przyjechał z papierem, zakupił bardzo dużą jego ilość, 8 rys, i te 8 rys to był podejrzany zakup. Doprowadził on carską ochranę właśnie śladami Aleksandra Malinowskiego do tego miejsca tu na Wschodnią 19. A jak odbyło się aresztowanie?
1: Opowie nam o tym Izabela Werecka-Szczepańska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest taka prasa, taka postonka popularna, kiedyś tak się mówi.
3: To jest maszyna drukarska Boston Model Press, zwana potocznie bostonką. Przez Piłsudskiego nazywana pieszczotliwie babcią. Używał również innych określeń, choć to były takie trochę niecenzuralne, nazywał ją cholerą, gratem, w zależności od swojego nastroju.
1: Tutaj faktycznie w tym pomieszczeniu, czy symbolicznie to drukowanie się odbywało? Tutaj jest tylko symbolicznie umiejscowiona ta prasa drukarska.
3: Stoimy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się tajna drukarnia. Pomieszczenie było przeznaczone na gabinet, w którym Józef Piłsudski redagował tekst, i w szafce zamykana była właśnie ta maszyna drukarska.
1: Jak to się odbywało? W godzinach nocnych, czy właśnie w dzień, kiedy było bardzo głośno, tramwaje tutaj tędy przejeżdżały, kiedy ten gwar miejski był, czy to jednak po nocach, można tak powiedzieć?
3: Drukowanie odbywało się w godzinach nocnych, natomiast odbywało się tak naprawdę, było to możliwe dlatego, że pod spodem, pod nami, gdzie stoimy, znajdował się skład bawełny i pończoch, czyli takie miejsce, które w ciągu dnia było często odwiedzane przez kupujących, natomiast w nocy ono było puste. I tutaj to drukowanie odbywało się właśnie.
1: To może zaprezentujemy tak na sucho, ale będziemy słyszeć, jak to właśnie pracuje, bo to nie jest taka cicha maszyna wcale. Za każdym razem, gdy słyszymy takie łupnięcie, to właśnie jedna strona jest odciśnięta, tak?
3: Dokładnie tak. Tych ruchów w ciągu godziny wykonywano od 250 do 280, żeby wydrukować nakład 1900 egzemplarzy. No i tak to się odbywało. Jak słyszeliśmy, była to dosyć głośna praca.
1: Głośna praca, ale jakże potrzebna ówcześnie. Dokąd trafiał później ten robotnik drukowany tu przy Wschodniej?
3: Do łódzkich fabryk, do robotników. I wyglądało to tak, że no bo pierwsze co to zastanawiamy się, jak słowo pisane było odbierane przez właśnie robotników. Nie wszyscy potrafili czytać. Natomiast odbywało się to w ten sposób, że ci, którzy umieli czytać, przekazywali to, co wyczytali innym. Tworzyły się takie kółka, w których właśnie ta wiedza była przekazywana między sobą. Oprócz tego, że jest tutaj odtworzone to Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, Muzeum z lat 30. Dołożona jest ścieżka w rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie u nas odbywa się z tabletem i z słuchawkami, czyli każdy zwiedzający otrzymuje zestaw, którym kamerą tabletu skanujemy sobie wybrane punkty i w tablecie odtwarzane są filmy. Właściwie cała historia tego wydarzenia, które miało miejsce przy Wschodniej 19 w roku 1900, jest opowiedziana w tej formie filmowej odtwarzanej na tablecie.
1: Zaglądamy na Wschodnią 19, poznajemy historię, bardzo ważną historię, o której opowiadały nam dziś Anna Łagodzińska-Pietras i Izabela Werecka-Szczepańska. Bardzo dziękujemy za to.
3: Zapraszamy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Żychliński. Zapraszam Was dziś na wyprawę po schronach, szczelinach przeciwlotniczych, bunkrach. Być może więcej o tym powie teraz nasz gość, Krzysztof Posłuszny ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jako założyciel tego stowarzyszenia zapytam Cię od razu, skąd ta fascynacja obiektami takimi obrony cywilnej na terenie Łodzi, no ale nie tylko.
4: Wiesz co, ta fascynacja rozpoczęła się tak nieoczywiście, z tego względu, że zacząłem się interesować w szkole podstawowej historią, czytałem różnego rodzaju książki, zwłaszcza o II wojnie światowej, no i tak któregoś razu zacząłem jakieś te obiekty odwiedzać, w szczególności na przykład schron kolejowy w Konewce. Spodobało mi się to, zacząłem doszukiwać się tego, czytać więcej, no i z czasem, jak już co nieco wiedziałem, co nieco dowiedziałem się na temat obiektów z II wojny światowej, takich bojowych, to zacząłem się interesować obiektami cywilnymi. Swego czasu, w sumie cały czas, funkcjonuje strona schrony w Łodzi, pana Mariusza Wasilewskiego. Patrzę na tą mapę, interesowałem się, ile mamy tych szczelin, ile schronów ukryć, ale z czasem wnikałem w temat coraz głębiej, doszukiwałem się następnych rzeczy. No i to jakoś tak wciągnęło. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mam własne stowarzyszenie.
1: I ludzi w całej Polsce, można powiedzieć, bo ty działasz głównie w Łodzi i okolicach, natomiast faktycznie stowarzyszenie ma ludzi, którzy prowadzą taką ewidencję, można powiedzieć. To chyba za duże słowo, bo wy robicie to jednak na własną rękę, a nie z pomocą całej machiny urzędniczej na przykład.
4: Tak, faktycznie. Najbardziej skupiam się na Łodzi i okolicy, chociaż racji takiej, że jestem prezesem, to muszę być od wszystkiego, więc każdy w zasadzie obszar Polski mnie interesuje, koordynuję pracę, wysyłam pisma, odwiedzam. Przy lekkim przygotowaniu w sumie mógłbym o każdym mieście wojewódzkim co nieco powiedzieć na temat schronów i umocnień.
1: No to zaczynamy. Jesteśmy w Parku Poniatowskim i tutaj właściwie siedzimy na ławce, która jest zlokalizowana na bunkrze. Czy to szczelina przeciwlotnicza, ale taka bardzo duża.
4: Tutaj ten główny schron w Parku Poniatowskim jest o nietypowej budowie ze względu takim, że pierwotnie według planów miał być on przeznaczony jako stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą miasta Litzmannstadt, czyli okupowanej Łodzi. Natomiast w późniejszym okresie zmieniono koncepcję, zmieniono plany budowlane i obecnie mamy schron, jaki mamy, czyli na 430 osób, około 250 metrów kwadratowych, wybudowany w 1944 roku dla ludności cywilnej.
1: Czyli to, co mijamy w Parku Poniatowskim, na przykład jeżdżąc tutaj na tej trasie rowerowej, to są takie czerpniki powietrza, to jest wentylacja tego schronu.
4: Jeżeli 430 osób miałoby się w środku schronić, no to jednak skądś powietrze trzeba dostarczyć, prawda? Więc tutaj cały jest system wentylacyjny. Nie tylko czerpnie powietrza, ale też kanały wentylacyjne w podziemiu, jak i w samym schronie. Także to jest cały złożony system.
1: Ale nie widzimy tu żadnych mechanicznych urządzeń, jakichś wiatraków.
4: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, zazwyczaj była to tylko wentylacja grawitacyjna, bez urządzeń. No może w przypadku, tak jak tutaj tego obiektu, to może i były jakieś urządzenia w czasie II wojny światowej. Niestety brak mi o tym jakichkolwiek informacji. Wiem natomiast, że w czasach już PRL-u, kiedy ten obiekt był częściowo wykorzystywany do obrony cywilnej, w latach 50. chociażby były tutaj wystawy organizowane przez terenową obronę przeciwlotniczą i są nawet takie w środku napisy świadczące o tym, że było tutaj takie ala muzeum, tam było na przykład mowa o tym, że naukowcy mówią tak dla energii jądrowej wykorzystanej dla elektryczności, a nie dla celów militarnych. Tak naprawdę no to już teraz schron stoi w środku pusty, od wielu lat jest niewykorzystywany do żadnych celów.
1: A to kilka metrów pod ziemią, dosłownie tutaj 5-7 metrów pod nami są pomieszczenia.
4: Tak, 5-7 metrów pod nami, dlatego mówię, że to jest schron nietypowy, ponieważ ma nietypowy rozkład pomieszczeń, no i nietypową głębokość. Zazwyczaj szczeliny przeciwlotnicze są, powiedzmy, powiedzmy metr pod ziemią, ale nie 5 metrów. No, z racji takiej, że tutaj był inny zamysł, jeżeli chodzi o ten obiekt, to...
1: I mogło być jakaś jednostka dowodzenia?
4: Według Niemców pierwotnie miały być tutaj takie plany, tak? Później koncepcja się zmieniła ze względu na koszty budowy, ze względu też na sposób budowy. Pierwotnie głębokość miała być o wiele większa i miało być to budowane metodą górniczą, sztolniową. Później zmieniono koncepcję, budowano w formie odkrywkowej, dlatego mamy głębokość tylko 5 metrów.
1: Jakie obiekty tego typu mamy w Łodzi? Jakie to są obiekty i w jakim one są właściwie stanie?
4: To znaczy, stan jest różnorodny. Wszystko zależy od tego, gdzie są dokładnie te obiekty ulokowane, kto tym zarządzał, jak konserwował. Dla przykładu, jeżeli mamy jakieś szczeliny przeciwlotnicze na terenach kolejowych, mogą być one trochę brudne, zaniedbane, ale w stanie technicznym pozwalającym, załóżmy, na jakieś takie doraźne użycie, tak? Jeżeli mówimy o obiektach, które są na terenie parków i generalnie terenie zielonym, no to w większości przypadków są one zasypywane z tego względu, żeby osoby niepożądane bądź nawet bezdomni po prostu tam nie przebywali, tak? Z myślą o tym, żeby nie musieć pilnować tego obiektu. Oceniam, że na terenach zielonych niektóre obiekty pewnie się rozsypują, niektóre byłyby w stanie dalszego użytku. No wszystko jest kwestia, załóżmy, odkopania i sprawdzenia, tak?
1: To ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Krzysztofem Posłusznym ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Na terenach zielonych, właśnie tak, gdzie tutaj jesteśmy w Parku Poniatowskim, ale na przykład w Parku Mickiewicza na Julianowie też mamy takie miejsca, gdzie nawet można wejść tam do środka.
4: Znaczy oficjalnie nie można wejść, bo wejście jest zakratowane, natomiast jest dziura w stropie i nie ukrywam, że czy to ja, czy pewnie wiele innych osób skorzystało z takiej ewentualności, żeby rzucić okiem, jak to wygląda.
1: Tutaj też zresztą w Poniatowskim można było wejść jeszcze kiedyś. Teraz to też jest zabezpieczone.
4: To jest nierówna walka. Niektóre obiekty są zabezpieczane, niektóre obiekty z czasem przestają być zabezpieczone. No jeżeli nadarzy się okazja, jest coś, załóżmy, odblokowane, no to czasem skorzystamy, wejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast, no, jeżeli chodzi o stan, to bywa różnie. Na przykład ten obiekt w parku Mickiewicza na Julianowie, no to jest w stanie agonalnym. Przypuszczam, że do niczego by się nie nadawał. Cegła się sypie, cały obiekt jest odsłonięty, nie jest za bardzo przysłonięty warstwą ziemi. Także ten obiekt prócz ciekawostki historycznej do niczego by się nie nadawał. Nawet bym go pewnie nie wykorzystał do ewentualnego muzeum.
1: Kolejny taki punkt w Parku na Zdrowiu i o tym możemy powiedzieć więcej, dlatego że jako stowarzyszenie macie pomysł, żeby właśnie zagospodarować to, co znajduje się w Parku na Zdrowiu i nawet jest pomysł na trasę, taką ścieżkę edukacyjną.
4: To znaczy, kwestia tamtego schronu jest taka, że już kilka dobrych lat temu funkcjonowało tam jakieś stowarzyszenie czy grupa rekonstrukcyjna, która udostępniała ten schron do zwiedzania. Z pewnych przyczyn zaprzestała takiej działalności. Obecnie schron stoi niewykorzystywany. I z racji takiej, że nie mamy żadnego obiektu póki co pod opieką, to wystąpiliśmy choćby do Zarządu Zieleni Miejskiej o możliwość ponownego zaopiekowania się tym obiektem. Chcielibyśmy trochę ożywić trasę militarną, która jest wyznaczona właśnie z tego obiektu na Zdrowiu przez poligon do schronu na Brusie, którym zajmuje się kompania Brus. Do tego byłaby to też dobra baza wypadowa, żeby organizować jakieś spacery tematyczne, na przykład po osiedlu Mortwiła Mireckiego, gdzie w zasadzie pod budynkami także znajdowały się schrony niemieckie, to znaczy piwnice zaadaptowane przez Niemców. Nawet poszczególne wspólnoty mieszkaniowe zadbały o to, żeby niektóre te strzałki oznaczenia zakonserwować, zostawić, co jest ewenementem, bo zazwyczaj takie rzeczy znikają, choćby w centrum miasta, jak przy ulicy Struga.
1: Dochodziłeś do takich różnych lokacji, oglądając mapy na geoportalu i też zdjęcia lotnicze sprzed lat, no też z czasów wojny.
4: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, no to sprawa jest stosunkowo prosta, no bo to nie jest zazwyczaj mały obiekt. No to jest jednak sieć korytarzy zazwyczaj budowano odkrywkowo, więc jeżeli wiemy, że na przykład to budowano na przełomie 43, 44, czasem 44, 45, głównie najwięcej na przykład w Łodzi to budowano latem i jesienią 44 roku w związku z obawą o bombardowania i naloty. Mając zdjęcia lotnicze, wiemy, gdzie tego szukać, tak? To nie jest takie wcale małe, ciężko to jest ukryć. Natomiast większa trudność jest w przypadku namierzania takich obiektów pod budynkami, pod kamienicami.
5: A ile mamy takich obiektów, szczelin, schronów w Łodzi i czy mamy też bunkry, takie bunkry z prawdziwego zdarzenia?
4: To znaczy teraz tak, jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, to bym powiedział, że do dnia dzisiejszego przetrwało na terenach dzisiejszej Łodzi około 70-80 obiektów. Na pewno było ich zdecydowanie więcej. Część mam oznaczonych na mapie jako zniszczone. Jeżeli chodzi o bunkry, czyli powiedzmy schrony bojowe, no to w zasadzie w Łodzi one nie występowały. Łódź nie była nigdy ogłoszona twierdzą. W zasadzie bez może jakichś incydentów, to bez większych uwag została oddana. No pod kątem choćby przemysłu, tak, no Łódź była cenna, czy to dla Niemców, czy to dla Rosjan, ze względu na dobrze rozwinięty przemysł. Żadna ze stron nie decydowała się na bombardowanie tego obszaru.
5: Gdzie możemy szukać tych lokalizacji? Tworzycie taką mapę?
4: Tak, na naszej stronie internetowej schrony www.schronywpolsce.pl mamy zakładkę mapy i mamy poszczególne województwa. Na ten moment jest opublikowana mapa województwa łódzkiego, województwa pomorskiego oraz województwa śląskiego.
5: No i sama Łódź jeszcze jest objęta taką mapą.
4: Łódź jest w ramach województwa łódzkiego. Mamy tam wszystko, począwszy od właśnie schronów i ukryć z PRL-u, poprzez szczeliny przeciwlotnicze, schrony pod kamienicami, czyli tak zwane LSR-y, Luftschutzraumy. Mamy nawet zakładkę wydzieloną, czyli schrony pod kamienicami przerobione w PRL-u według standardów PRL-owskich, schrony bojowe, schrony obserwacyjne. Także no, generalnie cała mapa nie jest skierowana tylko do ludności cywilnej, ale przede wszystkim w naszym odczuciu jest skierowana także dla urzędów miast, gmin, powiatów, urzędu wojewódzkiego, na przykład dla konserwatora zabytków, dla osób, które na przykład będą zajmować się budową na terenie na przykład jakiejś ulicy czy jakiejś działki, żeby wiedzieć, co na przykład jest w ziemi. Prosty przykład. Jakiś czas temu była przebudowa bulwarów w Łodzi i było doniesienie, odkrycie, że nikt się tego nie spodziewał, że znaleziono szczeliny przeciwlotnicze. Ale tak naprawdę w dokumentach niemieckich, w archiwum, informacja o tym była. Zdjęcia lotnicze w internecie były ogólnodostępne i było te szczeliny widać. Tylko była kwestia taka, żeby ktoś to po prostu wziął, spojrzał i przeanalizował. Tak? Także dużo rzeczy w Łodzi nie jest zaskoczeniem, jeżeli wiemy, gdzie czego szukać. Bo to jest nasza mapa, że po prostu wszystkie takie dane zebrać do kupy na terenie danego województwa.
5: Przygotowujecie jakąś publikację? Czy ty przygotowujesz jakąś publikację?
4: Jeżeli chodzi na przykład o jakieś publikacje książkowe, mam kilka pomysłów. Nie chciałbym na razie ich zdradzać, bo już po przykładzie map wiem o tym, że zapowiadałem czasem, że już jakąś mapę wypuszczę jakieś województwa i prace się przedłużały.
5: Ale potencjał jest.
4: Tak, potencjał jest. Ja myślę, że jeżeli chodzi o samo miasto Łódź, to byłoby z potencjałem co najmniej na kilka książek. Warto choćby spojrzeć na książkę wydaną dotyczącą Szczecina, gdzie są podziemia Szczecina. Ona już ma chyba 4 czy 5 części. Mamy taką samą książkę dotyczącą schronów i ukryć na terenie miasta Bydgoszcz.
5: Teraz czas na Łódź.
4: Tak, myślę, że czas na Łódź, natomiast koncepcja, czy będzie to książka poświęcona na przykład osobno okresowi PRL, a osobno II wojnie światowej, czy na przykład będzie to książka poświęcona poszczególnym rejonom Łodzi, na przykład dzielnicom albo nawet osiedlom, patrząc ile tych niektórych obiektów jest na terenach Łodzi. Jeszcze jest dla mnie niejasna. Na razie zajmujemy się innymi sprawami, to będzie rzecz do rozważań w odległym czasie.
5: Bardzo dziękujemy. Krzysztof Posłuszny z Stowarzyszenia Schrony w Polsce opowiadał nam właśnie o tym wszystkim, co między innymi w Łodzi możemy zobaczyć i przekonać się, że Łódź podziemna to nie tylko kanały ponad stuletnie, ale też właśnie schrony, szczeliny przeciwlotnicze.
4: Dziękuję bardzo.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Rzechliński, zapraszam Was dziś do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To miejsce, bez którego trudno wyobrazić sobie turystyczną mapę Łodzi. Jeśli ktoś do Łodzi przyjeżdża, to koniecznie musi zajrzeć do tak zwanej Białej Fabryki. A w Białej Fabryce rozmawiamy z Joanną Fiją, która jest tutaj odpowiedzialna między innymi za wystawę Łódzkie Mikrohistorie, czyli znany wszystkim łodzianom dawny skansen, dziś Park Kultury Miejskiej.
6: Tak, Łódzki Park Kultury Miejskiej.
1: Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni ostatnich lat, bo też jest nowa nazwa tej wystawy, ale też możemy zobaczyć wnętrza tych domków pięciu, które przywędrowały w to miejsce z różnych stron i Łodzi, i spoza Łodzi.
6: Zostały one przeniesione z łódzkich ulic. Z ulicy Kopernika, Mazowieckiej, Wólczańskiej. Dodatkowo znajduje się tu kościół, który faktycznie został przeniesiony z Nowosolnej. Nowosolna kiedyś znajdowała się poza Łodzią, teraz znów jest to część miasta. I jeśli chodzi o domki, to aktualnie w środku znajduje się wystawa opowiadająca o losach mieszkańców Łodzi, którzy żyli tu od XIX wieku do tak naprawdę prawie samego końca wieku XX.
1: Bo pomysł jest taki, że to są mikrohistorie, czyli historie poszczególnych rodzin, konkretnych rodzin tak naprawdę, które możemy poznać odwiedzając te domki, ale są to rodziny, które reprezentują w tym przypadku no, społeczność łódzką, ówczesną.
6: Tak, bardzo zróżnicowaną łódzką społeczność, no bo mamy rodzinę fabrykantów, ale mamy też rodzinę pracowników fabryki. Poza tym mamy różne wyznania, mamy katolików, protestantów, Żydów, no i mamy te rodziny umiejscowione w zupełnie różnych okresach, ponieważ zwiedzać zaczynamy w wieku XIX, wychodzimy w latach 80. wieku XX, więc bardzo blisko naszych czasów.
1: To od którego zaczynamy? Który to jest ten najstarszy?
6: Pierwszy po lewej stronie, wiek XIX, potem przechodzimy już na prawą stronę do dwudziestolecia międzywojennego.
1: Zanim do dwudziestolecia międzywojennego, to wejdźmy tutaj do tego, gdzie XIX wiek możemy Łódź zobaczyć sprzed ponad, no grubo ponad 100 lat.
6: Tak, i tutaj mamy właśnie rodzinę fabrykantów, rodzinę Benichów, którzy do Łodzi przybyli z Niemiec i mieli oni swoją własną fabrykę, zajmującą się oczywiście tkaninami. I tutaj mamy przedstawione losy tej rodziny, mamy zaaranżowaną kuchnię, jadalnię, łazienkę, a także mały warsztat, taki przydomowy, z drewnianym krosnem, gdzie właśnie ta rodzina, gdy zaczynała dopiero swoją karierę w Łodzi, to właśnie w takim przydomowym warsztacie tkackim.
1: Tutaj się można poczuć jak w tym domu dosłownie, bo tak ten wystrój jest pomyślany, że wchodząc to tak jakbyśmy zastali te wnętrza tak w codziennym życiu.
6: Tak, taka zresztą jest koncepcja wystawy, że wchodzimy i czujemy się jakby mieszkańcy na chwilę gdzieś wyszli, ale zaraz oczywiście wrócą.
1: No nic nie dotykamy, ale zdjęcia możemy tutaj robić.
6: Tak, jak najbardziej możemy robić zdjęcia, możemy przyjrzeć się wszystkim przedmiotom z bliska, bo wszędzie można wejść.
1: A tu, skąd te przedmioty się wzięły? One też pochodzą od tej rodziny, czy to są takie różne źródła?
6: Nie, przedmioty zostały zdobyte w dużej części właśnie od mieszkańców Łodzi. Przy tworzeniu wystawy właśnie była taka prośba do mieszkańców, że jeśli coś mają, to my chętnie to przygarniemy właśnie na ekspozycję.
1: I co łodzianie przynieśli? Podzielili się swoimi różnymi eksponatami i się okazuje, że w domach, w mieszkaniach mamy czasem eksponaty historyczne.
6: Jak najbardziej i zresztą wciąż zwiedzający, którzy przychodzą, mówią, że mają takie coś właśnie w domu, wspominają i czasem chcą coś wciąż oddać.
1: A łodzianie inaczej odbierają trochę te wystawy? Inaczej niż turyści spoza Łodzi?
6: Bardzo możliwe, że tak, ponieważ mają więcej takich bliskich sobie wątków, ale sama wystawa jest bardzo uniwersalna i zrozumiała tak naprawdę dla ludzi nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, no bo są to wnętrza mieszkalne i sposób, w jaki ludzie żyli.
1: To my teraz wychodzimy powoli i idziemy do tego kolejnego domku, gdzie dwudziestolecie międzywojenne, a zanim jeszcze wejdziemy, to powiedzmy, jak te domy tutaj przywędrowały? One były w częściach przywiezione i złożone tutaj?
6: Tak, domy zostały przetransportowane kawałek po kawałku. Domy, które były zresztą w złej kondycji, tak jak większość niestety architektury drewnianej, takiej prostej, która po prostu dość szybko traci swój blask, rozpada się, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana.
1: Przykłady mamy takich drewniaków, tak zwanych, gdzieś tam na bałutach jeszcze się kryją. Wiele z nich już spłonęło, wiele zostało rozebranych, rozszabrowanych. Natomiast jeszcze są takie, o jeszcze przy Częstochowskiej mi przychodzi do głowy, ale no są, niekiedy można te drewniaki w Łodzi po prostu się na nie natknąć.
6: Tak, ale przeniesienie ich tutaj to właśnie był bardzo dobry sposób, żeby je po prostu uratować.
1: Podobnie z kościołem się stało zresztą.
6: Tak, kościół, który miał być przeznaczony właściwie na rozbiórkę, ponieważ na Nowosolnej powstał nowy kościół, ten stał zupełnie bezużyteczny.
1: Można w nim brać śluby, z tego co wiem, tak?
6: Tak, można w nim brać ślub, co jakiś czas się zresztą zdarza.
1: Dobra, to wchodzimy teraz do tego drugiego domku. W tym drugim domku, o już drzwi nam tutaj skrzypią, w dwudziestolecie międzywojenne i tu z kolei co możemy zobaczyć?
6: Dwudziestolecie międzywojenne to jest naprawdę fascynujący czas dla Łodzi, ponieważ Łódź to miasto wielokulturowe. Do Łodzi zjeżdża się całe mnóstwo ludzi, którzy chcą znaleźć sobie tutaj pracę, być może mieć jakieś lepsze życie. Stąd bardzo dużo ludzi przyjeżdża również z pobliskich i nie tylko wsi. Tutaj mamy przedstawienie trzech rodzin, trzech bardzo różnych, bo jedno mieszkanie należy do Żydów, inne do protestantów i kolejne do katolików. Więc pokazany jest zupełnie różny poziom ich życia.
1: A jakie przedmioty tutaj widzimy? Co to są za rzeczy?
6: Całe mnóstwo właściwie przedmiotów, od wyposażenia kuchni typu pięknego chlebaka z cytatem z modlitwy, po rzeczy typowo związane z religią, czy to katolicką, czy to żydowską, jak mezuza, jak tałes, czyli ta modlitewna szata, jak menora.
1: Też są przedmioty przez łodzian podarowane, czy to już zasoby muzeum?
6: To tutaj jest różnie w zależności od przedmiotów. Wiele jest podarowanych, wiele jest na inwentarzu muzealnym, ale wiele po prostu jest aranżacyjnie ustawionych.
1: W tym drugim domku mamy bardzo dużo tych takich przedmiotów, to one też zmieniają swoje położenie, czy to jest raczej taka stała ekspozycja, stały układ tego?
6: Tak, jest bardzo, bardzo dużo drobiazgów, więc warto się wszystkiemu przyjrzeć z naprawdę bliska, ale przedmioty raczej nie zmieniają miejsca, mają swoje i tam są.
1: Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Joanną Fiją z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Proponuję, żebyśmy wyszli teraz, przeszli się kawałek tutaj do tego kolejnego.
6: Tutaj już lata powojenne, lata 40., 50. I tutaj również historię trzech rodzin, rodziny Baranów, którym dokwaterowano kolejnego obywatela, ponieważ oczywiście mieli zbyt duży metraż mieszkania.
1: Było, jak ktoś miał za duże mieszkanie, to musiał przyjąć lokatora, współlokatora?
6: Tak, bardzo często się faktycznie zdarzało i tu w przypadku tej rodziny tak było, więc dokwaterowano im Bronka Kwapisza, który przede wszystkim za swój cel miał służbę partii. I mieszka również pani Barbara Jodłowska, która niestety podczas wojny straciła męża, który był oficerem Wojska Polskiego.
1: Poznajemy też historię tych rodzin.
6: Tak, jak najbardziej. Wszystkie historie są opisane, można spokojnie przeczytać, wziąć sobie w rękę.
1: Skąd akurat te rodziny się tutaj pojawiają? Dlaczego akurat te konkretne?
6: Szczerze powiedziawszy, tworząc wystawę, przede wszystkim rozmawialiśmy z mieszkańcami Łodzi, którzy opowiadali nam o swoich losach. I często te losy zostały w jakiś sposób posklejane. Tak, żeby jak najbardziej pokazać przekrój różnych mieszkańców. Nie tylko jakaś jedna kategoria, ale z zupełnie różnych środowisk, o różnych marzeniach, celach, zajmujących się zupełnie różnymi rzeczami.
1: Tutaj możemy się poczuć jak w takim małym miasteczku. Taki zresztą był zamysł, żeby ten tutaj bruk służył jako taka ulica i mamy te domki po obu stronach. Zresztą to małe miasteczko, ten Łódzki Park Kultury Miejskiej, on służył też jako plan filmowy wielokrotnie i pewnie jeszcze wielokrotnie posłuży jako sceneria na przykład do zdjęć. To co, możemy iść do kolejnego domku. No i on już się tutaj nam pokazuje i tutaj co my
6: tak,
1: mamy?
6: Po lewej stronie piękny, błękitny domek z czerwonymi okiennicami. On różni się od tych pozostałych, ponieważ mamy tutaj pracownię. Mamy warsztat krawiecki, mamy pracownię haftu maszynowego, no i mamy magiel.
1: To są rzeczy też żywcem wyjęte, niespreparowane, to są prawdziwe przedmioty.
6: Tak, to jak najbardziej są prawdziwe, szczególnie właśnie pracownia krawiecka, haft maszynowe, ponieważ to są pracownie autentycznych osób, które w Łodzi pracowały i które podarowały nam wyposażenie swoich pracowni.
1: A tutaj taki kolor musztardowy i w środku, co mamy w środku? Wchodzimy, zaglądamy.
6: W środku mamy różnorodność przyjęć, że tak mogę powiedzieć. Mamy lata 60., 70., 80., trzy rodziny i trzy różne okazje do świętowania. Okay. Ponieważ gdy wejdziemy do rodziny Marciniaków, mamy Boże Narodzenie. U nas święta trwają cały rok. Po lewej stronie u milicjanta trwa pępkowe, a na końcu korytarza pani Halina Klima świętuje Sylwestra. Tutaj wszyscy mają jakiś powód, żeby się cieszyć, ale też pokazuje właśnie pewną różnorodność żyjących osób, no i trochę inny przedział czasowy.
1: O co pytają mieszkańcy, turyści, którzy odwiedzają, też interesują się w ten sposób bardziej historią Łodzi? To jest właśnie ten klucz, dzięki któremu udało wam się też dotrzeć do szerszego grona odbiorców właśnie poprzez te mikrohistorie, z którymi no tak naprawdę łatwiej nam jest się utożsamić niż z taką pompatycznie opowiedzianą historią.
6: Tak, ludzi przede wszystkim interesuje po prostu takie życie codzienne, które dotyczy również ich, więc takie zwykłe sprawy, które załatwiają każdego dnia, typu jak wyglądała toaleta, gdzie się my to, co można było zjeść. Takie zupełnie zwykłe sprawy.
1: A zanim wejdziemy do kościoła i opowiemy nieco o nim, to tylko zapytam, czy tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, to jest początek zwiedzania Centralnego Muzeum Włókiennictwa, czy to jest raczej taka wisienka na torcie, czy to niezależnie można sobie tutaj układać różne opcje zwiedzania?
6: Tak naprawdę można zwiedzać w jaki sposób się chce. Można wybrać tą wystawę jako pierwszą, a można też wybrać jako ostatnią, ponieważ jest tu zdecydowanie co zwiedzać.
1: Jest co zwiedzać, więc my przechodzimy teraz lekkim spacerkiem do kościoła, który przyjechał z Nowosolnej. W Nowosolnej w tym miejscu, co jest teraz? Nowy kościół po prostu.
6: Tak, obok postawiono nowy kościół.
1: A w ten przepięknie się prezentuje i to też ogromne wyzwanie było, żeby go tutaj przenieść. Udało się to wszystko zrobić. Dzięki temu tak pięknie się prezentuje. Jakie elementy we wnętrzu zobaczymy, widzimy?
6: Tak naprawdę całe wyposażenie kościoła, ławki, ołtarz, ambony, żyrandole, empory, ponieważ kościół oryginalnie był protestancki, ponieważ jedni z pierwszych osadników z Niemiec do Łodzi przybyli właśnie na Nowosolną. Obiecano im tam tereny, zwolnienie z służby wojskowej, tylko wymagano od nich odpowiedniej ilości pieniędzy. Okazało się, że bardzo wiele tych osób nie ma aż tylu pieniędzy, bo okazało się, że Nowosolną to trzeba właściwie wykarczować. No ale ci, co zostali, zaczęli sobie tam funkcjonować, postawili kościół. Jednak podczas II wojny światowej opowiedzieli się raczej po niemieckiej stronie, ponieważ oni z resztą społeczeństwa raczej się nie asymilowali. W związku z czym Nowosolna została zasiedlona przez Polaków, chociażby takich, którzy przybyli z Wołynia. I trwały walki długi czas o to, czyj ma być ten kościół. Były sprawy sądowe, ostatecznie protestanci wygrali, chociaż ich na Nowosolnej już nie było, ale katolicy odkupili od nich ten kościół. Zmienili sobie wyznanie na Andrzeja Boboli, trochę skrócili empory, zrobili polichromię, troszkę się pozmieniało, no i kościół od tej pory był katolicki.
1: Jak udaje się w takim pięknym stanie te wszystkie obiekty drewniane zachować? Często musicie je konserwować?
6: Właściwie to nie. Naturalna patyna też im czasem trochę służy, tak jak najbardziej. Ale pewne porządkowe prace jak najbardziej trzeba cały czas wykonywać.
1: A oprócz tych domków, tutaj ze Zgierza też przywędrowała krańcówka tramwajowa. Taki przystanek tutaj mamy. On jest też przez was zaaranżowany na kasę biletową.
6: Tak, jak najbardziej aktualnie kasa biletowa, kiedyś przystanek tramwajowy, bo jeden z pierwszych tramwajów z Łodzi jechał właśnie do Zgierza i tam konieczna była taka krańcówka. Budynek bardzo ciekawy architektonicznie, w pięknym zielonym kolorze, bardzo nawiązującym do willi, która znajduje się naprzeciwko i w której również mieści się wystawa.
1: Pięknie dziękujemy za tę historię i za to oprowadzanie. Joanna Fioł z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: Marcin Żychliński, zwiedzamy Łódź, tym razem z Justyną Tomaszewską, czyli Just Łódź, tak można powiedzieć.
7: Tak jest, dzień dobry.
5: My jesteśmy przy bramie miasta, czyli niedaleko Łodzi Fabrycznej. To takie miejsce, gdzie często wysiadają turyści, którzy przyjeżdżają do Łodzi. No i tutaj już można się zorientować, takie ukryte ślady historii również tutaj naszym oczom się ukazują w niedaleko Fabrycznej.
7: No tak, to prawda, ta historia w Łodzi jest tak naprawdę na każdym kroku. Ten dworzec Łódź Fabryczna, który robi wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, i jego okolice, bo to niektórzy pamiętają Łódź sprzed lat, więc to się zupełnie inaczej odbiera niż kilka jeszcze lat temu. A poza tym fajne w Łodzi jest to, że ciągle powstaje coś nowego i tak na przykład właśnie w okolicy tutaj dworca Łódź Fabryczna mamy nowe ulice nazwane na cześć chociażby reżyserów łódzkich, więc jest zawsze okazja do powiedzenia o przypadku Kieślowskiego, który był tutaj kręcony, czy o Andrzeju Wajdzie, czy o innych reżyserach. Więc ja lubię akurat bardzo te okolice dworca Łódź Fabryczna, bo tutaj jest kawał niesamowitej historii Łodzi. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć.
5: Mamy też w okolicy najbliższej takie ślady po religiach, czy po wyznaniach, które w Łodzi współistniały w przeszłości. No i współistnieją oczywiście do dziś, natomiast już w mniejszej to jest wszystko skali. I tutaj niedaleko właśnie mamy dwa takie obiekty.
7: Tak, tak. Tutaj są cerkwie. Jedna z nich to jest przepiękny nasz sobór imienia Aleksa Gonewskiego, a druga to jest cerkiew świętej Olgi przy przepięknej ulicy Piramowicza. Niektórzy mówią na nią, że to jest Łódź w pigułce, bo to była ulica bardzo wielokulturowa i rzeczywiście jest przepięknie zaprojektowana. Te cerkwie są też dowodem na ważną historię Łodzi, chociaż trudno się o nie opowiada, bo byliśmy pod zaborem rosyjskim, więc nieprzypadkowo te cerkwie stają tutaj, w okolicy dworca Łódź Fabryczna, bo każdy, kto wychodził z pociągu, pierwsze co, to widział właśnie cerkiew, więc widział dowód na władzę, na potęgę Imperium Rosyjskiego. Niedaleko zresztą też jest przepiękna ulica Narutowicza, dawna dzielna, dlatego że oddzielała, a nie, że była super odważna. Także jest to ulica, która dzieliła Łódź na starą jakby część i tą nowszą część, czy starszą i nowszą. I tam też stoją przepiękne budynki. Hotel Polonia dawny, czy te kamienice obok. To jest taka architektura, że jak się zatrzymamy, spojrzymy do góry, to naprawdę Wiedeń mógłby się nam kłaniać.
5: Piramowicza to krótka ulica, ale na tej krótkiej przestrzeni właśnie mamy gęstą zabudowę kamienic. W zasadzie tam nie ma wolnej przestrzeni. To jest kamienica przy kamienicy. No takich ulic oczywiście jest więcej, natomiast ta jest po rewitalizacji i ona faktycznie robi takie wrażenie takiego wielkomiejskiego europejskiego miasta.
7: No zdecydowanie, zwłaszcza, że te kamienice są podobnej wysokości. To też robi wrażenie, bo jak na różnych ulicach Łodzi te kamienice są różnej wysokości, to nie ma takiego efektu takiej jednolitej wielkiej ulicy, a tutaj ta wielkomiejskość jest widoczna. Poza tym tam były i szkoła żydowska, tam były kręcone filmy, Wabank chociażby bardzo związany z ulicą Piramowicza. Tam był Uniwersytet Łódzki kiedyś, więc bardzo dużo wspomnień ludzie mają, jak przyjeżdżają tutaj po latach do Łodzi, to tam rzeczywiście na tej małej ulicy czai się ogromna historia, ale to w Łodzi jest super, że my tak naprawdę nie musimy chodzić kilometrami, tylko wystarczy jakiś krótki spacer, żeby móc dotknąć tej historii. No jedyne, co trzeba zrobić, to się rozejrzeć.
5: Tutaj te nowe ulice, nazwane też nazwiskami reżyserów, ale też nowe przebicia międzykwartałowe, to wszystko efekt rewitalizacji. Nie ma już hotelu Centrum, patrzymy teraz w przestrzeń, gdzie on kiedyś stał, teraz tutaj jest plac budowy ogromny. To chodzi oczywiście o tunel kolejowy, ale to jeszcze za kilka lat dopiero efekty pewnie zobaczymy. Natomiast tak, ta okolica bardzo się zmieniła, jak zauważyłaś, na przestrzeni ostatnich lat. Ktoś, kto w Łodzi nie był, czy nawet łodzianie, często są zaskoczeni pewnie tą przemianą nowego centrum Łodzi. Tu miało być nieco inaczej. No nie będziemy teraz wracać do tych planów, które tutaj kiedyś były przedstawiane na to nowe centrum Łodzi. Ono się nieco różni od tego pierwotnego założenia. Natomiast są takie elementy, które tutaj zostaną historycznie też zachowane, czy będą nawiązywać do historii. Nowe Centrum Łodzi, dworzec Łódź Fabryczna, dobry punkt wypadowy do tego, żeby rozpocząć zwiedzanie Łodzi. Tak tutaj można tak założyć, że to jest takie dobre położenie?
7: Tak, tak, bardzo dobre, bo albo idziemy w prawo i wtedy mamy Piramowicza, dalej Jaracza, dalej Włókienniczą i jesteśmy już przy wschodniej, więc Plac Wolności, idziemy w stronę Manufaktury, albo ruszamy w lewo i wtedy idziemy do EC1, czyli dawnej elektrociepłowni, dzisiaj trzy fajne instytucje kultury i też przechodząc przez piękny Park Sienkiewicza dochodzimy do Piotrkowskiej, albo idziemy prosto już z pięknymi tak naprawdę wonerfami, bo te ulice też robią wrażenie. Zwłaszcza, że tutaj to się dopiero zmienia i to jest taka zmiana, którą ja bardzo lubię, bo za zmianą przestrzeni, za remontami idą nowe funkcje, czyli są nowe kawiarnie, nowe butiki mody, jakieś fajne restauracje i tam też się to życie po prostu rozwija fantastycznie na ulicy Trauguta. No i dochodzimy do Piotrkowskiej, więc mamy fajny tak naprawdę punkt, żeby ruszyć w każdą jedną stronę, a poza tym tutaj też jest tramwaj i można od razu siąść bezpośrednio pojechać na cmentarz żydowski. To bardzo często, niestety, bardzo często mi się zdarza także.
5: No tak, tu jest trasa też i na Wojska Polskiego, można dojechać na Bałuty i na Stary...
7: Młyn w drugą stronę, więc dobry punkt wypadowy. Często tutaj rzeczywiście odbieram gości, ale najczęściej spotykamy się pod Jednorożcem albo w manufakturze.
5: Co interesuje najczęściej tych, którzy Łódź chcą poznać? To są makrohistorie dużych rodów, czy takie poszczególne punkty, na przykład kto mieszkał w tej kamienicy, co tutaj się działo, czy jakaś fabryka tutaj była gdzieś niedaleko?
7: Nie ma jednej odpowiedzi, bo wszystko zależy od grupy. Jak to są łodzianie, to oni już te takie mikrohistorie chcą wiedzieć tak naprawdę ze szczegółami, kto gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie chodził do szkoły i wtedy ta nauka na wycieczkę wygląda zupełnie inaczej. Często jest tak, że przyjeżdżają do nas grupy na przykład osób, które w Łodzi nigdy nie były, albo były w latach 60. czy 70., kiedy to było zupełnie inne miasto, więc wtedy to jest taki łódzki miszmasz, czyli mówimy trochę, a tu była fabryka, a tu kręcili ziemię obiecaną, a tutaj zobaczcie, dzisiaj rewitalizacja, więc mamy takie kompleksowe spojrzenie na Łódź. No i jeszcze są grupy, które ja bardzo lubię, które też zdarza mi się oprowadzać, to są te grupy ocalałych, w zasadzie już teraz rodzin ocalałych, no i to jest raczej fokus na historię rodziny, na zobaczenie miejsc związanych z rodziną i na taką ogólną historię Łodzi. Ja mam taką zasadę, której staram się przestrzegać, że przy tych wycieczkach takich sentymentalnych zawsze pokazuję coś z Nowej Łodzi, albo manufakturę, albo Piotrkowską, żeby goście, mając w głowie obraz z opowieści najbliższych, czyli przeważnie jest to historia getta albo wysiedleń, albo powrotu do Łodzi, to też nie było łatwe po wojnie, to zawsze chcę pokazać, że zobaczcie, to miasto żyje, to miasto się zmienia. Ostatnio nawet miałam śmieszną sytuację, odbierałam stąd rodzinę ze Stanów i pierwszy raz byli w Łodzi, dziadkowie tutaj byli i rodzice w łódzkim getcie i szliśmy sobie stąd do manufaktury i pani pod pałacem rodziny poznańskiej zapytała się mnie, jaki film kręcą, bo myślała, że to jest scenografia do filmu i poszła pukać, czy to jest drewniane, czy papierowe, bo nie wierzyła, że my żyjemy w takim mieście.
5: Justyna Tomaszewska opowiada nam dziś o historii Łodzi, o takiej Łodzi turystycznej. To, o czym teraz powiedziałaś, są miejsca, które ktoś mógłby uznać, że gdzieś tam czas się zatrzymał, natomiast też dzięki rewitalizacji, dzięki temu, że sporo pracy się też wkłada w to, żeby pewne miejsca zachować, nie wszystkie się udaje zachować niestety, bo na naszych oczach wiele obiektów po prostu znika, często też o wartości historycznej. Natomiast to, co się udaje rewitalizować, faktycznie tworzy pewną markę Łodzi. Dzięki wielkiemu wysiłkowi przewodników łódzkich, którzy pokazują nasze miasto na różne sposoby, udało się wytworzyć pewnego rodzaju punkt na mapie turystycznej Polski pod tytułem Łódź, która już nie jest tylko szarym miastem, hipsterem wśród miast, które wyróżnia się tym, że być może ma wiele części zaniedbanych. My teraz siedzimy w takim miejscu, że mamy tak widok na odnowiony Łódzki Dom Kultury, dalej Łódzki Pałac, Plac Budowy, Łódzki Pałac Kultury i Nauki, można tak powiedzieć, bo tak niektórzy o nim mówią, czyli między innymi siedziba telewizji.

0: zwiedzających?
1: Tak, tak. Wciąż są zaskoczeni. Wciąż zdarzają się, w zasadzie na każdej wycieczce zdarza się, że ktoś zaczepia, dochodzi, pyta, rozmawia. Najczęściej, albo coraz częściej są to fajne rozmowy, więc nadal jest w nas, w mieszkańcach Łodzi, jakieś takie zaskoczenie, że jak to turystyczna Łódź? Przecież no, co tu można oglądać? No się okazuje, że jeszcze, ja jestem przewodniczką 15 lat. Jak robiłam wycieczki kilka ładnych lat wstecz, to jeszcze byliśmy doskonałym miastem, żeby przyjechać na jeden dzień. W tej chwili dwa dni to w Łodzi jest za mało, żeby zobaczyć wszystko, łącznie z orientarium, z naszymi fantastycznymi muzeami, właśnie z dawną częścią żydowską, czy z EC1, żeby zobaczyć zmiany, architekturę, rewitalizację. To dwa dni to jest stanowczo za mało, żeby tutaj spędzić fajnie czas. A poza tym, to co się mieszkańcom Polski bardzo podoba i nie tylko za granicę też, to nasze restauracje. Są zachwyceni poziomem restauracji i naprawdę tak, tą taką właśnie bogactwem i jakbym miała dostać 10 zł za każde, nie spodziewałem się, że taki poziom tutaj jest, to już bym nie oprowadzała. A bo ludzie są autentycznie w szoku, co my tutaj mamy.
0: No i jeszcze sporo takich inwestycji, które pewnie się zakończą, jak na przykład ten tunel kolejowy już wspomniany. On też pewnie tutaj przyciągnie dodatkowych turystów, takich odwiedzających Łódź. To jeszcze pytanie, tak na koniec tej naszej rozmowy, zresztą bardzo przyjemnej, bo o Łodzi rozmawiamy. To takie miejsca, które jako przewodniczka must see na liście, po prostu koniecznie trzeba je zobaczyć na takiej liście punktów do odwiedzenia w Łodzi.
1: Księżmłyn. Zdecydowanie największa dzielnica mieszkalno-fabryczna wybudowana w XIX wieku, dzisiaj po rewitalizacji zachwyca. Piotrkowska z położeniem do bram. Nie tylko tych artystycznych, tych z najsłynniejszych, czyli Pasażu Róży, czy Narodzin Dnia, czy tych pałacowego podwórka ostatnio otwartego.
0: I dalej też za Piłsudskiego.
1: Tak, tylko po prostu łazić po Piotrkowskiej. Kolejnym takim miejscem, które warto zobaczyć, zdecydowanie jest to must see, to jest Pałac Poznańskich i Manufaktura. I moim zdaniem cmentarz żydowski, bo to jest bardzo piękne i ważne miejsce na mapie Polski, a też uzmysławia nam jakby liczbę Żydów, która tutaj mieszkała i tą wielokulturowość naszego miasta. Poza tym mogę tak długo wymieniać. Dworzec Łódź Fabryczna, Muzeum Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Secesję naszą łódzką polecam. Polecam dzielnice trochę mniej znane, czyli Polesie, Rudę Pabianicką, tam też warto zajrzeć. Ale tak jak mówię, no to jest kilka dni, żeby tutaj spędzić.
0: To jeszcze tak, te punkty wszystkie, gdyby na mapę spojrzeć, bo centrum Łodzi jest takie dość rozległe, te wszystkie punkty, które teraz wymieniłaś, można zaplanować tak, żeby po kolei każdy odwiedzić.
1: Tak, i to jest też super. Albo rowerem, albo nawet komunikacją, a to centrum Łodzi, czyli Księżmłyn, Piotrkowską Manufakturę, to na spokojnie na piechotę można przejść. I to Łódź też jest fajna, bo jest kompaktowa. To nie jest jakieś wielkie miasto, takie rozległe, tylko można sobie pospacerować, potuptać i popatrzeć właśnie na te zmiany, na te kontrasty. Ja myślę, że nie jest tak z Łodzią, że się człowiek łatwo zakochuje, tylko jest tak jak z taką, wiecie, my nie jesteśmy Marilyn Monroe, nie jesteśmy Audrey Hepburn, my jesteśmy tacy, że trzeba nas trochę poznać, żeby nas pokochać. I jak się Łodzi trochę czasu poświęci i da się jej szansę, to ta miłość jest na zawsze.
0: A żeby to zrobić, to najlepiej zrobić to z przewodnikiem, który nam o tej Łodzi opowie, tak jak właśnie zrobiła to dziś Justyna Tomaszewska. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo dzięki temu mam wrażenie, że sami łodzianie też mogą nieco odczarować swoje spojrzenie na własne miasto.
1: A to jest bardzo ważne, żebyśmy my dobrze mówili o swoim mieście. Zapraszam do mojego pięknego miasta.
0: No i właśnie, a jeszcze jest, tylko dorzucę zdanie, że przecież jest tak, że my przychodzimy codziennie, czy do pracy, czy z pracy, czy po dzieci do szkoły, czy na zakupy. Przychodzimy obok tego wszystkiego, pojęcia nie mamy, a w zasadzie to jest tak ciekawe, że naprawdę warto się tym zainteresować.
1: Tak jest, zgadzam się w 100%. Trzeba się rozglądać. Dużo jest tych wycieczek po Łodzi, także korzystajcie Państwo, bo warto. Przewodników dobrych też jest bardzo dużo po Łodzi, więc każdy z nas ma swoje historie, swoje opowieści, swojego konika i każdy gdzieś tam w czymś specjalizuje, więc warto się rozglądać, szukać tych spacerów i poznawać Łódź.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru postanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
7: Łodzianie z pasją.
9: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
8: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
9: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, no, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku, chodząc na koncerty, samemu grając koncerty, robiąc próby, zacząłem poznawać coraz więcej ludzi. I jakoś tak płynnie, systematycznie w ten świat muzyczny Łodzi zacząłem wkraczać bardziej.
8: No i teraz siedząc w nim po uszy, myślę, że można zauważyć, że ta łódzka scena trochę jednak odbiega od innych miast, powiedzmy, podobnej wielkości albo nawet trochę mniejszych. Czy widzisz jakieś takie cechy charakterystyczne łódzkiej sceny muzycznej?
9: Zacząłbym zdecydowanie od tego, że jest bardziej surowa, bardziej bezpośrednia i mocniejsza w wyrazie. To zdecydowanie zauważyłem właśnie chodząc na mniejsze festy, które tutaj się dzieją po Łodzi. Dotyczy to zarówno muzyki gitarowej, która jest mi najbliższa, ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku czy w Krakowie. może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że no, spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które na tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
6: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
9: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło Łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne, takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
6: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
9: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno, żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też, aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
6: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, gdzie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
9: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?". I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań, I myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
6: I to jesteś ty, wróżka chrzestna.
9: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
6: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
9: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko, że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne. Jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać. To jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny, stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bukowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w Widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
6: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
9: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
6: Czego w takim razie życzyć Widnokręgowi na następne lata rozwoju?
9: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
6: to pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Ach. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
6: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
7: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Może jest jeszcze trochę za wcześnie na rozpoczęcie sezonu festiwalowego w tym muzycznym kontekście, natomiast festiwali filmowych takie ograniczenia wcale nie dotyczą, dlatego dzisiaj po raz kolejny wybierzemy się do kina i dzisiejszą audycję poświęcimy sobie festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal rozpoczął się w zeszły weekend i potrwa jeszcze do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli 17 maja, a miejscem łódzkiej edycji jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i już teraz zapraszam was w podróż po ofercie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Hasło przyświecające tegorocznej edycji brzmi poszukiwania. No i można to rozumieć na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim to hasło poszukiwania odnosi się do poszukiwań właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, która jest nieodłączną częścią pracy właśnie osób zajmujących się dokumentem i do poszukiwania wiedzy o świecie, które tutaj zdaniem twórców festiwalu odnosi się bardziej do publiczności. Wspólnie z ekipą festiwalu twórcy i publiczność będą wyruszać na inne, takie bardziej metaforyczne poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach tej ogromnej polaryzacji i niepewności, którą widzimy w otaczającym nas świecie. Poszukujemy rozwiązań problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości, problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. No i o ile twórcy tutaj festiwalu przyznają, że same filmy nie zmieniają świata, to zdecydowanie mogą zainspirować ludzi, którzy ten świat pod wpływem filmów będą potem zmieniać. O komentarz na temat samego festiwalu, jak i osobiste polecenia najciekawszych wydarzeń w ramach tego festiwalu poprosiliśmy Tomasza Poborcę, czyli koordynatora łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
10: Ważnym elementem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity co roku są wydarzenia towarzyszące, które pozwalają wyprowadzić te dyskusje na temat kultury, na temat sztuki troszeczkę w inne przestrzenie, albo też wprowadzić do sali kinowej troszeczkę inne perspektywy niż tylko te związane z filmem. I tutaj zaczynając tę podróż po kilku wybranych wydarzeniach, chciałbym właśnie zacząć od filmu Pomiędzy woskiem i złotem Ruth Beckerman. Film, który mnie osobiście zachwycił, nadal ekscytuje, a przede wszystkim zaskoczył i myślę, że Państwa też zaskoczy takim nieoczywistym, może nie do końca wynikającym z opisu tego filmu, akcentem polskim. Akcent to jest też pewnego rodzaju eufemizm, bo myślę, że to jest jednak kręgosłup tego filmu. Mianowicie ta austriacka reżyserka, utytułowana, wielokrotnie nagradzana, znana też w Polsce, ona osadza swoją historię, swoją serię wywiadów w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, w hotelu Hilton, więc z jednej strony mamy umocowanie całej tej historii w takiej przestrzeni hotelowej, luksusowej, a z drugiej strony takim istotnym punktem odniesienia do jakichś takich historiograficznych dygresji, analiz reżyserki jest, i tutaj mogą się Państwo już spodziewać, jeżeli wspomniałem o Etiopii, o Addis Abebie i jeżeli powiem jeszcze, że tutaj Haile Selassie jest taką postacią, która zostaje sproblematyzowana, jego wizerunek zostaje tutaj zdekonstruowany, zmieniany, jeszcze raz poddany analizie, to oczywiście tym punktem odniesienia dla Ruth Beckerman jest cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Ruth Beckerman oczywiście do nas przyjedzie, po filmie odbędzie się z nią spotkanie. Natomiast tutaj we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizujemy również warsztaty. I takich wydarzeń towarzyszących w tych 11 aż sekcjach, towarzyszących może nie wszystkim 75 filmom, ale kilkunastu przynajmniej. Kolejną taką sekcją, gdzie mamy bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, jest sekcja Muzy i Wena. Tam mamy zaplanowane wydarzenia muzyczne przy okazji takich filmów jak Sun Ra, filmu poświęconego znanemu jazzowemu artyście, więc tutaj takie spotkanie z trochę z taką muzyczną odsłoną afrofuturyzmu, ale także film We Want the Funk. I po obu tych seansach zapraszamy tutaj do kawiarni Przypadek oraz na tarasy, na dach Centrum Komiksu, na imprezy muzyczne, które będą towarzyszyć tym projekcjom. Ta muzyka, która będzie wówczas performowana, będzie jakoś tam inspirowana tymi dźwiękami, które będą mogli Państwo wcześniej usłyszeć w kinie. I a propos słuchu, ale też a propos poziomu decybeli, tutaj ostatnią taką sekcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydarzeniem, jest sekcja Klimat na zmiany, gdzie będzie może można troszeczkę odpocząć od tego zgiełku, zanurzyć się albo na dno oceanu, albo właśnie w pradawne lasy Francji. I tutaj przy okazji filmu Pieśni Lasu zorganizowaliśmy spacery terapeutyczne, spacery, które będą organizowane w przestrzeni łódzkich parków, więc będzie można troszeczkę się odstresować, też korzystając z tej łódzkiej natury, po tym jak z tą naturą z innych krajów, z innych czasami egzotycznych też kierunków będziemy mogli się zetrzeć w przestrzeni kinowej. Tak jak wspomniałem, tych wydarzeń jest oczywiście dużo, dużo więcej. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z pełnym programem, czy to w wersji online na stronie C1 lub w mediach społecznościowych, czy to w formie fizycznej. Mamy tutaj u nas w kinie, w innych centrach C1 są dostępne katalogi, w których mogą Państwo się zapoznać z całością tej oferty, ale także te katalogi będą dostępne w miejscach partnerskich, w bibliotekach, na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, innych uczelni, szkoły filmowej, która jest naszym partnerem przy tym festiwalu również.
8: Czasami prawdziwego kinofila można poznać już po samej koszulce i tak właśnie stało się w przypadku pana Tomasza Poborcy, który jest koordynatorem łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, którego poprosiłam o chwilę refleksji nad samym kinem dokumentalnym, ale też nad tym, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa dokument.
6: Pozwoliłam sobie pana złapać, bo bardzo mi się spodobała pana koszulka. Myślę, że będzie pan chyba osobą, która najchętniej odpowie mi na pytanie, dlaczego warto się zainteresować kinem dokumentalnym, jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu filmem.
10: Tak, to może powiem, co jest na tej koszulce, bo na tej koszulce faktycznie jest napisane kino dokumentalne Nasza miłość. Tutaj jest sam ten tekst jest troszeczkę kinofilski. Oczywiście gdzieś tam odsyłający naszą uwagę do filmu Alana René. I myślę teraz tak bardzo, bardzo spontanicznie improwizując, myślę, że w tym utworze francuskim z końca lat 50. może się kryć jakaś odpowiedź na to pytanie, no bo jednak jest to utwór dość mocno inspirowany mechanizmami pamięci, tym jak przeszłość ingeruje w teraźniejszość i kieruje naszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. I to kino dokumentalne pewnej swojej takiej indeksalności, tym, że jednak zgadzamy się też jako widzowie, doświadczając tego kina na jakąś formułę rzeczywistości, że nie ma tutaj do czynienia z jakimś zawieszeniem niewiary, tylko konfrontujemy się z prawdziwymi historiami, z autentycznymi emocjami, z miejscami, z przestrzeniami, z jakimiś społecznościami, które funkcjonują w tym samym świecie co my, ale mają być może konfrontują się z innymi wyzwaniami. To kino dokumentalne pozwala nam jednak troszeczkę zaczerpnąć tego, dotknąć, posmakować na odległość. Oczywiście z pozycji takiego trochę bezpiecznego dystansu, bo na tym to kino często polega, ale jednak wzbogaca naszą wiedzę na temat różnych kultur, na temat właśnie różnych metod, różnych strategii doświadczania tego samego świata, który nas otacza, ale troszeczkę z innej perspektywy. I w momencie, kiedy dzielimy tę pamięć, tę przeszłość z innymi za pomocą filmu dokumentalnego, myślę, że dopiero wtedy możemy myśleć o jakiejś takiej wspólnej przyszłości, która by była rzeczywiście utrzymana w duchu wspólnotowym, w duchu solidarnościowym. Możemy sobie dzięki tym filmom też wyobrazić właśnie taką przyszłość, w której chcielibyśmy żyć, a której nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie własnym pojmowaniem tego świata, własnym spojrzeniem, tak? Kino to jest jednak medium w dużej mierze wizualne i tutaj pozwala nam to kino dokumentalne spojrzeć po prostu na świat oczyma innych.
6: Natknęłam się w łódzkiej przestrzeni na dyskusję o tytule akurat dotyczącym mediów. Po co medium fakty? I chciałabym odwrócić to w stronę kina. W czasach, kiedy tak trudno nam znaleźć właśnie to, co jest prawdziwe, jaka jest rola tego kina dokumentalnego? Po co kino? Nadal fakty, skoro można zrobić wszystko.
10: Myślałem, że to pytanie odwrotne troszeczkę pójdzie w inną stronę, to znaczy po co faktom media, prawda? Po co faktom film? Ale tak jak już wspomniałem, no jest to pewnego rodzaju, w pewnej formule bardziej lub mniej indeksalny, ale jednak nośnik jakiejś wypowiedzi, nośnik jakiejś prawdy, czyjejś prawdy. I tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tym filmie Ruth Beckerman pomiędzy woskiem i złotem. I jeżeli by się przyjrzeć w ogóle temu terminowi, który widnieje w tytule, no to on odsyła właśnie do jakiegoś takiego wyłomu pomiędzy tym, co jest jakiejś takiej wieloznaczności językowej, to znaczy różnicy między tym, co się pojawia w różnego rodzaju wypowiedziach na poziomie takim deklaratywnym, a tym, co kryje się za tym retorycznym kamuflażem. I to kino dokumentalne, myślę, że Festiwal Millennium Docs Against Gravity w dużej mierze również pozwala tę lukę załatać i to jest bardzo istotna misja związana właśnie z tym, żeby w dobie szerzącej się dezinformacji, która oczywiście zawsze była, zawsze istniała, zawsze propaganda, różnego rodzaju jej narzędzia no, manipulowały tą informacją, tą wiedzą o świecie, ale dzisiaj szczególnie jednak w dobie cyfrowej, w dobie właśnie proliferacji tych kłamstw i towarzyszącej jej jednak iluzji prawdy, prawda? Bardzo jest coraz trudniej zidentyfikować to, co jest szczere, a to, co jest jakąś iluzją, to kino dokumentalne, mam wrażenie, że jest jednak ambasadorem tej szczerości, ambasadorem tej prawdy, próbą no, stawienia jakiegoś oporu właśnie tej dezinformacji, która nas otacza. Oczywiście zazwyczaj to są filmy niesamowicie obiektywne, przefiltrowane przez jakąś osobliwą wrażliwość, ale właśnie w taki sposób chyba powinniśmy dochodzić do tego pluralizmu wiedzy, do tej tolerancji na inne spojrzenia poprzez konfrontację z rozumieniem świata ucieleśnioną w rozmaity sposób.
6: Czyli w takim razie nawet sama selekcja staje się stanowiskiem politycznym zajętym po której stronie, które głosy wybieramy, żeby pokazać na dużym ekranie, a które pozwalamy, żeby przemknęły mimo uszu i oczu widzów.
10: Tak, no Festiwal Millennium Docs Against Gravity nigdy nie bał się i nigdy nie ukrywał, no może nie tyle agendy politycznej, ale jakiejś właśnie formuły wrażliwości, którą promuje. I fakt, że w programie tego festiwalu znajdują się dzieła, może nawet nie tyle poświęcone, ale gdzieś zakorzeniające swoje spojrzenie, swoje dyskusje, swoje jakieś analizy w kontekstach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, wojennych również. Mamy tutaj w programie dużo filmów związanych z konfliktem w Ukrainie, w Strefie Gazy. Są jakieś takie kulturowe próby analizy tego, co się dzieje współcześnie w Stanach Zjednoczonych, na różnej płaszczyźnie instytucjonalnej, to znaczy od tych szczebli najwyższych i różnego rodzaju mecenasów władzy w postaci big techowych firm i ich przedstawicieli, jak Elon Musk, ale też na poziomie takim zupełnie oddolnym, to co wspomniałem o tym filmie Bibliotekarki, czyli jak ci pracownicy kultury, pracownicy instytucji publicznych starają się lawirować w tym neoliberalnym systemie po to, żeby zachować jakieś resztki niezależności względem tych dyrektyw płynących z tego szczebla centralnego, najwyższego. Więc dla tych osób, które mają w sobie jakąś taką żyłkę kontestacji, znajdzie się na pewno w programie bardzo dużo utworów, które myślę, że nasycą ten głód wejścia w debatę, wejścia w dialog, pobudzenia też swoich znajomych do tego rodzaju dyskusji poprzez zaproszenie ich chociażby do kina.
7: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: Mój gość Tomasz Poborca wyjaśnił już dość wyczerpująco, gdzie można znaleźć program festiwalu, ale ja chciałabym do tego dodać to, że festiwal odbywa się nie tylko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale też w internecie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma możliwości dotrzeć na salę kinową w naszym mieście, no to cały czas można zaangażować się w tę kinową dyskusję właśnie przez internet.
8: Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus i na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że nieważne czy przez internet, czy w sali kinowej, najważniejsze jest nie samo oglądanie filmu, ale to, co z niego wyniesiemy i dyskusja, w jaką możemy wejść z naszymi bliskimi właśnie pod wpływem takiego obrazu. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej jeszcze z kinem dokumentalnym, to myślę, że Millennium Dogs Against Gravity to jest właśnie wspaniała okazja, żeby się z takim filmem zapoznać i przekonać się, że kino dokumentalne to nie tylko ciężkie wideoeseje, ale również ciekawe historie i po prostu dobra rozrywka. Mówię Wam zatem do zobaczenia w kinie i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zabieram Was na bieganie. I zanim powiecie i oburzycie się, że o nie, kolejny maraton, znowu zamkną miasto i nie będzie można przejechać, no to posłuchajcie, o co chodzi, bo tym razem chodzi o pomoc dzieciakom z niepełnosprawnością.
7: Sportowa Łódź.
8: 20 czerwca rusza 13. już edycja biegu Daj Piątaka na Dzieciaka, która zachęcając do ruchu jednocześnie pomaga podopiecznym Fundacji Kolorowy Świat, czyli dzieciakom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Fundacja Kolorowy Świat zajmuje się zarówno pomocą w terapii takich dzieciaków, terapii fizycznej, prowadzi również szkołę integracyjną, w której właśnie takie dzieciaki mogą się uczyć, zdobywać wiedzę i przygotowywać się do w miarę swoich możliwości, najlepiej jak mogą, do samodzielnego życia. O biegu opowie oczywiście przedstawiciel Fundacji Kolorowy Świat i jest to naprawdę sztandarowy przykład tego, jak połączyć przyjemne z pożytecznym.
7: Aktywnie w Łodzi.
8: Zazwyczaj zapraszam w audycji na siedzenie w kinie albo chodzenie po wystawach muzealnych, ale teraz wychodzimy się trochę poruszać. Wychodzimy poruszać się w biegu w dobrej sprawie i o biegu charytatywnym, który już po raz 13 odbędzie się w naszym mieście, opowie gość.
11: Piotr Hulewicz, dzień dobry Państwu z Fundacji Kolorowy Świat. Tak, bo nas po raz 13 organizujemy w Łodzi bieg Daj Piątaka na Dzieciaka. Jest to bieg charytatywny, także co roku spotykamy się zwykle w czerwcu. Myślę, że część słuchaczy już gdzieś tam zna nasz bieg, czy widziała, czy może nawet uczestniczyła, bo z roku na rok tak naprawdę ta nasza impreza rozrasta się i biegają osoby nie tylko z Łodzi, tak jak to było na początku naszego biegu, ale z całego województwa, nawet spoza województwa. Bo z tego, co obserwuję zgłoszenia, to mamy także z tak naprawdę z całej Polski osoby, które chcą pobiec w tym roku z nami.
8: Bieg brzmi dość zobowiązująco. Czy to jest tak, że to jest impreza przeznaczona dla ludzi, którzy już mają jakieś duże doświadczenie w bieganiu, biegają na długie dystanse, czy każdy, kto chce pomóc, znajdzie coś dla siebie podczas takiej imprezy?
11: Nie, to jest główny bieg, odbywa się na dystansie 5 kilometrów i tak naprawdę u nas biorą udział zarówno, nazwijmy to, zawodowcy, tak, bo powiedzmy spotykają się osoby, które również uczestniczą w innych tego typu imprezach biegowych i biegają i wygrywają te biegi, ale tak naprawdę większość naszych uczestników naszego biegu głównego to są amatorzy, którzy albo dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, albo biegają sobie tak sporadycznie, albo wręcz od naszej imprezy po prostu przychodzą i czy część dystansu przebiegną, czy przejdą. Dla nich liczy się też cel tego naszego biegu, czyli pomoc dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
8: Czy w takim razie dla samych dzieciaków, jeżeli chcemy przyjść całą rodziną, coś też się znajdzie?
11: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że biegi nasze rozpoczynają się tak naprawdę o godzinie 16 tego dnia, to już od godziny 14 ruszy nasze miasteczko biegowe wraz z piknikiem dla całych rodzin, także tutaj też zapraszamy oczywiście całe rodziny z dziećmi, bo dla dzieci będzie oczywiście, tak jak co roku, zapewniona strefa dmuchańców, różnych animacji, także będzie strefa gastronomiczna, także tutaj całe rodziny zawsze korzystają z tego, nawet jeżeli nie biegną, a tylko przychodzą pobawić się i ewentualnie pokibicować swoim znajomym czy członkom rodziny, którzy biegną. Także oprócz tego, że jest to impreza biegowa, to jest to impreza rodzinna, a także impreza integracyjna. Z racji tego, że nasza fundacja od ponad 20 lat zajmuje się specjalistyczną opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, naszą imprezą także chcemy integrować środowisko właśnie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem ludzi w pełni sprawnych, aby razem się spotykać i pokazywać, że można sobie pomagać, nawet okazując zwykłą po prostu życzliwość.
6: Bardzo tutaj mi się spodobała możliwość, czy może umożliwienie osobom z niepełnosprawnością również uczestnictwa w biegu. Jak wygląda taki bieg? Rozumiem, że on się nazywa wózki w biegu. Jak to wygląda?
11: Tak, tym zresztą biegiem rozpoczynamy zawsze co roku naszą imprezę. O godzinie 16 właśnie tym biegiem, czyli wózkami w biegu rozpoczynamy nasz bieg i głównie w tym biegu biorą udział nasi podopieczni naszej fundacji, chociaż bywały różne edycje, w których także zgłaszały się osoby z niepełnosprawnością spoza naszej fundacji. Zwykle jest tak, że osoba poruszająca się na wózku ma swojego partnera, towarzysza, który pomaga jej, tak, czy pchając wózek, bo nie zawsze są to wózki aktywne i te osoby, które są w stanie same po prostu na tym wózku przejechać taki dystans, chociaż nie jest on duży, bo to jest tylko 500 metrów, ale najczęściej są to osoby, które mają tak zwanego pomocnika, bratnią duszę, która pomaga tutaj pokonać ten dystans. I od tego dystansu, od tego biegu zaczynamy. Wszyscy na trasie kibicujemy tutaj uczestnikom tego biegu. Potem, po tym biegu odbywają się dwa biegi dziecięce w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw biegną młodsze dzieci w kategorii wiekowej od 5 do 8 lat, też dystans 500 metrów, a później dzieci troszkę starsze w kategorii wiekowej 9-12. No i później po tych biegach wszyscy czekamy na kulminację, czyli na nasz bieg główny, właśnie na dystansie 5 km i tutaj w nim bierze udział najwięcej uczestników, bo zwykle około 1000 uczestników, tak jak było to w poprzednich edycjach, spotyka się na starcie i biegnie ulicami Bałt.
6: Bieg będzie miał miejsce 20 czerwca, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można się zapisać. W jaki sposób zapisać się, żeby uczestniczyć w waszym biegu?
11: Najlepiej odwiedzić naszą stronę biegową, czyli dajpiątaka.com.pl. Tam jest zakładka z formularzem zgłoszeniowym na poszczególne biegi i poprzez ten wypełnienie formularza tutaj zapisujemy się na nasz bieg i potem to już tak naprawdę jest to dopełnienie formalności.
6: Bardzo mi się podoba zaangażowanie wszystkich w taką pomoc, w której wszyscy jakby czują jakąś satysfakcję. Czy przez lata pracy w Fundacji Kolorowy Świat miał pan takie doświadczenia, że pewne formy zachęcania do pomocy sprawdzają się bardziej niż inne?
11: Na pewno nasz bieg jest takim właśnie przykładem, tak? No to już jest 13. edycja. Zaczynaliśmy na początku skromnie. To było też takie troszeczkę symboliczne, bo tym biegiem przenosiliśmy się, zmienialiśmy swoją siedzibę. Wcześniej mieliśmy swoją małą siedzibę na ulicy Kościelnej, a potem przenieśliśmy się właśnie na ulicę Żabią, skąd teraz, tam teraz od kilku lat jesteśmy i tam startują te wszystkie nasze biegi. I w taki sposób chcieliśmy symbolicznie przenieść się do innej siedziby. I na początku w tej pierwszej edycji startowało około 100 osób, tak? Także to była garstka, głównie rodzice tak naprawdę naszych dzieciaków, naszych podopiecznych, czy też znajomi. A z roku na rok gdzieś tam różnym osobom spodobała się taka idea biegania i pomagania jednocześnie i zaczęli przychodzić do nas. Większość osób, która była raz, już została z nami i faktycznie podkreśla to, że startują w różnych biegach, czy to czasami właśnie startują w biegach nawet na dłuższych dystansach, ale podkreślam, że atmosfera podczas naszego biegu no jest niesamowita i chociażby dla tej atmosfery, dlatego, że mogą się spotkać tak bardzo rodzinnie, poczuć się u nas, dlatego wracają i biegną, czy czasami idą, jeżeli nie są w stanie przebiec tego dystansu i w ten sposób pomagają i przybijają tak zwaną piątkę naszym dzieciom.
6: Wydaje mi się, że cały czas niepełnosprawność jest owiana takim tabu i jest uważana za ciężki problem do rozmowy. Czy na tym biegu też mierzycie się właśnie ze stereotypem tego, że życiorys osób niepełnosprawnych są wypełnione cierpieniem i są koniecznie jakimś trudnym tematem. Wydaje mi się, że to jest taka impreza, podczas której można zobaczyć, że można dawać sobie też mnóstwo radości nawzajem mimo choroby i może właśnie pokonując chorobę.
11: Dokładnie tak jest. My zresztą oczywiście na co dzień prowadzimy taką działalność bardziej edukacyjną i terapeutyczną, pomagając dzieciom i ich rodzinom tak naprawdę w takim w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast właśnie nasze różnego rodzaju akcje, kampanie czy projekty takie jak bieg właśnie organizujemy po to, żeby pokazać tą troszkę inną stroną. To o czym pani wspomniała. Pokazujemy, że nasze dzieci oprócz tego, że no niestety mają jakąś formę niepełnosprawności i nie wszystko mogą zrobić tak samo jak osoby w pełni sprawne, czy czasami potrzebują więcej trudu, aby to wykonać, to mają takie same marzenia, tak samo się cieszą z takich samych spraw jak inne osoby. Także właśnie tego typu imprezy pokazują to, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I to świetnie na naszym biegu widać, że dzieci w pełni sprawne z naszymi wspólnie dzieciakami też bawią się w tym naszym miasteczku biegowym, korzystają z różnych atrakcji, uczestniczą w biegach i dostają medale, nagrody i to jest tak naprawdę wszystko to samo.
6: No jasne, nie ma się czego bać, po prostu przyjść, poznać i przy okazji pomóc.
11: Dokładnie.
6: Zastanawia mnie ostatnia kwestia, ulica Żabia, czyli bałuty. Czy nadal mierzycie się z takim stereotypem, że na tych bałutach to jest trochę niebezpiecznie i jednak warto na siebie uważać?
11: Przez te kilkanaście lat myślę, że też może naszym biegiem troszeczkę odczarowujemy taki mit, tak, bałut, że jest to dzielnica niebezpieczna. Nigdy nic się tutaj podczas naszego biegu nie wydarzyło. Osoby, które odwiedzają nas podczas naszej imprezy i są z nami w miasteczku biegowym, wszyscy zachowują się życzliwie, z uśmiechem. Nie mieliśmy żadnych sytuacji właśnie niebezpiecznych, także miejmy nadzieję, że dalej tak to będzie wyglądało i te bałuty gdzieś tam zatracą taki swój wizerunek, tak, ulicy, czy znaczy dzielnicy bardziej, tak, niebezpiecznej.
6: W takim razie już zmierzając do końca, czy coś jeszcze jest fajnego w planach fundacji, o czym możemy powiedzieć już teraz?
11: Cały czas coś planujemy. Wiadomo, że tutaj naszym kolejnym takim projektem, jeżeli mówimy o dalszym rozwoju tutaj naszej fundacji, kolejnym takim krokiem, w którym chcemy pomagać też dzieciom, jest stworzenie nowej szkoły. Średniej tak naprawdę, bo w tym momencie nasza szkoła, którą prowadzimy, powiedzmy, że zawiera taki zakres szkoły podstawowej. Nie jest to oczywiście dokładnie ten sam zakres, bo u nas jednak jest to szkoła specjalistyczna, ale wychodząc naprzeciw tutaj potrzebom także dzieci, które już rosną razem z nami, są starsze i gdzieś tam za chwilę niektóre czeka wejście w dorosłość i poruszanie się chociażby na rynku pracy, to stworzyliśmy z myślą o nich właśnie taką szkołę przysposobującą do pracy i od września taka szkoła także ruszy u nas w fundacji. To jest taki nasz kolejny etap naszego rozwoju i pomocy dzieciakom.
6: Podsumowując, bieg 20 czerwca, ulica Żabia, siedziba waszej fundacji, jeszcze można się zapisać. No i co tu dużo mówić, same korzyści. Można pobiegać, można pomóc dzieciakom i można spędzić fajnie czas w mieście Łodzi. Krótko mówiąc, zapraszamy.
11: Zapraszamy.
6: Dziękuję bardzo serdecznie.
11: Dziękuję bardzo.
8: Gościem tej audycji był Piotr Hulewicz, który wypowiedział się w imieniu organizacji Kolorowy Świat, która jest organizatorem właśnie biegu Daj Piątaka na Dzieciaka. Wszystkie szczegóły dotyczące samego biegu, możliwość zapisania się i informacje o tym, na kogo zbierane są pieniądze, znajdziecie na stronie dajpiątaka.com.pl. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o samej fundacji, która w Łodzi funkcjonuje już od naprawdę długich, długich lat, możecie wejść na stronę kolorowyświat.org. i tam przeczytać, na jakie dzieciaki zbierana jest pomoc, co fundacja robi dla nich i jak można im pomóc. Bieg startuje po południu 20 czerwca na ulicy Żabiej 10/12, tam gdzie właśnie mieści się siedziba fundacji i wokół tej fundacji będziecie sobie biegać, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do tej charytatywnej akcji. Ja świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że takich eventów biegowych jest w naszym mieście mnóstwo i nie wiadomo czasem, który wybrać, no ale jeżeli właśnie wahacie się, czy ten bieg Daj Piątaka dla Dzieciaka jest odpowiednią opcją, no to macie tu
6: tutaj wszystkie możliwe korzyści. Fajnie spędzacie czas na bołtach, które wcale nie są takie straszne i wbrew pozorom wcale nie są przeklęte. Wspomagacie dzieciaki z niepełnosprawnością, które może dzięki wam będą miały szansę na lepszy start w dorosłość. No i robicie to, co lubicie, czyli biegać. Lepiej się nie da. Tak mi się wydaje. Weronika Kobus za mikrofonem. Słuchacie magazynu reporterów. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Słuchacie magazynu reporterów. Zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i dzisiaj opowiem wam o łódzkiej modzie, która wyjeżdża do Nowego Jorku. Jak to jest możliwe? Co się takiego dzieje? Już wyjaśniam. W dniach 6-7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbędzie się Polish Fashion Day i jest to, wbrew tej nazwie Fashion Day, dwudniowa impreza, która łączy w sobie pokazy mody z aspektem biznesowym, takim spotkaniem umożliwiającym polskim twórcom łatwiejszy start na rynku amerykańskim. A co to ma wspólnego z Łodzią? Otóż okazuje się, że bardzo wiele, ponieważ aż połowa z 8 projektantów, którzy będą prezentować się właśnie podczas tej imprezy, pochodzi z regionu łódzkiego.
7: Łodzianie z pasją.
6: Zanim te kolekcje zaprojektowane przez łódzkich artystów wyjadą do Nowego Jorku, twórcy spotkali się z dziennikarzami podczas takiej rozgrzewkowej prezentacji, która odbyła się w łódzkim atelier Bez Alibi, gdzie miałam okazję jeszcze przedpremierowo zerknąć na te kolekcje, ale zanim sama opowiem wam, co w tych kolekcjach będzie się działo, może lepiej niech wypowiedzą się twórcy wystawy i organizatorzy wydarzenia. Najpierw o tym, czym w ogóle jest Polish Fashion Day, opowie właścicielka atelier Bez Alibi, czyli Katarzyna Domaniak.
12: Znajdujemy się w przestrzeni atelier Bez Alibi, czyli mojej marki. Ja jestem współorganizatorem, producentem jest Maggie Hayes i będziemy... Tworzymy dumnie wydarzenie Polish Fashion Day, które odbędzie się w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Instytut Kultury w Nowym Jorku jest naszym partnerem strategicznym razem z Konsulatem Generalnym oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ kolebka włókiennictwa przemysłu modowego to województwo łódzkie. My jako organizatorzy cieszymy się też z poziomu tej edycji, ponieważ cztery osoby, które mamy tutaj, czterech projektantów, którzy są z nami, to nie są przypadkowi projektanci, to są projektanci, którzy mają bardzo długą już historię. Najlepszym przykładem będzie MMC Studio, które obchodzi w tym roku 30-lecie i to właśnie ta kolekcja będzie prezentowana w Nowym Jorku. To jest ogromna duma, ale mamy też projektantów, którzy wiele lat tworzą bardzo spektakularne kolekcje, od klasycznych, wieczorowych Angelika Józefczyk, przez bardziej awangardowe, chociaż połączone też z codzienną modą Jarosław Ewert, przez modę również upcyclingową Jarek Ewert i Sandra Skórka, przez projekty autorskich torebek, przez naturalne składy, przez bardzo świadome dobieranie elementów do swoich kolekcji. To powoduje, że mamy tutaj bardzo dużo wspólnego mianownika, ale też taką autorską ideę każdego z nich i myślę, że fantastycznie opowiedzą o tym, co będą prezentowali w Nowym Jorku. My jako organizatorzy już to wiemy i z ogromną dumą czekamy na 6 czerwca, gdzie będzie pokaz mody, ale również na dzień 7 czerwca, gdzie odbędzie się właśnie ta część biznesowa, ponieważ ideą tego wydarzenia nie było tylko i wyłącznie pokazanie przemysłu modowego, designu, kultury Polski również, ale otworzenie drzwi przed projektantami na współpracę, na biznes na rynku amerykańskim.
6: Tak jak już wspomniałam, połowa z tych artystów, którzy zaprezentują się na Polish Fashion Day, reprezentuje ziemię łódzką. Ci artyści to Rafał Michalak, reprezentujący studio NMC, Sandra Skórka, Jarosław Ewert oraz Angelika Józefczyk. Co chcą zaprezentować w Nowym Jorku? Z jakimi kolekcjami przyjeżdżają? Niech opowiedzą o tym sami. Jako pierwszy o swojej kolekcji opowie Rafał Michalak z NMC Studio.
13: Na początku chciałem bardzo podziękować pani marszałek za zaproszenie do tego projektu. To jest kolejne już zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego, bo kiedyś reprezentowaliśmy województwo na Expo w Dubaju i tam mieliśmy pokaz. Dla nas ten rok jest trochę rokiem świętowania tego 30-lecia. Natomiast pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie. Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję oprócz tworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzom amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy, że no, za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja, zresztą tutaj jest częściowo prezentowana, to jest kolekcja na wiosnę lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co my będziemy, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny, i ma troszeczkę takich, nazwijmy to, morskich klimatów, właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest to zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
14: To ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do pokazu. Jako że jestem w sumie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria, torebki skórzane.
15: No, witam serdecznie, nazywam się Jarosław Ewert. No, jestem projektantem z Łodzi. Na Polish Fashion Day zaprezentuję kolekcję inspirowaną impresjonizmem i w zasadzie moim pobytem z dzieciństwa na wsi, kiedy tam sobie jeździłem i tak bardzo miło spędzałem ten czas. Myślę, że to był dla mnie czas taki bardzo ciepły. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję.
16: Angelika Józefczyk. Również chciałam podziękować, bo udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwałą kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Także bardzo dziękuję za możliwość. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój drugi raz tam. Jak również od ponad 6 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to przygoda, bym tego nie nazwała. To jest bardziej ugruntowaniem takiej wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i uściśleniem współpracy.
17: Cała impreza oczywiście odbywa się przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i tutaj właśnie marszałek województwa Joanna Skrzydlewska wypowiada się o tym, jak wielkie znaczenie ma nie tylko wyjechanie i zaprezentowanie kolekcji artystów pochodzących z regionu łódzkiego, ale także jak ważną rolę w wydarzeniu Polish Fashion Day odgrywa ten dzień networkingowy, który odbędzie się po pokazach.
18: Ja się ogromnie cieszę, że w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Atelier Bez Alibi, które jest miejscem tworzenia polskiej mody i projektowania. Możemy ogłosić, zaprezentować projekt, który zdecydowanie wychodzi nie tylko poza granice naszego województwa, ale i kraju, bo Polish Fashion Day New York 2026, tak jak powiedziała pani Katarzyna, odbędzie się w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku w dniach 6 i 7 czerwca. Dla nas to jest przedsięwzięcie

0: również ją pokochał, tak jak pokochali Polacy i Polki, nie wiem, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn, myślę, że jednak więcej kobiet, ale chciałabym również zwrócić uwagę, że to dwudniowe wydarzenie to będzie oczywiście pokaz mody, ale także właśnie spotkania biznesowe, możliwość spotkania z branżą modową, z mediami branżowymi amerykańskimi, z bajerami, z showroomami, butikami, tak aby rzeczywiście ta możliwość współpracy miała szansę zaistnienia. Będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki, a dziś jako województwo łódzkie, jako partner tego wydarzenia jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wspaniałe marki na terenie naszego województwa i Polski, które prezentują wyjątkowe projekty, wyjątkową odzież, wyjątkowe produkty, które mam nadzieję podbiją również rynek amerykański.
1: Tak więc trzymamy kciuki za silną reprezentację regionu łódzkiego podczas Polish Fashion Day w Nowym Jorku, ale żeby nie przedłużać tej zagranicznej wycieczki, powiemy sobie też o tym, co dzieje się w naszym mieście, na naszych oczach i na naszych podwórkach, ponieważ w ubiegły piątek otworzyła się w Łodzi Galeria Neonów. No i pewnie część z Was już powie, że mieliście okazję na te neony się natknąć, że one już od jakiegoś czasu są zainstalowane. Teraz już galeria jest w pełni otwarta i miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie cieszyć oczy łodzian. O samej galerii, jej powstaniu i tym, jaką rolę ma pełnić w naszym mieście, opowie wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
2: Jesteśmy na pasażu Margaret Thatcher w centrum Łodzi. Chcemy przenieść bardzo dobre wzorce z niektórych europejskich miast, szczególnie z Barcelony, gdzie sposób zagospodarowania przestrzeni nie zawsze jest oparty tylko na wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, wielomilionowych inwestycjach i wznoszeniu nowych budynków, tylko pozwala zagospodarować, uatrakcyjnić przestrzeń w oparciu o pomysł, o budowanie wspólnoty, o włączanie artystów, młodych ludzi w to, żeby znaleźć pomysł, jak zagospodarować jakąś przestrzeń w sposób kolorowy, fajny, atrakcyjny. W tym wypadku to jest pierwszy odcinek tego urbanizmu taktycznego w Łodzi, czyli tworzymy pierwszą w historii w mieście galerię neonów, które odnoszą się do łódzkich kin studyjnych, z których większość już zniknęła z naszej mapy, natomiast stanowią bardzo ważną, piękną historię Łodzi filmowej i mapy kulturalnej naszego miasta. I będą tutaj neony upamiętniające te wszystkie kina. Będzie to piękne, kolorowe. Mam nadzieję, że łodzianie, łodzianki i wszyscy odwiedzający nasze miasto będą chcieli tutaj spędzać czas. Natomiast jest to nie koniec, nawet nie początek końca, tylko co najwyżej koniec początku naszej drogi w tym trendzie, bo będziemy wiele miejsc w centrum miasta, które jeszcze nie doczekały się kompleksowych remontów. Będziemy chcieli wyeksponować tą hipsterskość Łodzi, tą często nieoczywistość tkanki. Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.
1: W ten właśnie sposób w 15 minut programu odbyliśmy podróż po dziedzictwie kulturowym Łodzi, od Łodzi Włókienniczej po Łódź filmową. Bardzo cieszy tutaj zapewnienie, że takich przestrzeni jak Galeria Neonów w pasażu Margaret Thatcher będzie powstawać więcej, bo myślę, że nawet największe łódzkie marudy nie będą mogły narzekać na to, że w mieście robi się po prostu bardziej kolorowo. Myślę, że nie muszę tu dopowiadać, że galerię lepiej oglądać po zmroku, natomiast jeżeli pasaż Margaret Thatcher nic Wam nie mówi, no to jest to odcinek równoległy do ulicy Pietrzkowskiej, znajdujący się pomiędzy ulicą Tuwima a Moniuszki. Za tę odległą, ale ekspresową podróż dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Marcin Żychliński, czeka nas dziś podróż w czasie przy wschodniej 19. Przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz, a pomoże nam w tym m.in. Anna Łagodzińska-Pietras. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Ale zanim opowiemy, co tutaj przy wschodniej 19 w Łodzi działo się kiedyś, to powiedzmy, to jest Bibuła, nowe muzeum na mapie Łodzi. Bibuła to miejsce, które właśnie jest powiązane z historią o Józefie Piłsudskim, ale jeszcze z tego okresu, zanim został marszałkiem.
8: Tak, Bibuła, intrygująca nazwa, która nie do końca wyjaśnia znaczenie tego miejsca.
7: I właśnie tym zdaniem tutaj postawmy małą kropkę, a później przejdziemy do historii tego miejsca.
6: Odwiedzamy łódzkie muzea.
7: Taka podróż, powiedziałem, w przeszłość, ale też i w przyszłość.
8: Takie wyjątkowe, tajemnicze miejsce, w którym z jednej strony opowiadamy o historii, ale z drugiej strony staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii dla współczesności przy użyciu środków wyrazu charakterystycznych dla tego, co nas czeka w przyszłości. Brzmi to zagadkowo, ale już wyjaśniamy. Zwiedzanie muzeum, które jest rekonstrukcją muzeum z 1938 roku, jakie funkcjonowało w tym miejscu, odbywa się przy użyciu tabletów w rozszerzonej rzeczywistości. Stanowi to dla nas punkt wyjścia do zainteresowania zwiedzających historią, ale też do wyciągnięcia właśnie lekcji z tego, co w przeszłości się działo. Mówimy o działalności Józefa Piłsudskiego, mówimy o drukowaniu tajnego organu polskiej Partii Socjalistycznej Robotnika, ale zastanawiamy się też nad tym, jaką moc ma słowo, jaką wagę ma słowo, co my słowem możemy zdziałać. Dziś, obecnie w roku rewolucji jest to wyjątkowo ważne, roku rewolucji 1905 roku. Zapraszamy naszych zwiedzających do zastanowienia się nad tym, jakich słów używamy, co nimi przekazujemy, budujemy nimi, czy burzymy, jak nasze codzienne postępowanie wpływa na relacje międzyludzkie, na spotkania z innymi ludźmi. I to jest też taki punkt przekazu naszego wyjścia właśnie do współczesności i do współczesnego odbiorcy. W ofercie edukacyjnej, którą szeroko polecamy, proponujemy zajęcia, w których zastanawiamy się właśnie w oparciu o historyczne wydarzenia, takie jak droga na Syberię na przykład, zastanawiamy się nad tym, jak podróże zmieniają życie, w jaki sposób nasze wyzwania, które spotykamy po drodze, wpływają na nas, kształtują nas, nasze osobowości. A więc lekcje są pogłębione, historia stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia. Innym takim, może wartym zwrócenia uwagi zagadnieniem, jakie staramy się poruszać, to praca grupowa, bo właśnie działalność tajnej drukarni nie byłaby możliwa bez zaangażowania całego zespołu osób. Każdy odpowiedzialny był na jakimś etapie za realizację tego głównego zadania, jakim było drukowanie robotnika. Tak jak i dzisiaj, jednostkowo niewiele jesteśmy w stanie zdziałać i warto we współczesności przypomnieć sobie o tym, że żyjemy w społeczeństwie, społeczeństwie, że otaczają nas ludzie i te relacje międzyludzkie są bardzo ważne.
7: Te zajęcia, bo tak można powiedzieć, to element zwiedzania całego muzeum, do czego za chwilkę przejdziemy. Natomiast to, o czym mowa, to wszystko wokół słowa, wokół przekazu, też dzieje się w takiej fajnej salce, która jest na końcu tutaj już całego tego mieszkania zaadaptowanego na muzeum. Na samym końcu jest właśnie taka salka. Co tam znajdziemy?
8: Tak, pomieszczenia, którymi dysponujemy, są bardzo kameralne, bo jakby nie było, jesteśmy w mieszkaniu.
7: Tak, ja mówię salka, no właśnie, bo to muzeum to tylko z nazwy, znaczy to też muzeum oczywiście, natomiast to przede wszystkim jest dawne mieszkanie.
8: Tak, ta przestrzeń jest niewielka, charakterystyczna właśnie dla mieszkania, co sprawia, że obserwujemy to i mogę powiedzieć to z dumą, zwiedzający czują się u nas dosyć komfortowo i właśnie tak mieszkaniowo. Oni przychodzą do nas w gości i tak też staramy się zwiedzających traktować.
7: To jeszcze dwa zdania. Pod koniec zwiedzania właśnie w tej ostatniej sali, co tam znajdziemy?
8: Ostatnia sala to jest takie pomieszczenie dodatkowe, które kiedyś było zamurowane. Mówimy o nim, właśnie wybiegamy w przyszłość i teraźniejszość. Mówimy o przeniesieniu tego przekazu historycznego do naszej codzienności.
7: To taka inspiracja nie tylko na lekcje historii, ale też inspiracja takiego, nie wiem, po takiej postawy obywatelskiej też można powiedzieć.
8: Zostawiamy ten temat do przemyślenia każdemu na swój sposób. Mamy nadzieję, że właśnie z refleksją na temat tego, jak się porozumiewamy, jak kształtujemy relacje, nasi zwiedzający wychodzą, a przynajmniej do tego ich zachęcamy.
7: To tyle o edukacji, o tym, jak ta edukacja się tutaj odbywa, jak to wygląda, to teraz wracamy do zwiedzania.
6: Odwiedzamy łódzkie muzea.
7: Bibuła, czyli muzeum, nowe na mapie muzeów w Łodzi, poświęcone właśnie temu, co działo się pod tym adresem, a działo się tutaj bardzo dużo, historia związana z marszałkiem. Rozmawiamy z Anną Łagodzińską Pietras w pierwszej części tej rozmowy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, zgadza się. Jesteśmy w miejscu, które dzisiaj słyszy mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do mieszkań, które zamieszkałe są przez ludzi przeróżnych. Natomiast kiedyś kamienica mieszczańska również służyła różnym lokatorom, ale wśród nich ukrywał się adwokat Dąbrowski, zupełnie nieznana nikomu postać, która przybyła tutaj do Łodzi w czasie jej wielkiego rozwoju jesienią 1899 roku, świeżo po ślubie z Marią, kobietą, która zajmowała się utrzymaniem, pilnowaniem ogniska domowego, nie zatrudniona była zawodowo, natomiast ten mężczyzna właśnie uznawany przez sąsiadów, przez dozorcę, przez służbę, która również była tu zatrudniona, za adwokata, zajmował się pracą w swoim gabinecie. Nikt tam nie zaglądał, nikt nie wnikał, czym on dokładnie się zajmuje, gdzie chodzi do pracy. Skoro zamykał się w jednym pokoju i tam wykonywał swoje obowiązki, uznano właśnie, że jest zapewne adwokatem.
7: Wchodzimy zatem do środka. Wielkie, przepiękne drzwi na klatce schodowej.
8: Weszliśmy historycznym wejściem, które prowadziło właśnie do tego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy Wschodniej 19, gdzie zamieszkiwali państwo dąbrowscy. Po naszej prawej stronie znajdowały się pomieszczenia od strony podwórka, pomieszczenia kuchenne, water closet tak zwany, czyli dzisiejsza łazienka. Mieszkanie było bardzo nowoczesne. Była tutaj też jadalnia i pomieszczenie dla służby. Po lewej stronie, może przemieśćmy się tam, znajdowała się sypialnia jako pierwsze pomieszczenie. Dalej korytarzem można było wejść do salonu. I na samym końcu znajdował się gabinet pana domu. Mieszkanie było wynajmowane. Na pierwszym piętrze w kamienicy wielkomiejskiej to takie mieszkanie prestiżowe, takie, które widać było z dołu. Przechodnie mogli zobaczyć przez okna pięknie zdobione sztukateriami właśnie sufity, które i dzisiaj można podziwiać, dlatego że zostały fantastycznie odrestaurowane. Mnóstwo pracy konserwatorskiej zostało tutaj w to odtworzenie włożone.
7: No, nawet jeśli nie mamy akurat czasu, żeby wejść do środka, ale na pewno warto, to warto po prostu spojrzeć też w górę, przechodząc na rogu wschodniej pomorskiej, spojrzeć przez okno i faktycznie zobaczymy przepięknie zdobione sufity, żyrandole, no i też stolarka jest okienna, odnowiona, też przywrócona do tej dawnej świetności.
8: Tak, w tych miejscach, w których udało ocalić się oryginalną tkankę, ona oczywiście jest wyeksponowana, gdzie niegdzie niestety stan kamienicy nie pozwolił na to, ale oczywiście tak, mamy nadzieję, że to, co widać z zewnątrz, jest zachętą do odwiedzenia wnętrza. Natomiast wnętrze zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że mamy tutaj pewnego rodzaju muzeum w muzeum. O co chodzi? O to, że kiedyś mieszkali tutaj Piłsudcy, jak powiedzieliśmy, na przełomie 1899 i 1900 roku. Ale wtedy jeszcze Józef Piłsudski był tylko działaczem socjalistycznym. Dopiero był na tej drodze do objęcia funkcji marszałka. Dopiero walczył o niepodległość, szukał tej drogi walki o niepodległość. Był świeżo po powrocie z Syberii. Tutaj drukował nielegalne czasopismo Robotnik. Ale później, w roku 1938, władze Łodzi zdecydowały się na utworzenie Izby Pamięci, muzeum poświęconego Piłsudskiemu. I dzisiaj to, co możemy zobaczyć gołym okiem, to jest właśnie rekonstrukcja tego muzeum z 1938 roku. Dlatego mamy tą szkatułkową taką konstrukcję tego miejsca. A więc to, co widzimy wokół nas, odtworzone, zrekonstruowane tapety, zrekonstruowane gabloty w kształcie takim, jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet wybór zdjęć, to jest właśnie wszystko nawiązaniem do wystroju, jaki panował tutaj w Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, bo taka była oficjalna nazwa tego miejsca.
7: To miejsce jest po prostu ważne z punktu widzenia historii naszego miasta. Tutaj drukowano Robotnika, zresztą też z tego względu działalność została zakończona, bo okazało się, że wyszło na jaw, że tutaj drukowano tego Robotnika.
8: Zgadza się. W jednym z pokoi widzimy na ścianie zdjęcia współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy bywali w tym mieszkaniu. Mamy tutaj Kazimierza Rożnowskiego, który był zecerem, zajmował się tą żmudną pracą, układaniem literka po literce tekstów publikowanych później w Robotniku. Józef Piłsudski je redagował. On był twórcą tekstów, ale widzimy też między innymi Aleksandra Malinowskiego. Postać bardzo ważną dla Polskiej Partii Socjalistycznej i dla Ruchu Socjalistycznego. On bowiem dostarczał tutaj, do tej tajnej drukarni, papier, tusz drukarski i odbierał stąd wydrukowane numery Robotnika. Podczas jednej z takich akcji, kiedy przyjechał z papierem, zakupił bardzo dużą jego ilość, 8 rys, i te 8 rys to był podejrzany zakup. Doprowadził on carską ochranę właśnie śladami Aleksandra Malinowskiego do tego miejsca tu na Wschodnią 19. A jak odbyło się aresztowanie?
7: Opowie nam o tym Izabela Werecka-Szczepańska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
7: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest taka prasa, taka postonka popularna, kiedyś tak się mówi.
5: To jest maszyna drukarska Boston Model Press, zwana potocznie bostonką. Przez Piłsudskiego nazywana pieszczotliwie babcią. Używał również innych określeń, choć to były takie trochę niecenzuralne, nazywał ją cholerą, gratem, w zależności od swojego nastroju.
7: Tutaj faktycznie w tym pomieszczeniu, czy symbolicznie to drukowanie się odbywało? Tutaj jest tylko symbolicznie umiejscowiona ta prasa drukarska.
5: Stoimy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się tajna drukarnia. Pomieszczenie było przeznaczone na gabinet, w którym Józef Piłsudski redagował tekst, i w szafce zamykana była właśnie ta maszyna drukarska.
7: Jak to się odbywało? W godzinach nocnych, czy właśnie w dzień, kiedy było bardzo głośno, tramwaje tutaj tędy przejeżdżały, kiedy ten gwar miejski był, czy to jednak po nocach, można tak powiedzieć?
5: Drukowanie odbywało się w godzinach nocnych, natomiast odbywało się tak naprawdę, było to możliwe dlatego, że pod spodem, pod nami, gdzie stoimy, znajdował się skład bawełny i pończoch, czyli takie miejsce, które w ciągu dnia było często odwiedzane przez kupujących, natomiast w nocy ono było puste. I tutaj to drukowanie odbywało się właśnie.
7: To może zaprezentujemy tak na sucho, ale będziemy słyszeć, jak to właśnie pracuje, bo to nie jest taka cicha maszyna wcale. I Za każdym razem, gdy słyszymy takie łupnięcie, to właśnie jedna strona jest odciśnięta, tak?
5: Dokładnie tak. Tych ruchów w ciągu godziny wykonywano od 250 do 280, żeby wydrukować nakład 1900 egzemplarzy. No i tak to się odbywało. Jak słyszeliśmy, była to dosyć głośna praca.
7: Głośna praca, ale jakże potrzebna ówcześnie. Dokąd trafiał później ten robotnik drukowany tu przy Wschodniej?
5: Do łódzkich fabryk, do robotników i wyglądało to tak, że no bo pierwsze co to zastanawiamy się, jak słowo pisane było odbierane przez właśnie robotników. Nie wszyscy potrafili czytać, natomiast odbywało się to w ten sposób, że ci, którzy umieli czytać, przekazywali to, co wyczytali innym. Tworzyły się takie kółka, w których właśnie ta wiedza była przekazywana między sobą. Oprócz tego, że jest tutaj odtworzone to Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, muzeum z lat 30., dołożona jest ścieżka w rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie u nas odbywa się z tabletem i z słuchawkami, czyli każdy zwiedzający otrzymuje zestaw, którym kamerą tabletu skanujemy sobie wybrane punkty i w tablecie odtwarzane są filmy. Właściwie cała historia tego wydarzenia, które miało miejsce przy Wschodniej 19 w roku 1900, jest opowiedziana w tej formie filmowej odtwarzanej na tablecie.
7: Zaglądamy na Wschodnią 19, poznajemy historię, bardzo ważną historię, o której opowiadały nam dziś Anna Łagodzińska-Pietras i Izabela Werecka-Szczepańska. Bardzo dziękujemy za to.
5: Zapraszamy.
6: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Marcin Żychliński, zapraszam Was dziś na wyprawę po schronach, szczelinach przeciwlotniczych, bunkrach. Być może więcej o tym powie teraz nasz gość, Krzysztof Posłuszny ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Jako założyciel tego stowarzyszenia zapytam Cię od razu, skąd ta fascynacja obiektami takimi obrony cywilnej na terenie Łodzi, ale nie tylko.
9: Wiesz co, ta fascynacja rozpoczęła się tak nieoczywiście z tego względu, że zacząłem się interesować w szkole podstawowej historią. Czytałem różnego rodzaju książki, zwłaszcza o II wojnie światowej. No i tak któregoś razu zacząłem jakieś te obiekty odwiedzać, w szczególności na przykład schron kolejowy w Konewce. Spodobało mi się to. Zacząłem doszukiwać się tego, czytać więcej. No i z czasem, jak już co nieco wiedziałem, co nieco dowiedziałem się na temat obiektów z II wojny światowej, takich bojowych, to zacząłem się interesować obiektami cywilnymi. Swego czasu, w sumie cały czas, funkcjonuje strona schrony w Łodzi pana Mariusza Wasilewskiego. Patrzę na tą mapę, interesowałem się, ile mamy tych szczelin, ile schronów ukryć, ale z czasem wnikałem w temat coraz głębiej, doszukiwałem się następnych rzeczy. No i to jakoś tak wciągnęło. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mam własne stowarzyszenie.
7: I ludzi w całej Polsce, można powiedzieć, bo ty działasz głównie w Łodzi i okolicach, natomiast faktycznie stowarzyszenie ma ludzi, którzy prowadzą taką ewidencję, można powiedzieć. To chyba za duże słowo, bo wy robicie to jednak na własną rękę, a nie z pomocą całej machiny urzędniczej na przykład.
9: Tak, faktycznie. Najbardziej skupiam się na Łodzi i okolicy, chociaż racji takiej, że jestem prezesem, to muszę być od wszystkiego, więc każdy w zasadzie obszar Polski mnie interesuje, koordynuję pracę, wysyłam pisma, odwiedzam. Przy lekkim przygotowaniu w sumie mógłbym o każdym mieście wojewódzkim co nieco powiedzieć na temat schronów i umocnień.
7: No to zaczynamy. Jesteśmy w Parku Poniatowskim i tutaj właściwie siedzimy na ławce, która jest zlokalizowana na bunkrze, czy to szczelina przeciwlotnicza, ale taka bardzo duża.
9: Tutaj ten główny schron w Parku Poniatowskim jest o nietypowej budowie ze względu takim, że pierwotnie według planów miał być on przeznaczony jako stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą miasta Litzmannstadt, czyli okupowanej Łodzi. Natomiast w późniejszym okresie zmieniono koncepcję, zmieniono plany budowlane i obecnie mamy schron, jaki mamy, czyli na 430 osób, około 250 metrów kwadratowych, wybudowany w 1944 roku dla ludności cywilnej.
7: Czyli to, co mijamy w Parku Poniatowskim, na przykład jeżdżąc tutaj na tej trasie rowerowej, to są takie czerpniki powietrza, taka, to są chyba, to jest wentylacja tego schronu.
9: Jeżeli 430 osób miałoby się w środku schronić, no to jednak skądś powietrze trzeba dostarczyć, prawda? Więc tutaj cały jest system wentylacyjny. Nie tylko czerpnie powietrza, ale też kanały wentylacyjne w podziemiu, jak i w samym schronie. Także to jest cały złożony system.
7: Ale nie widzimy tu żadnych mechanicznych urządzeń, jakichś wiatraków.
9: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, zazwyczaj była to tylko wentylacja grawitacyjna, bez urządzeń. No może w przypadku, tak jak tutaj tego obiektu, to może i były jakieś urządzenia w czasie II wojny światowej. Niestety brak mi o tym jakichkolwiek informacji. Wiem natomiast, że w czasach już PRL-u, kiedy ten obiekt był częściowo wykorzystywany do obrony cywilnej. W latach 50. chociażby były tutaj wystawy organizowane przez terenową obronę przeciwlotniczą i są nawet takie w środku napisy świadczące o tym, że było tutaj takie ala muzeum, tam było na przykład mowa o tym, że naukowcy mówią tak dla energii jądrowej wykorzystanej dla elektryczności, a nie dla celów militarnych. Tak naprawdę no to już teraz schron stoi w środku pusty, od wielu lat jest niewykorzystywany do żadnych celów.
7: A to kilka metrów pod ziemią, dosłownie tutaj 5-7 metrów pod nami są pomieszczenia.
9: Tak, 5-7 metrów pod nami, dlatego mówię, że to jest schron nietypowy, ponieważ ma nietypowy rozkład pomieszczeń, no i nietypową głębokość. Zazwyczaj szczeliny przeciwlotnicze są, powiedzmy, metr pod ziemią, ale nie 5 metrów. No, z racji takiej, że tutaj był inny zamysł, jeżeli chodzi o ten obiekt, to...
7: Tutaj mogło być jakaś jednostka dowodzenia?
9: Według Niemców pierwotnie miały być tutaj takie plany, tak? Później koncepcja się zmieniła ze względu na koszty budowy, ze względu też na sposób budowy. Pierwotnie głębokość miała być o wiele większa i miało być to budowane metodą górniczą, sztolniową. Później zmieniono koncepcję, budowano w formie odkrywkowej, dlatego mamy głębokość tylko 5 metrów.
7: Jakie obiekty tego typu mamy w Łodzi? Jakie to są obiekty i w jakim one są właściwie stanie?
9: To znaczy, stan jest różnorodny. Wszystko zależy od tego, gdzie są dokładnie te obiekty ulokowane, kto tym zarządzał, jak konserwował. Dla przykładu, jeżeli mamy jakieś szczeliny przeciwlotnicze na terenach kolejowych, mogą być one trochę brudne, zaniedbane, ale w stanie technicznym pozwalającym, załóżmy, na jakieś takie doraźne użycie, tak? Jeżeli mówimy o obiektach, które są na terenie parków i generalnie terenie zielonym, no to w większości przypadków są one zasypywane z tego względu, żeby osoby niepożądane bądź nawet bezdomni po prostu tam nie przebywali, tak? Z myślą o tym, żeby nie musieć pilnować tego obiektu. Oceniam, że na terenach zielonych niektóre obiekty pewnie się rozsypują, niektóre byłyby w stanie dalszego użytku. No wszystko jest kwestia, załóżmy, odkopania i sprawdzenia, tak?
7: To ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Krzysztofem Posłusznym ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Na terenach zielonych, właśnie tak, gdzie tutaj jesteśmy w Parku Poniatowskim, ale na przykład w Parku Mickiewicza na Julianowie, też mamy takie miejsca, gdzie nawet można wejść tam do środka.
9: Znaczy oficjalnie nie można wejść, bo wejście jest zakratowane, natomiast jest dziura w stropie i nie ukrywam, że czy to ja, czy pewnie wiele innych osób skorzystało z takiej ewentualności, żeby rzucić okiem, jak to wygląda.
7: Tutaj też zresztą w Poniatowskim można było wejść jeszcze kiedyś. Teraz to też jest zabezpieczone.
9: To jest nierówna walka. Niektóre obiekty są zabezpieczane, niektóre obiekty z czasem przestają być zabezpieczone. No jeżeli nadarzy się okazja, jest coś, załóżmy, odblokowane, no to czasem skorzystamy, wejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast, no, jeżeli chodzi o stan, to bywa różnie. Na przykład ten obiekt w parku Mickiewicza na Julianowie, no to jest w stanie agonalnym. Przypuszczam, że do niczego by się nie nadawał. Cegła się sypie, cały obiekt jest odsłonięty, nie jest za bardzo przysłonięty warstwą ziemi. Także ten obiekt prócz ciekawostki historycznej do niczego by się nie nadawał. Nawet bym go pewnie nie wykorzystał do ewentualnego muzeum.
7: Kolejny taki punkt w parku na zdrowiu i o tym możemy powiedzieć więcej, dlatego że jako stowarzyszenie macie pomysł, żeby właśnie zagospodarować to, co znajduje się w parku na zdrowiu i nawet jest pomysł na trasę, taką ścieżkę edukacyjną.
9: To znaczy kwestia tamtego schronu jest taka, że już kilka dobrych lat temu funkcjonowało tam jakieś stowarzyszenie czy grupa rekonstrukcyjna, która udostępniała ten schron do zwiedzania. Z pewnych przyczyn zaprzestała takiej działalności. Obecnie schron stoi niewykorzystywany. I z racji takiej, że nie mamy żadnego obiektu póki co pod opieką, to wystąpiliśmy choćby do Zarządu Zieleni Miejskiej o możliwość ponownego zaopiekowania się tym obiektem. Chcielibyśmy trochę ożywić trasę militarną, która jest wyznaczona właśnie z tego obiektu na zdrowiu przez poligon do schronu na Brusie, którym zajmuje się kompania Brus. Do tego byłaby to też dobra baza wypadowa, żeby organizować jakieś spacery tematyczne, na przykład po osiedlu Mortwioła Mireckiego, gdzie w zasadzie pod budynkami także znajdowały się schrony niemieckie, to znaczy piwnice zaadaptowane przez Niemców. Nawet poszczególne wspólnoty mieszkaniowe zadbały o to, żeby niektóre te strzałki oznaczenia zakonserwować, zostawić, co jest ewenementem, bo zazwyczaj takie rzeczy znikają, choćby w centrum miasta, jak przy ulicy Struga.
7: Dochodziłeś do takich różnych lokacji, oglądając mapy na geoportalu i też zdjęcia lotnicze sprzed lat, no też z czasów wojny.
9: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, no to sprawa jest stosunkowo prosta, no bo to nie jest zazwyczaj mały obiekt. No to jest jednak sieć korytarzy, zazwyczaj budowana odkrywkowo, więc jeżeli wiemy, że na przykład to budowano na przełomie 43, 44, czasem 44, 45, głównie najwięcej na przykład w Łodzi to budowano latem i jesienią 44 roku w związku z obawą o bombardowania i naloty. Mając zdjęcia lotnicze, wiemy, gdzie tego szukać, tak? To nie jest takie wcale małe, ciężko to jest ukryć. Natomiast większa trudność jest w przypadku namierzania takich obiektów pod budynkami, pod kamienicami.
7: A ile mamy takich obiektów, szczelin, schronów w Łodzi? I czy mamy też bunkry, takie bunkry z prawdziwego zdarzenia?
9: To znaczy teraz tak, jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, to bym powiedział, że do dnia dzisiejszego przetrwało na terenach dzisiejszej Łodzi około 70-80 obiektów, na pewno było ich zdecydowanie więcej. Część mam oznaczonych na mapie jako zniszczone. Jeżeli chodzi o bunkry, czyli powiedzmy schrony bojowe, no to w zasadzie w Łodzi one nie występowały. Łódź nie była nigdy ogłoszona twierdzą. W zasadzie bez może jakichś incydentów, to bez większych uwag została oddana. No pod kątem choćby przemysłu, tak, no Łódź była cenna czy to dla Niemców, czy to dla Rosjan ze względu na dobrze rozwinięty przemysł. Żadna ze stron nie decydowała się na bombardowanie tego obszaru.
7: Gdzie możemy szukać tych lokalizacji? Tworzycie taką mapę?
9: Tak, na naszej stronie internetowej schrony www.schronywpolsce.pl mamy zakładkę mapy i mamy poszczególne województwa. Na ten moment jest opublikowana mapa województwa łódzkiego, województwa pomorskiego oraz województwa śląskiego.
7: No i sama Łódź jeszcze jest objęta taką mapą.
9: Łódź jest w ramach województwa łódzkiego. Mamy tam wszystko, począwszy od właśnie schronów i ukryć z PRL-u, poprzez szczeliny przeciwlotnicze, schrony pod kamienicami, czyli tak zwane LSR-y, Luftschutzraumy. Mamy nawet zakładkę wydzieloną, czyli schrony pod kamienicami przerobione w PRL-u według standardów PRL-owskich, schrony bojowe, schrony obserwacyjne. Także no, generalnie cała mapa nie jest skierowana tylko do ludności cywilnej, ale przede wszystkim w naszym odczuciu jest skierowana także dla urzędów miast, gmin, powiatów, urzędu wojewódzkiego, na przykład dla konserwatora zabytków, dla osób, które na przykład będą zajmować się budową na terenie na przykład jakiejś ulicy czy jakiejś działki, żeby wiedzieć, co na przykład jest w ziemi. Prosty przykład. Jakiś czas temu była przebudowa bulwarów w Łodzi i było doniesienie, odkrycie, że nikt się tego nie spodziewał, że znaleziono szczeliny przeciwlotnicze. Ale tak naprawdę w dokumentach niemieckich, w archiwum, informacja o tym była. Zdjęcia lotnicze w internecie były ogólnodostępne i było te szczeliny widać. Tylko była kwestia taka, żeby ktoś to po prostu wziął, spojrzał i przeanalizował, tak? Także dużo rzeczy w Łodzi nie jest zaskoczeniem, jeżeli wiemy, gdzie czego szukać. Po to jest nasza mapa, żeby po prostu wszystkie takie dane zebrać do kupy na terenie danego województwa.
7: Przygotowujecie jakąś publikację? Czy ty przygotowujesz jakąś publikację?
9: Jeżeli chodzi na przykład o jakieś publikacje książkowe, mam kilka pomysłów. Nie chciałbym na razie ich zdradzać, bo już po przykładzie map wiem o tym, że zapowiadałem czasem, że już jakąś mapę wypuszczę jakieś województwa i prace się przedłużały.
7: Ale potencjał jest na to.
9: Tak, potencjał jest. Ja myślę, że jeżeli chodzi o samo miasto Łódź, to byłoby z potencjałem co najmniej na kilka książek. Warto choćby spojrzeć na książkę wydaną dotyczącą Szczecina, gdzie są podziemia Szczecina. Ona już ma chyba 4 czy 5 części. Mamy taką samą książkę dotyczącą schronów i ukryć na terenie miasta Bydgoszcz.
7: Teraz czas na Łódź.
9: Tak, myślę, że czas na Łódź, natomiast koncepcja, czy będzie to książka poświęcona na przykład osobno okresowi PRL, a osobno II wojnie światowej, czy na przykład będzie to książka poświęcona poszczególnym rejonom Łodzi, na przykład dzielnicom albo nawet osiedlom, patrząc ile tych niektórych obiektów jest na terenach Łodzi. Jeszcze jest dla mnie niejasna. Na razie zajmujemy się innymi sprawami, to będzie rzecz do rozważań w odległym czasie.
7: Bardzo dziękujemy. Krzysztof Posłuszny z Stowarzyszenia Schrony w Polsce opowiadał nam właśnie o tym wszystkim, co między innymi w Łodzi możemy zobaczyć i przekonać się, że Łódź podziemna to nie tylko kanały ponad stuletnie, ale też właśnie schrony, szczeliny przeciwlotnicze.
9: Dziękuję bardzo.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Marcin Rzechliński, zapraszam Was dziś do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To miejsce, bez którego trudno wyobrazić sobie turystyczną mapę Łodzi. Jeśli ktoś do Łodzi przyjeżdża, to koniecznie musi zajrzeć do tak zwanej Białej Fabryki. A w Białej Fabryce rozmawiamy z Joanną Fiją, która jest tutaj odpowiedzialna między innymi za wystawę Łódzkie Mikrohistorie, czyli znany wszystkim łodzianom dawny skansen, dziś Park Kultury Miejskiej.
10: Tak, Łódzki Park Kultury Miejskiej.
7: Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni ostatnich lat, bo też jest nowa nazwa tej wystawy, ale też możemy zobaczyć wnętrza tych domków, 5, które przywędrowały w to miejsce z różnych stron i Łodzi, i spoza Łodzi.
10: Zostały one przeniesione z łódzkich ulic. Z ulicy Kopernika, Mazowieckiej, Włóczańskiej. Dodatkowo znajduje się tu kościół, który faktycznie został przeniesiony z Nowosolnej. Nowosolna kiedyś znajdowała się poza Łodzią, teraz znów jest to część miasta. I jeśli chodzi o domki, to aktualnie w środku znajduje się wystawa opowiadająca o losach mieszkańców Łodzi, którzy żyli tu od XIX wieku do tak naprawdę prawie samego końca wieku XX.
7: Bo pomysł jest taki, że to są mikrohistorie, czyli historie poszczególnych rodzin, konkretnych rodzin tak naprawdę, które możemy poznać odwiedzając te domki, ale są to rodziny, które reprezentują w tym przypadku no, społeczność łódzką, ówczesną.
10: Tak, bardzo zróżnicowaną łódzką społeczność, no bo mamy rodzinę fabrykantów, ale mamy też rodzinę pracowników fabryki. Poza tym mamy różne wyznania, mamy katolików, protestantów, Żydów, no i mamy te rodziny umiejscowione w zupełnie różnych okresach. Ponieważ zwiedzać zaczynamy w wieku XIX, wychodzimy w latach 80. wieku XX, więc bardzo blisko naszych czasów.
7: To od którego zaczynamy? Który to jest ten najstarszy?
10: Pierwszy po lewej stronie, wiek XIX, potem przechodzimy już na prawą stronę do dwudziestolecia międzywojennego.
7: Zanim do dwudziestolecia międzywojennego, to wejdźmy tutaj do tego, gdzie XIX wiek możemy Łódź zobaczyć sprzed ponad, no grubo ponad 100 lat.
10: Tak, i tutaj mamy właśnie rodzinę fabrykantów, rodzinę Benichów, którzy do Łodzi przybyli z Niemiec i mieli oni swoją własną fabrykę, zajmującą się oczywiście tkaninami. I tutaj mamy przedstawione losy tej rodziny, mamy zaaranżowaną kuchnię, jadalnię, łazienkę, a także mały warsztat, taki przydomowy, z drewnianym krosnem, gdzie właśnie ta rodzina, gdy zaczynała dopiero swoją karierę w Łodzi, to właśnie w takim przydomowym warsztacie tkackim.
7: Tutaj się można poczuć jak w tym domu dosłownie, bo tak ten wystrój jest pomyślany, że wchodząc, to tak jakbyśmy zastali te wnętrza tak w codziennym życiu.
10: Tak, taka zresztą jest koncepcja wystawy, że wchodzimy i czujemy się, jakby mieszkańcy na chwilę gdzieś wyszli, ale zaraz oczywiście wrócą.
7: No nic nie dotykamy, ale zdjęcia możemy tutaj robić.
10: Tak, jak najbardziej możemy robić zdjęcia, możemy przyjrzeć się wszystkim przedmiotom z bliska, bo wszędzie można wejść.
7: A tu, skąd te przedmioty się wzięły? One też pochodzą od tej rodziny, czy to są takie różne źródła?
10: Nie, przedmioty zostały zdobyte w dużej części właśnie od mieszkańców Łodzi. Przy tworzeniu wystawy właśnie była taka prośba do mieszkańców, że jeśli coś mają, to my chętnie to przygarniemy właśnie na ekspozycję.
7: I co łodzianie przynieśli? Podzielili się swoimi różnymi eksponatami i się okazuje, że w domach, w mieszkaniach mamy czasem eksponaty historyczne.
10: Jak najbardziej i zresztą wciąż zwiedzający, którzy przychodzą, mówią, że mają takie coś właśnie w domu, wspominają i czasem chcą coś wciąż oddać.
7: A łodzianie inaczej odbierają trochę te wystawy? Inaczej niż turyści spoza Łodzi?
10: Bardzo możliwe, że tak, ponieważ mają więcej takich bliskich sobie wątków, ale sama wystawa jest bardzo uniwersalna i zrozumiała tak naprawdę dla ludzi nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, no bo są to wnętrza mieszkalne i sposób, w jaki ludzie żyli.
7: To my teraz wychodzimy powoli i idziemy do tego kolejnego domku, gdzie dwudziestolecie międzywojenne, a zanim jeszcze wejdziemy, to powiedzmy, jak te domy tutaj przywędrowały? One były w częściach przywiezione i złożone tutaj?
10: Tak, domy zostały przetransportowane kawałek po kawałku. Domy, które były zresztą w złej kondycji, tak jak większość niestety architektury drewnianej, takiej prostej, która po prostu dość szybko traci swój blask, rozpada się, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana.
7: Przykłady mamy takich drewniaków, tak zwanych, gdzieś tam na bałutach jeszcze się kryją. Wiele z nich już spłonęło, wiele zostało rozebranych, rozszabrowanych, natomiast jeszcze są takie, o jeszcze przy Częstochowskiej mi przychodzi do głowy, ale no są, niekiedy można te drewniaki w Łodzi po prostu się na nie natknąć.
10: Tak, ale przeniesienie ich tutaj to właśnie był bardzo dobry sposób, żeby je po prostu uratować.
7: Podobnie z kościołem się stało zresztą.
10: Tak, kościół, który miał być przeznaczony właściwie na rozbiórkę, ponieważ na Nowosolnej powstał nowy kościół, ten stał zupełnie bezużyteczny.
7: Można w nim brać śluby, z tego co wiem, tak?
10: Tak, można w nim brać ślub, co jakiś czas się zresztą zdarza.
7: Dobra, to wchodzimy teraz do tego drugiego domku. W tym drugim domku, o, już drzwi nam tutaj skrzypią, w dwudziestolecie międzywojenne. I tu z kolei co możemy zobaczyć?
10: Dwudziestolecie międzywojenne to jest naprawdę fascynujący czas dla Łodzi, ponieważ Łódź to miasto wielokulturowe. Do Łodzi zjeżdża się całe mnóstwo ludzi, którzy chcą znaleźć sobie tutaj pracę, być może mieć jakieś lepsze życie. Stąd bardzo dużo ludzi przyjeżdża również z pobliskich i nie tylko wsi. Tutaj mamy przedstawienie trzech rodzin, trzech bardzo różnych, bo jedno mieszkanie należy do Żydów, inne do protestantów i kolejne do katolików, więc pokazany jest zupełnie różny poziom ich życia.
7: A jakie przedmioty tutaj widzimy? Co to są za rzeczy?
10: Całe mnóstwo właściwie przedmiotów, od wyposażenia kuchni typu pięknego chlebaka z cytatem z modlitwy, po rzeczy typowo związane z religią, czy to katolicką, czy to żydowską, jak mezuza, jak tałes, czyli ta modlitewna szata, jak menora.
7: Też są przedmioty przez łodzian podarowane, czy to już zasoby muzeum?
10: To tutaj jest różnie w zależności od przedmiotów. Wiele jest podarowanych, wiele jest na inwentarzu muzealnym, ale wiele po prostu jest aranżacyjnie ustawionych.
7: W tym drugim domku mamy bardzo dużo tych takich przedmiotów, to one też zmieniają swoje położenie, czy to jest raczej taka stała ekspozycja, stały układ tego?
10: Tak, jest bardzo, bardzo dużo drobiazgów, więc warto się wszystkiemu przyjrzeć z naprawdę bliska, ale przedmioty raczej nie zmieniają miejsca, mają swoje i tam są.
7: Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Joanną Fiją z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Proponuję, żebyśmy wyszli teraz, przeszli się kawałek tutaj do tego kolejnego.
10: Tutaj już lata powojenne, lata 40., 50. I tutaj również historię trzech rodzin, rodziny Baranów, którym dokwaterowano kolejnego obywatela, ponieważ oczywiście mieli zbyt duży metraż mieszkania.
7: Było, jak ktoś miał za duże mieszkanie, to musiał przyjąć lokatora, współlokatora?
10: Tak, bardzo często się faktycznie zdarzało i tu w przypadku tej rodziny tak było, więc dokwaterowano im Bronka Kwapisza, który przede wszystkim za swój cel miał służbę partii. I mieszka również pani Barbara Jodłowska, która niestety podczas wojny straciła męża, który był oficerem Wojska Polskiego.
7: Poznajemy też historię tych rodzin.
10: Tak, jak najbardziej. Wszystkie historie są opisane, można spokojnie przeczytać, wziąć sobie w rękę.
7: Skąd akurat te rodziny się tutaj pojawiają? Dlaczego akurat te konkretne?
10: Szczerze powiedziawszy, tworząc wystawę, przede wszystkim rozmawialiśmy z mieszkańcami Łodzi, którzy opowiadali nam o swoich losach. I często te losy zostały w jakiś sposób posklejane. Tak, żeby jak najbardziej pokazać przekrój różnych mieszkańców. Nie tylko jakaś jedna kategoria, ale z zupełnie różnych środowisk, o różnych marzeniach, celach, zajmujących się zupełnie różnymi rzeczami.
7: Tutaj możemy się poczuć jak w takim małym miasteczku. Taki zresztą był zamysł, żeby ten tutaj bruk służył jako taka ulica i mamy te domki po obu stronach. Zresztą to małe miasteczko, ten Łódzki Park Kultury Miejskiej, on służył też jako plan filmowy wielokrotnie i pewnie jeszcze wielokrotnie posłuży jako sceneria na przykład do zdjęć. To co, możemy iść do kolejnego domku. No i on już się tutaj nam pokazuje i tutaj co my
10: tak,
7: mamy?
10: Po lewej stronie piękny, błękitny domek z czerwonymi okiennicami. On różni się od tych pozostałych, ponieważ mamy tutaj pracownię. Mamy warsztat krawiecki, mamy pracownię haftu maszynowego, no i mamy magiel.
7: To są rzeczy też żywcem wyjęte, niespreparowane, to są prawdziwe przedmioty.
10: Tak, to jak najbardziej są prawdziwe, szczególnie właśnie pracownia krawiecka, haft maszynowy, ponieważ to są pracownie autentycznych osób, które w Łodzi pracowały i które podarowały nam wyposażenie swoich pracowni.
7: A tutaj taki kolor musztardowy i w środku, co mamy w środku? Wchodzimy, zaglądamy.
10: W środku mamy różnorodność przyjęć, że tak mogę powiedzieć. Mamy lata 60., 70., 80., trzy rodziny i trzy różne okazje do świętowania. Okay. Ponieważ gdy wejdziemy do rodziny Marciniaków, mamy Boże Narodzenie. U nas święta trwają cały rok. Po lewej stronie u milicjanta trwa pępkowe, a na końcu korytarza pani Halina Klima świętuje Sylwestra. Tutaj wszyscy mają jakiś powód, żeby się cieszyć, ale też pokazuje właśnie pewną różnorodność żyjących osób, no i trochę inny przedział czasowy.
7: O co pytają mieszkańcy, turyści, którzy odwiedzają, też interesują się w ten sposób bardziej historią Łodzi? To jest właśnie ten klucz, dzięki któremu udało wam się też dotrzeć do szerszego grona odbiorców właśnie poprzez te mikrohistorie, z którymi no tak naprawdę łatwiej nam jest się utożsamić niż z taką pompatycznie opowiedzianą historią.
10: Tak, ludzi przede wszystkim interesuje po prostu takie życie codzienne, które dotyczy również ich, więc takie zwykłe sprawy, które załatwiają każdego dnia, typu jak wyglądała toaleta, gdzie się myto, co można było zjeść. Takie zupełnie zwykłe sprawy.
7: A zanim wejdziemy do kościoła i opowiemy nieco o nim, to tylko zapytam, czy tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, to jest początek zwiedzania Centralnego Muzeum Włókiennictwa, czy to jest raczej taka wisienka na torcie, czy to niezależnie można sobie tutaj układać różne opcje zwiedzania?
10: Tak naprawdę można zwiedzać w jaki sposób się chce. Można wybrać tą wystawę jako pierwszą, a można też wybrać jako ostatnią, ponieważ jest tu zdecydowanie co zwiedzać.
7: Jest co zwiedzać, więc my przechodzimy teraz lekkim spacerkiem do kościoła, który przyjechał z Nowosolnej. W Nowosolnej w tym miejscu, co jest teraz? Nowy kościół po prostu.
10: Tak, obok postawiono nowy kościół.
7: A w ten przepięknie się prezentuje i to też ogromne wyzwanie było, żeby go tutaj przenieść. Udało się to wszystko zrobić. Dzięki temu tak pięknie się prezentuje. Jakie elementy we wnętrzu zobaczymy, widzimy?
10: Tak naprawdę całe wyposażenie kościoła, ławki, ołtarz, ambony, żyrandole, empory, ponieważ kościół oryginalnie był protestancki, ponieważ jedni z pierwszych osadników z Niemiec do Łodzi przybyli właśnie na Nowosolną. Obiecano im tam tereny, zwolnienie z służby wojskowej, tylko wymagano od nich odpowiedniej ilości pieniędzy. Okazało się, że bardzo wiele tych osób nie ma aż tylu pieniędzy, bo okazało się, że Nowosolną to trzeba właściwie wykarczować. No ale ci, co zostali, zaczęli sobie tam funkcjonować, postawili kościół. Jednak podczas II wojny światowej opowiedzieli się raczej po niemieckiej stronie, ponieważ oni z resztą społeczeństwa raczej się nie asymilowali. W związku z czym Nowosolna została zasiedlona przez Polaków, chociażby takich, którzy przybyli z Wołynia. I trwały walki długi czas o to, czyj ma być ten kościół. Były sprawy sądowe, ostatecznie protestanci wygrali, chociaż ich na Nowosolnej już nie było, ale katolicy odkupili od nich ten kościół. Zmienili sobie wyznanie na Andrzeja Boboli, trochę skrócili empory, zrobili polichromię, troszkę się pozmieniało, no i kościół od tej pory był katolicki.
7: Jak udaje się w takim pięknym stanie te wszystkie obiekty drewniane zachować? Często musicie je konserwować?
10: Właściwie to nie. Naturalna patyna też im czasem trochę służy, tak jak najbardziej. Ale pewne porządkowe prace jak najbardziej trzeba cały czas wykonywać.
7: A oprócz tych domków, tutaj ze Zgierza też przywędrowała krańcówka tramwajowa. Taki przystanek tutaj mamy. On jest też przez was zaaranżowany na kasę biletową.
10: Tak, jak najbardziej aktualnie. Kasa biletowa, kiedyś przystanek tramwajowy, bo jeden z pierwszych tramwajów z Łodzi jechał właśnie do Zgierza i tam konieczna była taka krańcówka. Budynek bardzo ciekawy architektonicznie, w pięknym, zielonym kolorze, bardzo nawiązującym do willi, która znajduje się naprzeciwko i w której również mieści się wystawa.
7: Pięknie dziękujemy za tę historię i za to oprowadzanie. Joanna Fioł z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
10: Dziękuję bardzo.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Marcin Żychliński, zwiedzamy Łódź, tym razem z Justyną Tomaszewską, czyli Just Łódź, tak można powiedzieć.
11: Tak jest, dzień dobry.
7: My jesteśmy przy bramie miasta, czyli niedaleko Łodzi Fabrycznej. To takie miejsce, gdzie często wysiadają turyści, którzy przyjeżdżają do Łodzi. No i tutaj już można się zorientować, takie ukryte ślady historii również tutaj naszym oczom się ukazują w niedaleko Fabrycznej.
11: No tak, to prawda, ta historia w Łodzi jest tak naprawdę na każdym kroku. Ten dworzec Łódź Fabryczna, który robi wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, i jego okolice, bo to niektórzy pamiętają Łódź sprzed lat, więc to się zupełnie inaczej odbiera niż kilka jeszcze lat temu. A poza tym fajne w Łodzi jest to, że ciągle powstaje coś nowego i tak na przykład właśnie w okolicy tutaj dworca Łódź Fabryczna mamy nowe ulice nazwane na cześć chociażby reżyserów łódzkich, więc jest zawsze okazja do opowiedzenia o przypadku Kieślowskiego, który był tutaj kręcony, czy o Andrzeju Wajdzie, czy o innych reżyserach. Więc ja lubię akurat bardzo te okolice dworca Łódź Fabryczna, bo tutaj jest kawał niesamowitej historii Łodzi. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć.
7: Mamy też w okolicy najbliższej takie ślady po religiach, czy po wyznaniach, które w Łodzi współistniały w przeszłości. No i współistnieją oczywiście do dziś, natomiast już w mniejszej to jest wszystko skali. I tutaj niedaleko właśnie mamy dwa takie obiekty.
11: Tak, tak. Tutaj są cerkwie. Jedna z nich to jest przepiękny nasz sobór imienia Aleksa Gonewskiego, a druga to jest cerkiew świętej Olgi przy przepięknej ulicy Piramowicza. Niektórzy mówią na nią, że to jest Łódź w pigułce, bo to była ulica bardzo wielokulturowa i rzeczywiście jest przepięknie zaprojektowana. Te cerkwie są też dowodem na ważną historię Łodzi, chociaż trudno się o nie opowiada, bo byliśmy pod zaborem rosyjskim, więc nieprzypadkowo te cerkwie stają tutaj, w okolicy dworca Łódź Fabryczna, bo każdy, kto wychodził z pociągu, pierwsze co, to widział właśnie cerkiew, więc widział dowód na władzę, na potęgę Imperium Rosyjskiego. Niedaleko zresztą też jest przepiękna ulica Narutowicza, dawna dzielna, dlatego że oddzielała, a nie, że była super odważna. Także jest to ulica, która dzieliła Łódź na starą jakby część i tą nowszą część, czy starszą i nowszą. I tam też stoją przepiękne budynki. Hotel Polonia dawny, czy te kamienice obok. To jest taka architektura, że jak się zatrzymamy, spojrzymy do góry, to naprawdę wie Wiedeń mógłby się nam kłaniać.
7: Piramowicza to krótka ulica, ale na tej krótkiej przestrzeni właśnie mamy gęstą zabudowę kamienic. W zasadzie tam nie ma wolnej przestrzeni, to jest kamienica przy kamienicy. No takich ulic oczywiście jest więcej, natomiast ta jest po rewitalizacji i ona faktycznie robi taką, takie wrażenie takiego wielkomiejskiego, europejskiego miasta.
11: No zdecydowanie, zwłaszcza, że te kamienice są podobnej wysokości. To też robi wrażenie, bo jak na różnych ulicach Łodzi te kamienice są różnej wysokości, to nie ma takiego efektu takiej jednolitej, wielkiej ulicy, a tutaj ta wielkomiejskość jest widoczna. Poza tym tam były i szkoła żydowska, tam były kręcone filmy, Wabank chociażby bardzo związany z ulicą Piramowicza, tam był Uniwersytet Łódzki kiedyś, więc bardzo dużo wspomnień ludzie mają, jak przyjeżdżają tutaj po latach do Łodzi, to tam rzeczywiście na tej małej ulicy czai się ogromna historia, ale to w Łodzi jest super, że my tak naprawdę nie musimy chodzić kilometrami, tylko wystarczy jakiś krótki spacer, żeby móc dotknąć tej historii. No jedyne, co trzeba zrobić, to się rozejrzeć.
7: Tutaj te nowe ulice, nazwane też nazwiskami reżyserów, ale też nowe przebicia międzykwartałowe, to wszystko efekt rewitalizacji. Nie ma już hotelu Centrum, patrzymy teraz w przestrzeń, gdzie on kiedyś stał, teraz tutaj jest plac budowy ogromny, to chodzi oczywiście o tunel kolejowy, ale to jeszcze za kilka lat dopiero efekty pewnie zobaczymy. Natomiast tak, ta okolica bardzo się zmieniła, jak zauważyłaś, na przestrzeni ostatnich lat. Ktoś, kto w Łodzi nie był, czy nawet łodzianie, często są zaskoczeni pewnie tą przemianą nowego Centrum Łodzi. Tu miało być nieco inaczej. No nie będziemy teraz wracać do tych planów, które tutaj kiedyś były przedstawiane na to nowe Centrum Łodzi. Ono się nieco różni od tego pierwotnego założenia, natomiast są takie elementy, które tutaj zostaną historycznie też zachowane, czy będą nawiązywać do historii. Nowe Centrum Łodzi, dworzec Łódź Fabryczna, dobry punkt wypadowy do tego, żeby rozpocząć zwiedzanie Łodzi. Tak tutaj można tak założyć, że to jest takie dobre położenie?
11: Tak, tak, bardzo dobre, bo albo idziemy w prawo i wtedy mamy Piramowicza, dalej Jaracza, dalej Włókienniczą i jesteśmy już przy wschodniej, więc Plac Wolności, idziemy w stronę manufaktury, albo ruszamy w lewo i wtedy idziemy do EC1, czyli dawnej elektrociepłowni, dzisiaj trzy fajne instytucje kultury i też przechodząc przez piękny Park Sienkiewicza dochodzimy do Piotrkowskiej, albo idziemy prosto już z pięknymi tak naprawdę wonerfami, bo te ulice też robią wrażenie, zwłaszcza, że tutaj to się dopiero zmienia i to jest taka zmiana, którą ja bardzo lubię, bo za zmianą przestrzeni, za remontami idą nowe funkcje, czyli są nowe kawiarnie, nowe butiki mody, jakieś fajne restauracje i tam też się to życie po prostu rozwija fantastycznie na ulicy Trauguta. No i dochodzimy do Piotrkowskiej, więc mamy fajny tak naprawdę punkt, żeby ruszyć w każdą jedną stronę, a poza tym tutaj też jest tramwaj i można od razu siąść bezpośrednio, pojechać na cmentarz żydowski. To bardzo często, niestety, bardzo często mi się zdarza także.
7: No tak, tu jest trasa też i na Wojska Polskiego, można dojechać na Bałuty i na Stary
11: Młyn w drugą stronę, więc dobry punkt wypadowy. Często tutaj rzeczywiście odbieram gości, ale najczęściej spotykamy się pod Jednorożcem albo w manufakturze.
7: Co interesuje najczęściej tych, którzy Łódź chcą poznać? To są makrohistorie dużych rodów, czy takie poszczególne punkty, na przykład kto mieszkał w tej kamienicy, co tutaj się działo, czy jakaś fabryka tutaj była gdzieś niedaleko?
11: Nie ma jednej odpowiedzi, bo wszystko zależy od grupy. Jak to są łodzianie, to oni już te takie mikrohistorie chcą wiedzieć tak naprawdę ze szczegółami, kto gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie chodził do szkoły i wtedy ta nauka na wycieczkę wygląda zupełnie inaczej. Często jest tak, że przyjeżdżają do z grupy na przykład osób, które w Łodzi nigdy nie były, albo były w latach 60. czy 70., kiedy to było zupełnie inne miasto, więc wtedy to jest taki łódzki miszmasz, czyli mówimy trochę, a tu była fabryka, a tu kręcili ziemię obiecaną, a tutaj zobaczcie, dzisiaj rewitalizacja, więc mamy takie kompleksowe spojrzenie na Łódź. No i jeszcze są grupy, które ja bardzo lubię, które też zdarza mi się oprowadzać, to są te grupy ocalałych, w zasadzie już teraz rodzin ocalałych, no i to jest raczej fokus na historię rodziny, na zobaczenie miejsc związanych z rodziną i na taką ogólną historię Łodzi. Ja mam taką zasadę, której staram się przestrzegać, że przy tych wycieczkach takich sentymentalnych zawsze pokazuję coś z Nowej Łodzi, albo manufakturę, albo Piotrkowską, żeby goście, mając w głowie obraz z opowieści najbliższych, czyli przeważnie jest to historia getta albo wysiedleń, albo powrotu do Łodzi, to też nie było łatwe po wojnie, to zawsze chcę pokazać, że zobaczcie, to miasto żyje, to miasto się zmienia. Ostatnio nawet miałam śmieszną sytuację, odbierałam stąd rodzinę ze Stanów i pierwszy raz byli w Łodzi, dziadkowie tutaj byli i rodzice w łódzkim getcie i szliśmy sobie stąd do manufaktury i pani pod pałacem rodziny poznańskiej zapytała się mnie, jaki film kręcą, bo myślała, że to jest scenografia do filmu i poszła pukać, czy to jest drewniane, czy papierowe, bo nie wierzyła, że my żyjemy w takim mieście.
7: Justyna Tomaszewska opowiada nam dziś o historii Łodzi, o takiej Łodzi turystycznej. To, o czym teraz powiedziałaś, są miejsca, które ktoś mógłby uznać, że gdzieś tam czas się zatrzymał, natomiast też dzięki rewitalizacji, dzięki temu, że sporo pracy się też wkłada w to, żeby pewne miejsca zachować, nie wszystkie się udaje zachować niestety, bo na naszych oczach wiele obiektów po prostu znika, często też o wartości historycznej. Natomiast to, co się udaje rewitalizować, faktycznie tworzy pewną markę Łodzi. Dzięki wielkiemu wysiłkowi przewodników łódzkich, którzy pokazują nasze miasto na różne sposoby, udało się wytworzyć pewnego rodzaju punkt na mapie turystycznej Polski pod tytułem Łódź, która już nie jest tylko szarym miastem, hipsterem wśród miast, które wyróżnia się tym, że być może ma wiele części zaniedbanych. My teraz siedzimy w takim miejscu, że mamy tak widok na odnowiony Łódzki Dom Kultury, dalej Łódzki Pałac, plac budowy Łódzki Pałac Kultury i Nauki, można tak powiedzieć, bo tak niektórzy o nim mówią, czyli między innymi siedziba telewizji. Plac tutaj przed dworcem fabrycznym, no w zasadzie też to miejsce, gdzie takie są perełki. O, tutaj mamy starą, brzydką kamienicę jeszcze.
11: Ale to jest w Łodzi najfajniejsze, te kontrasty. Właśnie to, że my nawet teraz siedząc patrzymy na trochę stare budownictwo, na socrealistyczne, bo jakieś bloki nam się tutaj przewijają i na kamienicę XIX-wieczną. Ja bardzo się cieszę, że mieszkamy w takim mieście, że mamy właśnie możliwość pokazania jeszcze Łodzi niezrobionej. Dzięki temu naprawdę bardziej docenia się też te zmiany, które tutaj zaszły. A poza tym kontrasty. To jest moim zdaniem hasło numer jeden w Łodzi. Łódź to miasto kontrastów w wielu znaczeniach tego słowa.
7: Łodzianie wciąż zaskoczeni są widokiem dużych grup zwiedzających?
11: Tak, tak. Wciąż są zaskoczeni. Wciąż zdarzają się, w zasadzie na każdej wycieczce zdarza się, że ktoś zaczepia, dochodzi, pyta, rozmawia. Najczęściej, albo coraz częściej są to fajne rozmowy, więc nadal jest w nas, w mieszkańcach Łodzi, jakieś takie zaskoczenie, że jak to turystyczna Łódź, przecież no, co tu można oglądać. No się okazuje, że jeszcze, ja jestem przewodniczką 15 lat. Jak robiłam wycieczki kilka ładnych lat wstecz, to jeszcze byliśmy doskonałym miastem, żeby przyjechać na jeden dzień. W tej chwili dwa dni to w Łodzi jest za mało, żeby zobaczyć wszystko, łącznie z orientarium, z naszymi fantastycznymi muzeami, właśnie z dawną częścią żydowską.

0: rozmowy, zresztą bardzo przyjemnej, bo o Łodzi rozmawiamy, to takie miejsca, które jako przewodniczka must see na liście, po prostu koniecznie trzeba je zobaczyć na takiej liście punktów do odwiedzenia w Łodzi.
1: Księżmłyn, zdecydowanie największa dzielnica mieszkalno-fabryczna wybudowana w XIX wieku, dzisiaj po rewitalizacji zachwyca. Piotrkowska z położeniem do bram, nie tylko tych artystycznych, tych z najsłynniejszych, czyli Pasażu Róży, czy Narodzin Dnia, czy tych pałacowego podwórka ostatnio otwartego.
0: I tylko, dalej też za Piłsudskiego.
1: Tak, tylko po prostu łazić po Piotrkowskiej. Kolejnym takim miejscem, które warto zobaczyć, zdecydowanie jest to must see, to jest Pałac Poznańskich i Manufaktura. I moim zdaniem cmentarz żydowski, bo to jest bardzo piękne i ważne miejsce na mapie Polski, a też uzmysławia nam jakby liczbę Żydów, która tutaj mieszkała i tą wielokulturowość naszego miasta. Poza tym mogę tak długo wymieniać. Dworzec Łódź Fabryczna, Muzeum Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Secesję naszą łódzką polecam. Polecam dzielnice trochę mniej znane, czyli Polesie, Rudę Pabianicką, tam też warto zajrzeć. Ale tak jak mówię, no to jest kilka dni, żeby tutaj spędzić.
0: To jeszcze tak, te punkty wszystkie, gdyby na mapę spojrzeć, bo centrum Łodzi jest takie dość rozległe, te wszystkie punkty, które teraz wymieniłaś, można zaplanować tak, żeby po kolei każdy odwiedzić.
1: Tak, i to jest też super. Albo rowerem, albo nawet komunikacją, a to centrum Łodzi, czyli Księżmłyn, Piotrkowską Manufakturę, to na spokojnie na piechotę można przejść i to Łódź też jest fajna, bo jest kompaktowa. To nie jest jakieś wielkie miasto, takie rozległe, tylko można sobie pospacerować, potuptać i popatrzeć właśnie na te zmiany, na te kontrasty. Ja myślę, że nie jest tak z Łodzią, że się człowiek łatwo zakochuje, tylko jest tak, jak z taką, wiecie, my nie jesteśmy Marilyn Monroe, nie jesteśmy Audrey Hepburn, my jesteśmy tacy, że trzeba nas trochę poznać, żeby nas pokochać. I jak się Łodzi trochę czasu poświęci i da się jej szansę, to ta miłość jest na zawsze.
0: A żeby to zrobić, to najlepiej zrobić to z przewodnikiem, który nam o tej Łodzi opowie, tak jak właśnie zrobiła to dziś Justyna Tomaszewska. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo dzięki temu mam wrażenie, że sami łodzianie też mogą nieco odczarować swoje spojrzenie na własne miasto.
1: A to jest bardzo ważne, żebyśmy my dobrze mówili o swoim mieście. Zapraszam do mojego pięknego miasta.
0: No i właśnie, a jeszcze jest, tylko dorzucę zdanie, że przecież jest tak, że my przychodzimy codziennie, czy do pracy, czy z pracy, czy po dzieci do szkoły, czy na zakupy. Przychodzimy obok tego wszystkiego, pojęcia nie mamy, a w zasadzie to jest tak ciekawe, że naprawdę warto się tym zainteresować.
1: Tak jest, zgadzam się w 100%. Trzeba się rozglądać. Dużo jest tych wycieczek po Łodzi, także korzystajcie Państwo, bo warto. Przewodników dobrych też jest bardzo dużo po Łodzi, więc każdy z nas ma swoje historie, swoje opowieści, swojego konika i każdy gdzieś się tam w czymś specjalizuje, więc warto się rozglądać, szukać tych spacerów i poznawać Łódź.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. O!

0: a nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
6: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
7: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
6: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
8: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
9: A Kancelaria Premiera, bo?
8: Interesujemy się polityką.
9: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
8: Byłby super, byłby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
10: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
6: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
12: Radio Złote Przeboje.
5: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na 4. No i tu mała zagwostka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo 5-krotnie znalazła się w 10. i wczoraj również, czyli już 6. raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z eurowizyjną nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem 1 punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
10: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak? To Allegro.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Ottawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma, Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już szereg.

0: fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10:00. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 złotych.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
1: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
0: Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Prey ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wyjściówki na Hello Rockset, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to już Counting Crew.

0: Transgal w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Reklama.
8: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na...
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: TPOPL.
11: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
10: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. To czas na wiadomości. Proszę bardzo.
12: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
13: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
12: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
13: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
12: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
14: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy

0: na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
1: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
2: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
1: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie. Największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo. Czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota. Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jamie, naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami. Piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaniem. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję, pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę, dokładnie w drugie miejsce, najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego między innymi dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
10: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
11: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja prężeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
10: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
12: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego. I
13: coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
14: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
10: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami.

0: mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda.
4: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
3: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
4: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak, to było.
2: Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, no, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na puste, nie wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która, mam nadzieję, dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj się, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie, z moim mężem Andrzejem, i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna. No gdzieś...
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, no to wszyscy mnie dojrzeleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, też. Trzy, cztery.

0: jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia. Traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
2: się. To śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: To szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie.

0: I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
8: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
9: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
10: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
9: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o 3. miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
11: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
9: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
12: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
9: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschód.

bardziej na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Dzidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu. Jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych. Bardzo
1: no, bywają,
2: ciężkie.
1: Bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem w Dukach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, bo teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam. Noc po ciężkim dniu.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nudzisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens, oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: touch fate. Autopromocja. Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
0: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Lato w Half Price.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec.
2: Będzie
1: naprawdę
2: chłopiec. Mama
1: cała
2: wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krno, umbrna i powiedziała nie, ja urodzę to dziecko. Aha. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12:30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
12: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
13: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
12: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
14: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
12: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
13: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
12: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
11: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Scarray. Łódź Pabianicka 75.
9: Pogoda.
10: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
15: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Scarray. Łódź Pabianicka 75.
10: 3 minuty po godzinie 14, to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

Magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam, zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

żeby dorobić do kieszonkowego. Śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje. Do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio. No i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to classic nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował?

0: skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
8: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
7: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
9: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
7: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
0: Pogoda.
6: Pogodne niebo mamy na północy kraju. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19.
10: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: 3 minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Reklama.

historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
15: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

No Mercy w radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: TPOPL.
5: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner

0: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
1: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
2: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Pogoda. Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
6: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z firmą Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. No, w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł. Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę, a wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Yeah.

0: Ach, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą, a więc Elton John. A my dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje i też obiecuję, że po 17:00 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
14: taniej masz.
0: Reklama.
15: Dzień dobry, godzina 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: kultura była taka.
1: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechała, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
2: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
1: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
2: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
3: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Reklama.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Miesiąc zamknięty na plusie?
22: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
21: A jak to działa?
22: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
21: To rzeczywiście jasny wybór.
22: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Roxette w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Roxette lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Roxette w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.

0: Duet w Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Reklama.
14: Dzień dobry, wieczór. Niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów.

0: erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
1: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
0: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręczni awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu. A jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

będzie złote przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczania Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w 3 kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w złotych przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie zabije nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radio Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje, a w Radio Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało.

0: mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
1: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszkoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani. Już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.
1: Czy

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, sąsiadce. Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Wśród osób zajmujących się tworzeniem lokalnej kultury często słyszy się, że miasto Łódź, owszem, finansuje całkiem chętnie przedsięwzięcia takie jak koncerty czy festiwale muzyczne, ale tylko te na masową skalę, zapominając o przyciągającej może mniejsze widownie, ale równie ważnej z punktu widzenia wartości artystycznej kulturze niszowej. No i myślę, że jest to oczywiste, że łodzianie mogą przyjąć wobec tego dwie postawy. Można marudzić albo można brać się do roboty. I w duchu właśnie tej pracy u podstaw zaprosiłam dzisiaj gościa, który za punkt honoru ustanowił sobie nie tylko integrację, ale i kompleksowe wspieranie artystów zaczynających właśnie z tego niewielkiego poziomu na łódzkiej scenie muzycznej. To przedsięwzięcie nazywa się Studio Widnokrąg i pełni rolę nie tylko wydawnictwa muzycznego, ale i właśnie takiego koordynatora działań łódzkiej sceny muzycznej. Jeżeli wejdziecie na profil Studia Widnokrąg w mediach społecznościowych, zobaczycie, że zajmują się zarówno właśnie wydawaniem muzyki w fizycznym formacie, ale też organizacją koncertów, promocją łódzkiej sceny niezależnej w mediach społecznościowych, a także pomaganiem przede wszystkim łódzkim zespołom w znalezieniu rozgłosu, w dostaniu się na wysokoprofilowe festiwale muzyczne. Dzisiejszy magazyn prowadzi dla Was Weronika Kobus i pozwólcie, że z pomocą mojego gościa zabiorę Was dzisiaj w podróż po łódzkiej scenie muzycznej.
8: Łodzianie z pasją.
10: Cześć, jestem Michał Wereszczyński. Założyłem studio Widnokrąg i pełnię w nim rolę wydawcy, również znanego jako prowodyra podjarki.
9: Powiedz mi, ty nie jesteś łodzianinem z urodzenia, jesteś łodzianinem z wyboru. Czy miałeś jakieś takie wyobrażenie co do sceny muzycznej Łodzi, zanim tu przyjechałeś?
10: Prawdę mówiąc, nie za bardzo. Historia jest taka, że nie znałem tu za bardzo nikogo, gdy się do Łodzi przeprowadziłem, aczkolwiek bardzo, relatywnie szybko udało mi się jakoś tam wkręcić. Zaczęło się to od mojego obecnego przyjaciela Andrzeja. Oryginalnie poznaliśmy się na grupce na Facebooku, gdzie Andrzej napisał, że szuka gitarzysty do zespołu. Potem dołączyłem do jeszcze innego zespołu i tak, wiesz, krok po kroku chodząc

0: ale też słuchając artystów grających techno, house, czy pozwolę sobie powiedzieć ogólnie pojętą scenę rave'ową, zauważyłem, że jest ona mocniejsza, szybsza, bardziej wyrazista w stosunku do tego, co słyszałem w innych miastach, jak chociażby w Gdańsku, czy w Krakowie, może w Warszawie. Poza tym wydaje mi się, że w odniesieniu do właśnie tych wcześniej wspomnianych scen, nasza łódzka wydaje mi się bardziej taka prawdziwa w przekazie. Często słyszę właśnie hasła zespołów z innych miast o tym, że no, spróbujemy takich rozwiązań, co są bardziej przystępne dla ludzi. W Łodzi zdarza się to naprawdę rzadko. To nie jest tak, że się nie zdarza, ale nawet jeżeli ma to miejsce, to wciąż nie rozmawiamy tutaj o absolutnym popie, tylko właśnie o zespołach, które na tej takiej łatwo przystępnej stylistyce potrafią być naprawdę bezkompromisowi.
1: Czyli takie zespoły, które już są w niszy, stwierdzają, że absolutnie nie ciągnie nas do przyjaźniejszych rozwiązań. To by się dobrze zgrywało z historią Łodzi, to jak Łódź jest postrzegana na zewnątrz.
0: Też tak mi się wydaje. Myślę, że bardzo to nawiązuje do historii Łodzi na przykład. Mogę teraz kompletnie pomylić, ale pamiętam historię protestu włókniarek, który miał miejsce właśnie parę dekad temu. I wydaje mi się, że właśnie to, co zawsze łączyło Łodzian, to taka wzajemna ludzka solidarność. I wydaje mi się, że choć tutaj ta paralela jest taka dosyć mocno naciągana, taka bardzo duża, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak jakieś tam elementy wspólne, takiego przyjaznego podejścia, ale też otwartego na ludzi, to jest zdecydowanie coś, co dalej ma miejsce.
1: Jeżeli dobrze mi się wydaje, założyłeś studio Widnokrąg z potrzeby wypełnienia pewnej dziury na scenie. Myślę, że tutaj chodziło ci nie tylko o Łódź, ale generalnie o taką niszową scenę muzyczną, w której trzeba było nakręcić i popchnąć ludzi do działania. I jakie było w ogóle założenie, jak zakładałeś studio Widnokrąg? Czym to miało być na samym początku?
0: W zasadzie idzie to trochę dwutorowo. Po pierwsze, nie podoba mi się to, że obecne wydawnictwa bardzo mocno stawiają na tworzenie z muzyków influencerów, na content w internecie, który w najlepszym wypadku jest równie ważny co muzyka, bo z reguły niestety jest tak, że ten content influencerski jest dużo ważniejszy. Ja wychodzę z założenia, że muzyka zawsze obroni się sama i że to jest, Widnokrąg ma być przestrzenią dla ludzi, którzy po prostu chcą robić muzykę. Zarówno, żeby im pomóc właśnie w wydawaniu i promowaniu tej muzyki, ale też, aby dać wolną rękę na tę ekspresję muzyczną. Jeżeli ktoś chce być równolegle influencerem, to wolę, żeby to było opcjonalne niż wymagane. Tym drugim torem są rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy bardzo często zadawali pytania pokroju: kto teraz gra w Łodzi? Co się teraz gra w Łodzi? Gdzie się teraz gra w Łodzi? I zauważyłem bardzo wyraźnie, że wiele osób zadaje to pytanie i to nie jest tak, że nie ma gdzie grać w Łodzi albo że nikt nie gra w Łodzi, tylko w czasach pandemii środowisko muzyczne łódzkie bardzo się oddaliło od siebie i myślę, że właśnie takie spoiwo jest tu bardzo potrzebne. Widzę bardzo wyraźnie chęć do tworzenia i grania muzyki, aczkolwiek potrzebna jest ta iskra. Potrzebne jest właśnie to spoiwo, które złączy tak wszystkich i zjednoczy w tej prostej idei, że po prostu chcemy robić muzę.
1: Po prostu wymyśliłeś sobie takie miejsce, myślę, metaforycznie, gdzie można się spotkać, wymienić informacjami i troszeczkę łatwiej zacząć pchać tę działalność zespołową do przodu, bo już przecież od dawna nie jest tak, że granie w zespole to tylko granie i wydawanie płyt, ale trzeba umieć, no właśnie, nakręcić cały ten teatrzyk wokół tego, nie tylko influencersko, mam wrażenie, ale trzeba umieć też zająć się okładką, merchem, wydawnictwem. To wszystko teraz zostało zrzucone na barki samych muzyków.
0: To prawda. Pamiętam, jak parę lat temu byłem na showcase'owym festiwalu Spring Break, na którym był panel dyskusyjny zatytułowany "Po co mi wydawnictwo?" I tam było dużo haseł, po co nam to wydawnictwo. Natomiast mój wniosek po tej rozmowie był taki, że nie jest ci potrzebne wydawnictwo, bo wszystko da się zrobić absolutnie samemu i to naprawdę nie jest wielki problem, szczególnie w obecnych czasach. Myślę, że rolą wydawnictwa w tym momencie jest przede wszystkim pomoc, przede wszystkim

0: pozwolę sobie tutaj powiedzieć, pewien taki schemat działania, który to wydawnictwo ma silnie ugruntowany, który będzie wyłącznie profitem dla tego zespołu. Bo nie ma co tutaj ukrywać. Wydawanie muzyki to jest masa pracy, masa przygotowań i myślę sobie, że gdy ktoś robi to pierwszy raz, to może być zarówno paraliżujące, jak i po prostu obezwładniające, jak się zaczyna zastanawiać nad tymi wszystkimi drobnymi elementami. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi nagle jakiś gostek, klepie ci po ramieniu, mówi: dam radę, będzie dobrze. Nie taki potwór straszny.
1: I to jesteś ty, wróżka chrzestna.
0: Staram się być. Różnie bywa, jeszcze wciąż zakładam, że jestem w tym okresie tworzenia tego wydawnictwa i wylewania tych fundamentów. No, minęła już chwila, więc były niestety sytuacje, gdzie te fundamenty trzeba było zrywać i wylewać się na nowo. Aczkolwiek postrzegam te doświadczenia wyłącznie jako budujące i zakładałem odgórnie, że te pierwsze 2 lata będą najtrudniejsze i dużo się rzeczy będzie wysypywać, dużo rzeczy będzie szło nie tak. Aczkolwiek to jest moje wielkie marzenie od wielu lat, żeby mieć wydawnictwo prężnie działające i też takie, któremu można zaufać. Tak więc myślę, że prędzej czy później po prostu dojdę do tego celu.
1: Co takiego właśnie dokładnie robisz dla zespołu, czy chciałbyś robić dla zespołu, przyjmując zespół do Widnokręgu?
0: Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno chciałbym tak holistycznie podchodzić do tematu, jak tylko się da. Chciałbym, aby Widnokręg był jak scyzorek szwajcarski dla zespołu, że jest w stanie zrobić wszystko, że zarówno jest w stanie poprowadzić muzykę na platformy streamingowe, pomagać przy teledyskach, pomagać przy projektach graficznych na album, na plakaty koncertowe, przy organizowaniu koncertów, przy pomocy w nagrywaniu materiału. Aczkolwiek jest to trudne, jest to przeogromna masa pracy, a tym bardziej, jako że wiesz, wciąż jestem na etacie, prawda? Bo skądś jednak muszę pieniądze mieć, aby to wydawnictwo rozkręcać. To jest to po prostu trudne. Właśnie jedną z lekcji, którą wyciągnąłem z przeszłości, było to, żeby nie robić wszystkiego naraz i budować te bazy pojedynczo i solidnie. To brzmi jak absolutnie podstawowa lekcja, ale w praktyce jednak ta chęć jak najszerszej pomocy jest o wiele większa niż ten zdrowy rozsądek właśnie. W tym momencie głównie pomagam w promocji, to jest najsilniejsza rzecz i wykonuję tę najgorszą robotę, jaką trzeba zrobić, czyli pisanie maili do redakcji muzycznych, zarówno w rozgłośniach radiowych, jak i w czasopismach, ale też publikowanie na grupkach na fejsie, na wszelkiego rodzaju fanpage'ach na Facebooku i na Instagramie i wszystkie inne właśnie te takie działania, które są najbardziej żmudne, ale jednocześnie najbardziej potrzebne. Równolegle do tego, no właśnie kolejnym projektem, który chcę robić, to są sesje na żywo, ponieważ no to akurat nie jest jakaś tam wielka wiedza, ale z tego co zauważyłem, mając sesję na żywo, na której po prostu możemy obejrzeć, jak zespół gra, szanse tego zespołu na znalezienie się na festiwalu muzycznym diametralnie rosną. Więc, a co więcej, to jest fantastyczny materiał promocyjny, stworzyć takie surowe nagranie zespołu, żeby dokładnie wiedzieć, czego oczekiwać. Więc to jest właśnie taki kolejny mój projekt, który bardzo chcę zrealizować. No ale właśnie, też cały czas są te pozostałe potrzeby, jak bukowanie koncertów, jak projekty graficzne dla tych zespołów, jak kręcenie rolek właśnie przedstawiających to, co ma się dziać w Widnokręgu. Tak więc starając się tutaj odpowiedzieć na pytanie, zaoferuję tyle, ile będę w stanie dowieść.
1: Tak jak ciebie słucham, wydaje mi się, że po prostu bierzesz na siebie rolę takiego przewodnika po Łodzi dla tych zespołów, którym, no jak już ustaliliśmy, dla których Łódź wydaje się strasznie trudnym terytorium, miejscem, gdzie trudno się odnaleźć, mimo że miasto jest duże i wydawałoby się, że scena muzyczna również będzie bardzo mocno rozwinięta, to jednak potrzeba takiego właśnie kogoś, człowieka w środku, który przeprowadzi zespoły przez Łódź.
0: Myślę, że można by wysunąć tezę, że Łódź jest problematyczna koncertowo, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest tak, że w Łodzi się nie chodzi na koncerty, tylko po prostu brakuje tego spoiwa, które by tak zmaterializowało tę scenę naszą muzyczną, albo tę publiczność, może powinienem powiedzieć, jako jeden twór.
1: Czego w takim razie życzyć Widnokręgowi na następne lata rozwoju?
0: Myślę, że chęci odkrywania nowych rzeczy. Żeby nigdy nie przestawać poszerzać swoje horyzonty i myślę, że żeby to zarażanie muzyką szło lepiej.
1: To pozwolę sobie dorzucić do tego życzenie pomyślnych wiatrów. Moim gościem był Michał Wereszczyński. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tożsamość naszego miasta budują nie tylko wielkie imprezy i gigantyczne letnie festiwale, ale myślę, że nawet w większym stopniu budują je właśnie mniejsze inicjatywy, które są mocno zakorzenione w Łodzi, w jej historii i odnoszą się często w tekstach czy w swojej muzyce do realiów mieszkania właśnie w postfabrycznym mieście. Dlatego warto chodzić nie tylko na wielkie koncerty, ale czasem te mniejsze mogą okazać się dużo ciekawszymi przeżyciami. Właśnie dzięki takim inicjatywom jak Studio Widnokrąg te koncerty dzieją się, słyszymy o nich i możemy na przykład kupić sobie płytę łódzkiego zespołu.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Może jest jeszcze trochę za wcześnie na rozpoczęcie sezonu festiwalowego w tym muzycznym kontekście, natomiast festiwali filmowych takie ograniczenia wcale nie dotyczą, dlatego dzisiaj po raz kolejny wybierzemy się do kina i dzisiejszą audycję poświęcimy sobie festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal rozpoczął się w zeszły weekend i potrwa jeszcze do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli 17 maja, a miejscem łódzkiej edycji jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i już teraz zapraszam was w podróż po ofercie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Hasło przyświecające tegorocznej edycji brzmi poszukiwania. No i można to rozumieć na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim to hasło poszukiwania odnosi się do poszukiwań właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, która jest nieodłączną częścią pracy właśnie osób zajmujących się dokumentem i do poszukiwania wiedzy o świecie, które tutaj zdaniem twórców festiwalu odnosi się bardziej do publiczności. Wspólnie z ekipą festiwalu twórcy i publiczność będą wyruszać na inne, takie bardziej metaforyczne poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach tej ogromnej polaryzacji i niepewności, którą widzimy w otaczającym nas świecie. Poszukujemy rozwiązań problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości. Problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. No i o ile twórcy tutaj festiwalu przyznają, że same filmy nie zmieniają świata, to zdecydowanie mogą zainspirować ludzi, którzy ten świat pod wpływem filmów będą potem zmieniać. O komentarz na temat samego festiwalu, jak i osobiste polecenia najciekawszych wydarzeń w ramach tego festiwalu poprosiliśmy Tomasza Poborcę, czyli koordynatora łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Ważnym elementem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity co roku są wydarzenia towarzyszące, które pozwalają wyprowadzić te dyskusje na temat kultury, na temat sztuki troszeczkę w inne przestrzenie, albo też wprowadzić do sali kinowej troszeczkę inne perspektywy niż tylko te związane z filmem. I tutaj zaczynając tę podróż po kilku wybranych wydarzeniach, chciałbym właśnie zacząć od filmu Pomiędzy woskiem i złotem Ruth Beckerman. Film, który mnie osobiście zachwycił, nadal ekscytuje, a przede wszystkim zaskoczył i myślę, że Państwa też zaskoczy takim nieoczywistym, może nie do końca wynikającym z opisu tego filmu, akcentem polskim. Akcent to jest też pewnego rodzaju eufemizm, bo myślę, że to jest jednak kręgosłup tego filmu. Mianowicie ta austriacka reżyserka, utytułowana, wielokrotnie nagradzana, znana też w Polsce, ona osadza swoją historię, swoją serię wywiadów w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, w hotelu Hilton, więc z jednej strony mamy umocowanie całej tej historii w takiej przestrzeni hotelowej, luksusowej, a z drugiej strony takim istotnym punktem odniesienia do jakichś takich historiograficznych dygresji, analiz reżyserki jest, i tutaj mogą się Państwo już spodziewać, jeżeli wspomniałem o Etiopii, o Addis Abebie, i jeżeli powiem jeszcze, że tutaj Haile Selassie jest taką postacią, która zostaje sproblematyzowana, jego wizerunek zostaje tutaj zdekonstruowany, zbadany i jeszcze raz poddany analizie, to oczywiście tym punktem odniesienia dla Ruth Beckerman jest cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Ruth Beckerman oczywiście do nas przyjedzie, po filmie odbędzie się z nią spotkanie. Natomiast tutaj we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizujemy również warsztaty. I takich wydarzeń towarzyszących w tych 11 aż sekcjach, towarzyszących może nie wszystkim 75 filmom, ale kilkunastu przynajmniej. Kolejną taką sekcją, gdzie mamy bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, jest sekcja Muzy i Wena. Tam mamy zaplanowane wydarzenia muzyczne przy okazji takich filmów jak Sun Ra, filmu poświęconego znanemu jazzowemu artyście, więc tutaj takie spotkanie z trochę z taką muzyczną odsłoną afrofuturyzmu, ale także film We Want the Funk. I po obu tych seansach zapraszamy tutaj do kawiarni Przypadek oraz na tarasy, na dach Centrum Komiksu, na imprezy muzyczne, które będą towarzyszyć tym projekcjom. Ta muzyka, która będzie wówczas performowana, będzie jakoś tam inspirowana tymi dźwiękami, które będą mogli Państwo wcześniej usłyszeć w kinie. I a propos słuchu, ale też a propos poziomu decybeli, tutaj ostatnią taką sekcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydarzeniem, jest sekcja Klimat na zmiany, gdzie będzie można troszeczkę odpocząć od tego zgiełku, zanurzyć się albo na dno oceanu, albo właśnie w pradawne lasy Francji. I tutaj przy okazji filmu Pieśni Lasu zorganizowaliśmy spacery terapeutyczne, spacery, które będą organizowane w przestrzeni łódzkich parków, więc będzie można troszeczkę się odstresować, też korzystając z tej łódzkiej natury, po tym jak z tą naturą z innych krajów, z innych czasami egzotycznych też kierunków będziemy mogli się zetrzeć w przestrzeni kinowej. Tak jak wspomniałem, tych wydarzeń jest oczywiście dużo, dużo więcej. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z pełnym programem, czy to w wersji online na stronie EC1 lub w mediach społecznościowych, czy to w formie fizycznej. Mamy tutaj u nas w kinie, w innych centrach EC1 są dostępne katalogi, w których mogą Państwo się zapoznać z całością tej oferty, ale także te katalogi będą dostępne w miejscach partnerskich, w bibliotekach, na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, innych uczelni, szkoły filmowej, która jest naszym partnerem przy tym festiwalu również.
1: Czasami prawdziwego kinofila można poznać już po samej koszulce i tak właśnie stało się w przypadku pana Tomasza Poborcy, który jest koordynatorem łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, którego poprosiłam o chwilę refleksji nad samym kinem dokumentalnym, ale też nad tym, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa dokument. Pozwoliłam sobie pana złapać, bo bardzo mi się spodobała pana koszulka. Myślę, że będzie pan chyba osobą, która najchętniej odpowie mi na pytanie, dlaczego warto się zainteresować kinem dokumentalnym, jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu filmem.
3: Tak, to może powiem, co jest na tej koszulce, bo na tej koszulce faktycznie jest napisane kino dokumentalne Nasza miłość. Tutaj jest sam ten tekst jest troszeczkę kinofilski. Oczywiście gdzieś tam odsyłający naszą uwagę do filmu Alana René. I myślę teraz tak bardzo, bardzo spontanicznie improwizując, myślę, że w tym utworze francuskim z końca lat 50. może się kryć jakaś odpowiedź na to pytanie, no bo jednak jest to utwór dość mocno inspirowany mechanizmami pamięci, tym jak przeszłość ingeruje w teraźniejszość i kieruje naszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. I to kino dokumentalne pewnej swojej takiej indeksalności, tym, że jednak zgadzamy się też jako widzowie, doświadczając tego kina na jakąś formułę rzeczywistości, że nie ma tutaj do czynienia z jakimś zawieszeniem niewiary, tylko konfrontujemy się z prawdziwymi historiami, z autentycznymi emocjami, z miejscami, z przestrzeniami, z jakimiś społecznościami, które funkcjonują w tym samym świecie co my, ale mają być może konfrontują się z innymi wyzwaniami. To kino dokumentalne pozwala nam jednak troszeczkę zaczerpnąć tego, dotknąć, posmakować na odległość. Oczywiście z pozycji takiego trochę bezpiecznego dystansu, bo na tym to kino często polega, ale jednak wzbogaca naszą wiedzę na temat różnych kultur, na temat właśnie różnych metod, różnych strategii doświadczania tego samego świata, który nas otacza, ale troszeczkę z innej perspektywy. I w momencie, kiedy dzielimy tę pamięć, tę przeszłość z innymi za pomocą filmu dokumentalnego, myślę, że dopiero wtedy możemy myśleć o jakiejś takiej wspólnej przyszłości, która by była rzeczywiście utrzymana w duchu wspólnotowym, w duchu solidarnościowym. Możemy sobie dzięki tym filmom też wyobrazić właśnie taką przyszłość, w której chcielibyśmy żyć, a której nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie własnym pojmowaniem tego świata, własnym spojrzeniem, tak? Kino to jest jednak medium w dużej mierze wizualne i tutaj pozwala nam to kino dokumentalne spojrzeć po prostu na świat oczyma innych.
1: Natknęłam się w łódzkiej przestrzeni na dyskusję o tytule akurat dotyczącą mediów. Po co medium fakty? I chciałabym odwrócić to w stronę kina. W czasach, kiedy tak trudno nam znaleźć właśnie to, co jest prawdziwe, jaka jest rola tego kina dokumentalnego? Po co kinu nadal fakty, skoro można zrobić wszystko?
3: Myślałem, że to pytanie odwrotne troszeczkę pójdzie w inną stronę, to znaczy po co faktom media, prawda? Po co faktom film? Ale tak jak już wspomniałem, no jest to pewnego rodzaju, w pewnej formule bardziej lub mniej indeksalny, ale jednak nośnik jakiejś wypowiedzi, nośnik jakiejś prawdy, czyjejś prawdy. I tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tym filmie Ruth Beckerman pomiędzy woskiem i złotem. I jeżeli by się przyjrzeć w ogóle temu terminowi, który widnieje w tytule, no to on odsyła właśnie do jakiegoś takiego wyłomu pomiędzy tym, co jest jakiejś takiej wieloznaczności językowej, to znaczy różnicy między tym, co się pojawia w różnego rodzaju wypowiedziach na poziomie takim deklaratywnym, a tym, co kryje się za tym retorycznym kamuflażem. I to kino dokumentalne, myślę, że Festiwal Millennium Docs Against Gravity w dużej mierze również pozwala tę lukę załatać i to jest bardzo istotna misja związana właśnie z tym, żeby w dobie szerzącej się dezinformacji, która oczywiście zawsze była, zawsze istniała, zawsze propaganda, różnego rodzaju jej narzędzia no, manipulowały tą informacją, tą wiedzą o świecie, ale dzisiaj szczególnie jednak w dobie cyfrowej, w dobie właśnie proliferacji tych kłamstw i towarzyszącej jej jednak iluzji prawdy, prawda? Bardzo jest coraz trudniej zidentyfikować to, co jest szczere, a to, co jest jakąś iluzją. To kino dokumentalne, mam wrażenie, że jest jednak ambasadorem tej szczerości, ambasadorem tej prawdy, próbą no, stawienia jakiegoś oporu właśnie tej dezinformacji, która nas otacza. Oczywiście zazwyczaj to są filmy niesamowicie obiektywne, przefiltrowane przez jakąś osobliwą wrażliwość, ale właśnie w taki sposób chyba powinniśmy dochodzić do tego pluralizmu wiedzy, do tej tolerancji na inne spojrzenia poprzez konfrontację z rozumieniem świata ucieleśnioną w rozmaity sposób.
1: Czyli w takim razie nawet sama selekcja staje się stanowiskiem politycznym zajętym po którejś stronie, które głosy wybieramy, żeby pokazać na dużym ekranie, a które pozwalamy, żeby przemknęły mimo uszu i oczu widzów.
3: Tak, no Festiwal Millennium Docs Against Gravity nigdy nie bał się i nigdy nie ukrywał, no może nie tyle agendy politycznej, ale jakiejś właśnie formuły wrażliwości, którą promuje. I fakt, że w programie tego festiwalu znajdują się dzieła, może nawet nie tyle poświęcone, ale gdzieś zakorzeniające swoje spojrzenie, swoje dyskusje, swoje jakieś analizy w kontekstach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, wojennych również. Mamy tutaj w programie dużo filmów związanych z konfliktem w Ukrainie, w Strefie Gazy. Są jakieś takie kulturowe próby analizy tego, co się dzieje współcześnie w Stanach Zjednoczonych na różnej płaszczyźnie instytucjonalnej, to znaczy od tych szczebli najwyższych I różnego rodzaju mecenasów władzy w postaci big techowych firm i ich przedstawicieli jak Elon Musk, ale też na poziomie takim zupełnie oddolnym, to co wspomniałem o tym filmie Bibliotekarki, czyli jak ci pracownicy kultury, pracownicy instytucji publicznych starają się lawirować w tym neoliberalnym systemie po to, żeby zachować jakieś resztki niezależności względem tych dyrektyw płynących z tego szczebla centralnego, najwyższego. Więc dla tych osób, które mają w sobie jakąś taką żyłkę kontestacji, znajdzie się na pewno w programie bardzo dużo utworów, które myślę, że nasycą ten głód wejścia w debatę, wejścia w dialog, pobudzenia też swoich znajomych do tego rodzaju dyskusji poprzez zaproszenie ich chociażby do kina.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Mój gość Tomasz Poborca wyjaśnił już dość wyczerpująco, gdzie można znaleźć program festiwalu, ale ja chciałabym do tego dodać to, że festiwal odbywa się nie tylko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale też w internecie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma możliwości dotrzeć na salę kinową w naszym mieście, no to cały czas można zaangażować się w tę kinową dyskusję właśnie przez internet. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus i na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że nieważne czy przez internet, czy w sali kinowej, najważniejsze jest nie samo oglądanie filmu, ale to, co z niego wyniesiemy i dyskusja, w jaką możemy wejść z naszymi bliskimi właśnie pod wpływem takiego obrazu. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej jeszcze z kinem dokumentalnym, to myślę, że Millennium Dogs Against Gravity to jest właśnie wspaniała okazja, żeby się z takim filmem zapoznać i przekonać się, że kino dokumentalne to nie tylko ciężkie wideoeseje, ale również ciekawe historie i po prostu dobra rozrywka. Mówię Wam zatem do zobaczenia w kinie i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zabieram Was na bieganie. I zanim powiecie i oburzycie się, że o nie, kolejny maraton, znowu zamkną miasto i nie będzie można przejechać, no to posłuchajcie, o co chodzi, bo tym razem chodzi o pomoc dzieciakom z niepełnosprawnością.
2: Sportowa Łódź.
1: 20 czerwca rusza 13. już edycja biegu Daj Piątaka na Dzieciaka, która zachęcając do ruchu jednocześnie pomaga podopiecznym Fundacji Kolorowy Świat, czyli dzieciakom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Fundacja Kolorowy Świat zajmuje się zarówno pomocą w terapii takich dzieciaków, terapii fizycznej, prowadzi również szkołę integracyjną, w której właśnie takie dzieciaki mogą się uczyć, zdobywać wiedzę i przygotowywać się do w miarę swoich możliwości, najlepiej jak mogą, do samodzielnego życia. O biegu opowie oczywiście przedstawiciel Fundacji Kolorowy Świat i jest to naprawdę sztandarowy przykład tego, jak połączyć przyjemne z pożytecznym.
2: Aktywnie w Łodzi.
1: Zazwyczaj zapraszam w audycji na siedzenie w kinie albo chodzenie po wystawach muzealnych, ale teraz wychodzimy się trochę poruszać. Wychodzimy poruszać się w biegu w dobrej sprawie i o biegu charytatywnym, który już po raz 13 odbędzie się w naszym mieście, opowie gość.
4: Piotr Hulewicz, dzień dobry Państwu, z Fundacji Kolorowy Świat. Tak, bo nas po raz 13 organizujemy w Łodzi bieg Daj Piątaka na Dzieciaka. Jest to bieg charytatywny, także co roku spotykamy się zwykle w czerwcu. Myślę, że część słuchaczy już gdzieś tam zna nasz bieg, czy widziała, czy może nawet uczestniczyła, bo z roku na rok tak naprawdę ta nasza impreza rozrasta się i biegają osoby nie tylko z Łodzi, tak jak to było na początku naszego biegu, ale z całego województwa, nawet spoza województwa. Bo z tego, co obserwuję zgłoszenia, to mamy także tak naprawdę z całej Polski osoby, które chcą pobiec w tym roku z nami.
1: Bieg brzmi dość zobowiązująco. Czy to jest tak, że to jest impreza przeznaczona dla ludzi, którzy już mają jakieś duże doświadczenie w bieganiu, biegają na długie dystanse, czy każdy, kto chce pomóc, znajdzie coś dla siebie podczas takiej imprezy?
4: Nie, to jest główny bieg, odbywa się na dystansie 5 kilometrów i tak naprawdę u nas biorą udział zarówno, nazwijmy to, zawodowcy, tak, bo powiedzmy spotykają się osoby, które również uczestniczą w innych tego typu imprezach biegowych i biegają i wygrywają te biegi, ale tak naprawdę większość naszych uczestników naszego biegu głównego to są amatorzy, którzy albo dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem, albo biegają sobie tak sporadycznie, albo wręcz od naszej imprezy po prostu przychodzą i czy część dystansu przebiegną, czy przejdą. Dla nich liczy się też cel tego naszego biegu, czyli pomoc dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym.
1: Czy w takim razie dla samych dzieciaków, jeżeli chcemy przyjść całą rodziną, coś też się znajdzie?
4: Tak, jak najbardziej. Oprócz tego, że biegi nasze rozpoczynają się tak naprawdę o godzinie 16 tego dnia, to już od godziny 14 ruszy nasze miasteczko biegowe wraz z piknikiem dla całych rodzin, także tutaj też zapraszamy oczywiście całe rodziny z dziećmi, bo dla dzieci będzie oczywiście, tak jak co roku, zapewniona strefa dmuchańców, różnych animacji, także będzie strefa gastronomiczna, także tutaj całe rodziny zawsze zawsze korzystają z tego, nawet jeżeli nie biegną, a tylko przychodzą pobawić się i ewentualnie pokibicować swoim znajomym czy członkom rodziny, którzy biegną. Także oprócz tego, że jest to impreza biegowa, to jest to impreza rodzinna, a także impreza integracyjna. Z racji tego, że nasza fundacja od ponad 20 lat zajmuje się specjalistyczną opieką nad dziećmi z niepełnosprawnością, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, naszą imprezą także chcemy integrować środowisko właśnie osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem ludzi w pełni sprawnych, aby razem się spotykać i pokazywać, że można sobie pomagać, nawet okazując zwykłą po prostu życzliwość.
1: Bardzo tutaj mi się spodobała możliwość, czy może umożliwienie osobom z niepełnosprawnością również uczestnictwa w biegu. Jak wygląda taki bieg? Rozumiem, że on się nazywa wózki w biegu. Jak to wygląda?
4: Tak, tym zresztą biegiem rozpoczynamy zawsze co roku naszą imprezę. O godzinie 16 właśnie tym biegiem, czyli wózkami w biegu, rozpoczynamy nasz bieg i głównie w tym biegu biorą udział nasi podopieczni naszej fundacji, chociaż bywały różne edycje, w których także zgłaszały się osoby z niepełnosprawnością spoza naszej fundacji. Zwykle jest tak, że osoba poruszająca się na wózku ma swojego partnera, towarzysza, który pomaga jej, tak, czy pchając wózek, bo nie zawsze są to wózki aktywne i te osoby, które są w stanie same po prostu na tym wózku przejechać taki dystans, chociaż nie jest on duży, bo to jest tylko 500 metrów, ale najczęściej są to osoby, które mają tak zwanego pomocnika, bratnią duszę, która pomaga tutaj pokonać ten dystans. I od tego dystansu, od tego biegu zaczynamy, wszyscy na trasie kibicujemy tutaj uczestnikom tego biegu. Potem, po tym biegu odbywają się dwa biegi dziecięce w dwóch kategoriach wiekowych. Najpierw biegną młodsze dzieci w kategorii wiekowej od 5 do 8 lat, też dystans 500 metrów, a później dzieci troszkę starsze w kategorii wiekowej 9-12. No i później po tych biegach wszyscy czekamy na kulminację, czyli na nasz bieg główny, właśnie na dystansie 5 km i tutaj w nim bierze udział najwięcej uczestników, bo zwykle około tysiąca uczestników, tak jak było to w poprzednich edycjach, spotyka się na starcie i biegnie ulicami Bałt.
1: Bieg będzie miał miejsce 20 czerwca, więc jeszcze przez jakiś czas będzie można się zapisać. W jaki sposób zapisać się, żeby uczestniczyć w waszym biegu?
4: Najlepiej odwiedzić naszą stronę biegową, czyli dajpiątaka.com.pl. Tam jest zakładka z formularzem zgłoszeniowym na poszczególne biegi i poprzez ten wypełnienie formularza tutaj zapisujemy się na nasz bieg i potem to już tak naprawdę jest to dopełnienie formalności.
1: Bardzo mi się podoba zaangażowanie wszystkich w taką pomoc, w której wszyscy jakby czują jakąś satysfakcję. Czy przez lata pracy w Fundacji Kolorowy Świat miał pan takie doświadczenia, że pewne formy zachęcania do pomocy sprawdzają się bardziej niż inne?
4: Na pewno nasz bieg jest takim właśnie przykładem, tak? No to już jest 13. edycja. Zaczynaliśmy na początku skromnie. To było też takie troszeczkę symboliczne, bo tym biegiem przenosiliśmy się, zmienialiśmy swoją siedzibę. Wcześniej mieliśmy swoją małą siedzibę na ulicy Kościelnej, a potem przenieśliśmy się właśnie na ulicę Żabią, skąd teraz od kilku lat jesteśmy i tam startują te wszystkie nasze biegi. I w taki sposób chcieliśmy symbolicznie przenieść się do innej siedziby. I na początku w tej pierwszej edycji startowało około 100 osób, tak? Także to była garstka, głównie rodzice tak naprawdę naszych dzieciaków, naszych podopiecznych, czy też znajomi. A z roku na rok gdzieś tam różnym osobom spodobała się taka idea biegania i pomagania jednocześnie i zaczęli przychodzić do nas. Większość osób, która była raz, już została z nami i faktycznie podkreśla to, że startują w różnych biegach, czy to czasami właśnie startują w biegach nawet na dłuższych dystansach, ale podkreślałem, że atmosfera podczas naszego biegu no jest niesamowita i chociażby dla tej atmosfery, dlatego, że mogą się spotkać tak bardzo rodzinnie, poczuć się u nas, dlatego wracają i biegną, czy czasami idą, jeżeli nie są w stanie przebiec tego dystansu i w ten sposób pomagają i przybijają tak zwaną piątkę naszym dzieciom.
1: Wydaje mi się, że cały czas niepełnosprawność jest owiana takim tabu i jest uważana za ciężki problem do rozmowy. Czy na tym biegu też mierzycie się właśnie ze stereotypem tego, że życiorysy osób niepełnosprawnych są wypełnione cierpieniem i są koniecznie jakimś trudnym tematem? Wydaje mi się, że to jest taka impreza, podczas której można zobaczyć, że można dawać sobie też mnóstwo radości nawzajem mimo choroby i może właśnie pokonując chorobę.
4: Dokładnie tak jest. My zresztą oczywiście na co dzień prowadzimy taką działalność bardziej edukacyjną i terapeutyczną, pomagając dzieciom i ich rodzinom tak naprawdę w takim w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast właśnie nasze różnego rodzaju akcje, kampanie czy projekty takie jak bieg właśnie organizujemy po to, żeby pokazać tą troszkę inną stroną. To o czym pani wspomniała. Pokazujemy, że nasze dzieci oprócz tego, że no niestety mają jakąś formę niepełnosprawności i nie wszystko mogą zrobić tak samo jak osoby w pełni sprawne, czy czasami potrzebują więcej trudu, aby to wykonać, to mają takie same marzenia, tak samo się cieszą z takich samych spraw jak inne osoby, także właśnie tego typu imprezy pokazują to, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami. I to świetnie na naszym biegu widać, że dzieci w pełni sprawne z naszymi wspólnie dzieciakami też bawią się w tym naszym miasteczku biegowym, korzystają z różnych atrakcji, uczestniczą w biegach, i dostają medale, nagrody i to jest tak naprawdę wszystko to samo.
1: Jasne, nie ma się czego bać, po prostu przyjść, poznać i przy okazji pomóc.
4: Dokładnie.
1: Zastanawia mnie ostatnia kwestia, ulica Żabia, czyli bałuty. Czy nadal mierzycie się z takim stereotypem, że na tych bałutach to jest trochę niebezpiecznie i jednak warto na siebie uważać?
4: Przez te kilkanaście lat myślę, że też może naszym biegiem troszeczkę odczarowujemy taki mit, tak, bałut, że jest to dzielnica niebezpieczna. Nigdy nic się tutaj podczas naszego biegu nie wydarzyło. Osoby, które odwiedzają nas podczas naszej imprezy i są z nami w miasteczku biegowym, wszyscy zachowują się życzliwie, z uśmiechem. Nie mieliśmy żadnych sytuacji właśnie niebezpiecznych, także miejmy nadzieję, że dalej tak to będzie wyglądało i te bałuty gdzieś tam zatracą taki swój wizerunek, tak? Ulicy, znaczy dzielnicy bardziej, tak, niebezpiecznej.
1: W takim razie już zmierzając do końca, czy coś jeszcze jest fajnego w planach fundacji, o czym możemy powiedzieć już teraz?
4: Cały czas coś planujemy. Wiadomo, że tutaj naszym kolejnym takim projektem, jeżeli mówimy o dalszym rozwoju tutaj naszej fundacji, kolejnym takim krokiem, w którym chcemy pomagać też dzieciom, jest stworzenie nowej szkoły. Średniej tak naprawdę, bo w tym momencie nasza szkoła, którą prowadzimy, powiedzmy, że zawiera taki zakres szkoły podstawowej. Nie jest to oczywiście dokładnie ten sam zakres, bo u nas jednak jest to szkoła specjalistyczna, ale wychodząc naprzeciw tutaj potrzebom także dzieci, które już rosną razem z nami, są starsze i gdzieś tam za chwilę niektóre czeka wejście w dorosłość i poruszanie się chociażby na rynku pracy, to stworzyliśmy z myślą o nich właśnie taką szkołę przysposobującą do pracy i od września taka szkoła także ruszy u nas w fundacji. To jest taki nasz kolejny etap naszego rozwoju i pomocy dzieciakom.
1: Podsumowując, bieg 20 czerwca, ulica Żabia, siedziba waszej fundacji, jeszcze można się zapisać. No i co tu dużo mówić, same korzyści. Można pobiegać, można pomóc dzieciakom i można spędzić fajnie czas w mieście Łodzi. Krótko mówiąc, zapraszamy.
4: Zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
4: Dziękuję bardzo.
1: Gościem tej audycji był Piotr Hulewicz, który wypowiedział się w imieniu organizacji Kolorowy Świat, która jest organizatorem właśnie biegu Daj Piątaka na Dzieciaka. Wszystkie szczegóły dotyczące samego biegu, możliwość zapisania się i informacje o tym, na kogo zbierane są pieniądze, znajdziecie na stronie dajpiątaka.com.pl. A jeżeli chcecie dowiedzieć się o samej fundacji, która w Łodzi funkcjonuje już od naprawdę długich, długich lat, możecie wejść na stronę kolorowyświat.org. i tam przeczytać, na jakie dzieciaki zbierana jest pomoc, co fundacja robi dla nich i jak można im pomóc.
5: Bieg startuje po południu 20 czerwca na ulicy Żabiej 10/12, tam gdzie właśnie mieści się siedziba fundacji, i wokół tej fundacji będziecie sobie biegać, jeżeli zdecydujecie się dołączyć do tej charytatywnej akcji. Ja świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że takich eventów biegowych jest w naszym mieście mnóstwo i nie wiadomo czasem, który wybrać, no ale jeżeli właśnie wahacie się, czy ten bieg Daj Piątaka dla Dzieciaka jest odpowiednią opcją, no to macie tutaj wszystkie możliwe korzyści. Fajnie spędzacie czas na bołtach, które wcale nie są takie straszne i wbrew pozorom wcale nie są przeklęte. Wspomagacie dzieciaki z niepełnosprawnością, które może dzięki wam będą miały szansę na lepszy start w dorosłość. No i robicie to, co lubicie, czyli biegać. Lepiej się nie da. Tak mi się wydaje. Weronika Kobus za mikrofonem. Słuchacie magazynu reporterów. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: Słuchacie magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus i dzisiaj opowiem wam o łódzkiej modzie, która wyjeżdża do Nowego Jorku. Jak to jest możliwe? Co się takiego dzieje? Już wyjaśniam. W dniach 6-7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbędzie się Polish Fashion Day i jest to, wbrew tej nazwie Fashion Day, dwudniowa impreza, która łączy w sobie pokazy mody z aspektem biznesowym, takim spotkaniem umożliwiającym polskim twórcom łatwiejszy start na rynku amerykańskim. A co to ma wspólnego z Łodzią? Otóż okazuje się, że bardzo wiele, ponieważ aż połowa z 8 projektantów, którzy będą prezentować się właśnie podczas tej imprezy, pochodzi z regionu łódzkiego.
2: Łodzianie z pasją.
5: Zanim te kolekcje zaprojektowane przez łódzkich artystów wyjadą do Nowego Jorku, twórcy spotkali się z dziennikarzami podczas takiej rozgrzewkowej prezentacji, która odbyła się w łódzkim atelier Bez Alibi, gdzie miałam okazję jeszcze przedpremierowo zerknąć na te kolekcje, ale zanim sama opowiem wam, co w tych kolekcjach będzie się działo, może lepiej niech wypowiedzą się twórcy wystawy i organizatorzy wydarzenia. Najpierw o tym, czym w ogóle jest Polish Fashion Day, opowie właścicielka atelier Bez Alibi, czyli Katarzyna Domaniak.
6: Znajdujemy się w przestrzeni atelier Bez Alibi, czyli mojej marki. Ja jestem współorganizatorem, producentem jest Maggie Hayes i będziemy... Tworzymy dumnie wydarzenie Polish Fashion Day, które odbędzie się w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Instytut Kultury w Nowym Jorku jest naszym partnerem strategicznym razem z Konsulatem Generalnym oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ kolebka włókiennictwa przemysłu modowego to województwo łódzkie. My jako organizatorzy cieszymy się też z poziomu tej edycji, ponieważ cztery osoby, które mamy tutaj, czterech projektantów, którzy są z nami, to nie są przypadkowi projektanci, to są projektanci, którzy mają bardzo długą już historię. Najlepszym przykładem będzie MMC Studio, które obchodzi w tym roku 30-lecie i to właśnie ta kolekcja będzie prezentowana w Nowym Jorku. To jest ogromna duma, ale mamy też projektantów, którzy wiele lat tworzą bardzo spektakularne kolekcje, od klasycznych, wieczorowych Angelika Józefczyk, przez bardziej awangardowe, chociaż połączone też z codzienną modą Jarosław Ewert, przez modę również upcyclingową Jarek Ewert i Sandra Skórka, przez projekty autorskich torebek, przez naturalne składy, przez bardzo świadome dobieranie elementów do swoich kolekcji. To powoduje, że mamy tutaj bardzo dużo wspólnego mianownika, ale też taką autorską ideę każdego z nich i myślę, że fantastycznie opowiedzą o tym, co będą prezentowali w Nowym Jorku. My jako organizatorzy już to wiemy i z ogromną dumą czekamy na 6 czerwca, gdzie będzie pokaz mody, ale również na dzień 7 czerwca, gdzie odbędzie się właśnie ta część biznesowa, ponieważ ideą tego wydarzenia nie było tylko i wyłącznie pokazanie przemysłu modowego, designu, kultury Polski również, ale otworzenie drzwi przed projektantami na współpracę, na biznes na rynku amerykańskim.
5: Tak jak już wspomniałam, połowa z tych artystów, którzy zaprezentują się na Polish Fashion Day, reprezentuje ziemię łódzką. Ci artyści to Rafał Michalak, reprezentujący studio NMC, Sandra Skórka, Jarosław Ewert oraz Angelika Józefczyk. Co chcą zaprezentować w Nowym Jorku? Z jakimi kolekcjami przyjeżdżają? Niech opowiedzą o tym sami. Jako pierwszy o swojej kolekcji opowie Rafał Michalak z NMC Studio.
7: Na początku chciałem bardzo podziękować pani marszałek za zaproszenie do tego projektu. To jest kolejne już zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego, bo kiedyś reprezentowaliśmy województwo na Expo w Dubaju i tam mieliśmy pokaz. Dla nas ten rok jest trochę rokiem świętowania tego 30-lecia. Natomiast pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie. Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję, oprócz tworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzem amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy, że no, za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja, zresztą tutaj jest częściowo prezentowana, to jest kolekcja na wiosnę, lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co my będziemy, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny i ma troszeczkę takich, nazwijmy to, morskich klimatów, właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest to zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
8: To ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do pokazu. Jako że jestem w sumie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria, torebki skórzane.
9: Witam serdecznie, nazywam się Jarosław Ewert. No, jestem projektantem z Łodzi. Na Polish Fashion Day zaprezentuję kolekcję inspirowaną impresjonizmem i w zasadzie moim pobytem z dzieciństwa na wsi, kiedy tam sobie jeździłem i tak bardzo miło spędzałem ten czas. Myślę, że to był dla mnie czas taki bardzo ciepły. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję.
10: Angelika Józefczyk. Również chciałam podziękować, bo udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwała kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Także bardzo dziękuję za możliwość. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój drugi raz tam. Jak również od ponad 6 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to przygoda, bym tego nie nazwała. To jest bardziej ugruntowaniem takiej wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i usiśleniem współpracy.
5: Cała impreza oczywiście odbywa się przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i tutaj właśnie marszałek województwa Joanna Skrzydlewska wypowiada się o tym, jak wielkie znaczenie ma nie tylko wyjechanie i zaprezentowanie kolekcji artystów pochodzących z regionu łódzkiego, ale także jak ważną rolę w wydarzeniu Polish Fashion Day odgrywa ten dzień networkingowy, który odbędzie się po pokazach.
11: Ja się ogromnie cieszę, że w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Atelier Bez Alibi, które jest miejscem tworzenia polskiej mody i projektowania, możemy ogłosić, zaprezentować projekt, który zdecydowanie wychodzi nie tylko poza granice naszego województwa, ale i kraju, bo Polish Fashion Day New York 2026, tak jak powiedziała pani Katarzyna, odbędzie się w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku w dniach 6 i 7 czerwca. Dla nas to jest przedsięwzięcie, które łączy świat kreatywny z gospodarką i chyba pokazuje taką indywidualną wrażliwość projektantów z możliwością ekspansji na kolejne rynki. Jest to dla nas ważne i istotne, bo jedną z inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego jest właśnie innowacyjne włókiennictwo i przemysł modowy. Będzie tam zaprezentowanych 8 marek, z czego 4 pochodzą bezpośrednio z województwa łódzkiego. To jest dla nas ogromny powód do dumy. Są to marki, myślę, w Polsce bardzo dobrze znane, ale zależy nam na tym, aby również rynek amerykański poznał jakość, bo ta jakość jest bardzo wysoka i również ją pokochał tak, jak pokochali Polacy i Polki. Nie wiem, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn. Myślę, że jednak więcej kobiet. Ale chciałabym również zwrócić uwagę, że to dwudniowe wydarzenie to będzie oczywiście pokaz mody, ale także właśnie spotkania biznesowe, możliwość spotkania z branżą modową, z mediami branżowymi amerykańskimi, z bajerami, z showroomami, butikami, tak aby rzeczywiście ta możliwość współpracy miała szansę zaistnienia. Będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki. A dziś jako województwo łódzkie, jako partner tego wydarzenia jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wspaniałe marki na terenie naszego województwa i Polski, które prezentują wyjątkowe projekty, wyjątkową odzież, wyjątkowe produkty, które mam nadzieję podbiją również rynek amerykański.
5: Tak więc trzymamy kciuki za silną reprezentację regionu łódzkiego podczas Polish Fashion Day w Nowym Jorku, ale żeby nie przedłużać tej zagranicznej wycieczki, powiemy sobie też o tym, co dzieje się w naszym mieście, na naszych oczach i na naszych podwórkach, ponieważ w ubiegły piątek otworzyła się w Łodzi Galeria Neonów. No i pewnie część z Was już powie, że mieliście okazję na te neony się natknąć, że one już od jakiegoś czasu są zainstalowane. Teraz już galeria jest w pełni otwarta i miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie cieszyć oczy łodzian. O samej galerii, jej powstaniu i tym, jaką rolę ma pełnić w naszym mieście, opowie wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
12: Jesteśmy na pasażu Margaret Thatcher w centrum Łodzi. Chcemy przenieść bardzo dobre wzorce z niektórych europejskich miast, szczególnie z Barcelony, gdzie sposób zagospodarowania przestrzeni nie zawsze jest oparty tylko na wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, wielomilionowych inwestycjach i wznoszeniu nowych budynków, tylko pozwala zagospodarować, uatrakcyjnić przestrzeń w oparciu o pomysł, o budowanie wspólnoty, o włączanie artystów, młodych ludzi w to, żeby znaleźć pomysł, jak zagospodarować jakąś przestrzeń w sposób kolorowy, fajny, atrakcyjny. W tym wypadku to jest pierwszy odcinek tego urbanizmu taktycznego w Łodzi, czyli tworzymy pierwszą w historii w mieście galerię neonów, które odnoszą się do łódzkich kin studyjnych, z których większość już zniknęła z naszej mapy, natomiast stanowią bardzo ważną, piękną historię Łodzi filmowej i mapy kulturalnej naszego miasta. I będą tutaj neony upamiętniające te wszystkie kina. Będzie to piękne, kolorowe. Mam nadzieję, że łodzianie, łodzianki i wszyscy odwiedzający nasze miasto będą chcieli tutaj spędzać czas. Natomiast jest to nie koniec, nawet nie początek końca, tylko co najwyżej koniec początku naszej drogi z tym, w tym trendzie, bo będziemy wiele miejsc w centrum miasta, które jeszcze nie doczekały się kompleksowych remontów. Będziemy chcieli wyeksponować tą hipsterskość Łodzi, tą często nieoczywistość tkanki. Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.
5: W ten właśnie sposób w 15 minut programu odbyliśmy podróż po dziedzictwie kulturowym Łodzi, od Łodzi Włókienniczej po Łódź Filmową. Bardzo cieszy tutaj zapewnienie, że takich przestrzeni jak Galeria Neonów w pasażu Margaret Thatcher będzie powstawać więcej, bo myślę, że nawet największe łódzkie marudy nie będą mogły narzekać na to, że w mieście robi się po prostu bardziej kolorowo. Myślę, że nie muszę tu dopowiadać, że galerie lepiej oglądać po zmroku, natomiast jeżeli pasaż Margaret Thatcher nic wam nie mówi, no to jest to odcinek równoległy do ulicy Pietrzkowskiej, znajdujący się pomiędzy ulicą Tuwima a Moniuszki. Za tę odległą, ale ekspresową podróż dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć.
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
13: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: Marcin Żychliński, czeka nas dziś podróż w czasie przy wschodniej 19. Przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz, a pomoże nam w tym m.in. Anna Łagodzińska-Pietras. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ale zanim opowiemy, co tutaj przy wschodniej 19 w Łodzi działo się kiedyś, to powiedzmy, to jest Bibuła, nowe muzeum na mapie Łodzi. Bibuła to miejsce, które właśnie jest powiązane z historią o Józefie Piłsudskim, ale jeszcze z tego okresu, zanim został marszałkiem.
6: Tak, Bibuła, intrygująca nazwa, która nie do końca wyjaśnia znaczenie tego miejsca.
5: I właśnie tym zdaniem tutaj postawmy małą kropkę, a później przejdziemy do historii tego miejsca.
4: Odwiedzamy łódzkie muzea.
5: Taka podróż, powiedziałem, w przeszłość, ale też i w przyszłość.
6: Takie wyjątkowe, tajemnicze miejsce, w którym z jednej strony opowiadamy o historii, ale z drugiej strony staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii dla współczesności przy użyciu środków wyrazu charakterystycznych dla tego, co nas czeka w przyszłości. Brzmi to zagadkowo, ale już wyjaśniamy. Zwiedzanie muzeum, które jest rekonstrukcją muzeum z 1938 roku, jakie funkcjonowało w tym miejscu, odbywa się przy użyciu tabletów w rozszerzonej rzeczywistości. Stanowi to dla nas punkt wyjścia do zainteresowania zwiedzających historią, ale też do wyciągnięcia właśnie lekcji z tego, co w przeszłości się działo. Mówimy o działalności Józefa Piłsudskiego, mówimy o drukowaniu tajnego organu polskiej Partii Socjalistycznej Robotnika, ale zastanawiamy się też nad tym, jaką moc ma słowo, jaką wagę ma słowo, co my słowem możemy zdziałać. Dziś, obecnie w roku rewolucji jest to wyjątkowo ważne, roku rewolucji 1905 roku. Zapraszamy naszych zwiedzających do zastanowienia się nad tym, jakich słów używamy, co nimi przekazujemy, budujemy nimi, czy burzymy, jak nasze codzienne postępowanie wpływa na relacje międzyludzkie, na spotkania z innymi ludźmi. I to jest też taki punkt przekazu naszego wyjścia właśnie do współczesności i do współczesnego odbiorcy. W ofercie edukacyjnej, którą szeroko polecamy, proponujemy zajęcia, w których zastanawiamy się właśnie w oparciu o historyczne wydarzenia, takie jak droga na Syberię na przykład, zastanawiamy się nad tym, jak podróże zmieniają życie, w jaki sposób nasze wyzwania, które spotykamy po drodze, wpływają na nas, kształtują nas, nasze osobowości. A więc lekcje są pogłębione. Historia stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia. Innym takim, może wartym zwrócenia uwagi zagadnieniem, jakie staramy się poruszać, to praca grupowa, bo właśnie działalność tajnej drukarni nie byłaby możliwa bez zaangażowania całego zespołu osób. Każdy odpowiedzialny był na jakimś etapie za realizację tego głównego zadania, jakim było drukowanie robotnika. Tak jak i dzisiaj, jednostkowo niewiele jesteśmy w stanie zdziałać i warto we współczesności przypomnieć sobie o tym, że żyjemy w społeczeństwie, że otaczają nas ludzie i te relacje międzyludzkie są bardzo ważne.
5: Te zajęcia, bo tak można powiedzieć, to element zwiedzania całego muzeum, do czego za chwilkę przejdziemy. Natomiast to, o czym mowa, to wszystko wokół słowa, wokół przekazu, też dzieje się w takiej fajnej salce,

0: Takie pomieszczenie dodatkowe, które kiedyś było zamurowane, mówimy o nim, właśnie wybiegamy w przyszłość i teraźniejszość, mówimy o przeniesieniu tego przekazu historycznego do naszej codzienności.
1: To taka inspiracja nie tylko na lekcje historii, ale też inspiracja takiego, nie wiem, po takiej postawy obywatelskiej też można powiedzieć.
0: Zostawiamy ten temat do przemyślenia każdemu na swój sposób. Mamy nadzieję, że właśnie z refleksją na temat tego, jak się porozumiewamy, jak kształtujemy relacje, nasi zwiedzający wychodzą, a przynajmniej do tego ich zachęcamy.
1: To tyle o edukacji, o tym, jak ta edukacja się tutaj odbywa, jak to wygląda, to teraz wracamy do zwiedzania.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Bibuła, czyli muzeum nowe na mapie muzeów w Łodzi, poświęcone właśnie temu, co działo się pod tym adresem, a działo się tutaj bardzo dużo, historia związana z marszałkiem. Rozmawiamy z Anną Łagodzińską Pietras w pierwszej części tej rozmowy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, zgadza się. Jesteśmy w miejscu, które dzisiaj słyszy mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do mieszkań, które zamieszkałe są przez ludzi przeróżnych. Natomiast kiedyś kamienica mieszczańska również służyła różnym lokatorom, ale wśród nich ukrywał się adwokat Dąbrowski, zupełnie nieznana nikomu postać, która przybyła tutaj do Łodzi w czasie jej wielkiego rozwoju jesienią 1899 roku, świeżo po ślubie z Marią, kobietą, która zajmowała się utrzymaniem, pilnowaniem ogniska domowego, nie zatrudniona była zawodowo, natomiast ten mężczyzna, właśnie uznawany przez sąsiadów, przez dozorcę, przez służbę, która również była tu zatrudniona, za adwokata, zajmował się pracą w swoim gabinecie. Nikt tam nie zaglądał, nikt nie wnikał, czym on dokładnie się zajmuje, gdzie chodzi do pracy. Skoro zamykał się w jednym pokoju i tam wykonywał swoje obowiązki, uznano właśnie, że jest zapewne adwokatem.
1: Wchodzimy zatem do środka. Wielkie, przepiękne drzwi na klatce schodowej.
0: Weszliśmy historycznym wejściem, które prowadziło właśnie do tego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy Wschodniej 19, gdzie zamieszkiwali państwo dąbrowscy. Po naszej prawej stronie znajdowały się pomieszczenia od strony podwórka, pomieszczenia kuchenne, water closet tak zwany, czyli dzisiejsza łazienka. Mieszkanie było bardzo nowoczesne. Była tutaj też jadalnia i pomieszczenie dla służby. Po lewej stronie, może przemieśćmy się tam, znajdowała się sypialnia jako pierwsze pomieszczenie. Dalej korytarzem można było wejść do salonu. I na samym końcu znajdował się gabinet pana domu. Mieszkanie było wynajmowane. Na pierwszym piętrze w kamienicy wielkomiejskiej to takie mieszkanie prestiżowe, takie, które widać było z dołu. Przechodnie mogli zobaczyć przez okna pięknie zdobione sztukateriami właśnie sufity, które i dzisiaj można podziwiać, dlatego że zostały fantastycznie odrestaurowane. Mnóstwo pracy konserwatorskiej zostało tutaj w to odtworzenie włożone.
1: No, nawet jeśli nie mamy akurat czasu, żeby wejść do środka, ale na pewno warto, to warto po prostu spojrzeć też w górę, przechodząc na rogu wschodniej pomorskiej, spojrzeć przez okno i faktycznie zobaczymy przepięknie zdobione sufity, żyrandole, no i też stolarka okienna odnowiona, też przywrócona do tej dawnej świetności.
0: Tak, w tych miejscach, w których udało ocalić się oryginalną tkankę, ona oczywiście jest wyeksponowana, gdzie nie, gdzie niestety stan kamienicy nie pozwolił na to, ale oczywiście tak, mamy nadzieję, że to, co widać z zewnątrz, jest zachętą do odwiedzenia wnętrza. Natomiast wnętrze zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że mamy tutaj pewnego rodzaju muzeum w muzeum. O co chodzi? O to, że kiedyś mieszkali tutaj Piłsudcy, jak powiedzieliśmy, na przełomie 1899 i 1900 roku, ale wtedy jeszcze Józef Piłsudski był tylko działaczem socjalistycznym, dopiero był na tej drodze do objęcia funkcji marszałka, dopiero walczył o niepodległość, szukał tej drogi walki o niepodległość, był świeżo po powrocie z Syberii, tutaj drukował nielegalne czasopismo Robotnik, ale później w roku 1938 władze Łodzi zdecydowały się pracę na utworzenie Izby Pamięci, muzeum poświęconego Piłsudskiemu. I dzisiaj to, co możemy zobaczyć gołym okiem, to jest właśnie rekonstrukcja tego muzeum z 1938 roku. Dlatego mamy tą szkatułkową taką konstrukcję tego miejsca. A więc to, co widzimy wokół nas, odtworzone, zrekonstruowane tapety, zrekonstruowane gabloty w kształcie

0: takim, jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet wybór zdjęć, to jest właśnie wszystko nawiązaniem do wystroju, jaki panował tutaj w Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, bo taka była oficjalna nazwa tego miejsca.
1: To miejsce jest po prostu ważne z punktu widzenia historii naszego miasta. Tutaj drukowano robotnika, zresztą też z tego względu działalność została zakończona, bo okazało się, że wyszło na jaw, że tutaj drukowano tego robotnika.
0: Zgadza się. W jednym z pokoi widzimy na ścianie zdjęcia współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy bywali w tym mieszkaniu. Mamy tutaj Kazimierza Rożnowskiego, który był zecerem, zajmował się tą żmudną pracą, układaniem literka po literce tekstów publikowanych później w robotniku. Józef Piłsudski je redagował. On był twórcą tekstów, ale widzimy też między innymi Aleksandra Malinowskiego. Postać bardzo ważną dla Polskiej Partii Socjalistycznej, dla Ruchu Socjalistycznego. On bowiem dostarczał tutaj, do tej tajnej drukarni, papier, tusz drukarski i odbierał stąd wydrukowane numery robotnika. Podczas jednej z takich akcji, kiedy przyjechał z papierem, zakupił bardzo dużą jego ilość, 8 rys. I te 8 rys to był podejrzany zakup. Doprowadził on carską ochranę właśnie śladami Aleksandra Malinowskiego do tego miejsca tu na Wschodnią 19. A jak odbyło się aresztowanie?
1: Opowie nam o tym Izabela Werecka-Szczepańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest taka prasa, taka bostonka popularna, kiedyś tak się mówi.
2: To jest maszyna drukarska Boston Model Press, zwana potocznie bostonką. Przez Piłsudskiego nazywana pieszczotliwie babcią. Używał również innych określeń, choć to były takie trochę niecenzuralne, nazywał ją cholerą, gratem, w zależności od swojego nastroju.
1: Tutaj faktycznie w tym pomieszczeniu, czy symbolicznie to drukowanie się odbywało? Tutaj jest tylko symbolicznie umiejscowiona ta prasa drukarska.
2: Stoimy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się tajna drukarnia. Pomieszczenie było przeznaczone na gabinet, w którym Józef Piłsudski redagował tekst i w szafce zamykana była właśnie ta maszyna drukarska.
1: Jak to się odbywało? W godzinach nocnych, czy właśnie w dzień, kiedy było bardzo głośno, tramwaje tutaj tędy przejeżdżały, kiedy ten gwar miejski był, czy to jednak po nocach, można tak powiedzieć?
2: Drukowanie odbywało się w godzinach nocnych, natomiast odbywało się tak naprawdę, było to możliwe dlatego, że pod spodem, pod nami, gdzie stoimy, znajdował się skład bawełny i pończoch, czyli takie miejsce, które w ciągu dnia było często odwiedzane przez kupujących, natomiast w nocy ono było puste. I tutaj to drukowanie odbywało się właśnie.
1: To może zaprezentujemy tak na sucho, ale będziemy słyszeć, jak to właśnie pracuje, bo to nie jest taka cicha maszyna wcale. Za każdym razem, gdy słyszymy takie łupnięcie, to właśnie jedna strona jest odciśnięta, tak?
2: Dokładnie tak. Tych ruchów w ciągu godziny wykonywano od 250 do 280, żeby wydrukować nakład 1900 egzemplarzy. No i tak to się odbywało. Jak słyszeliśmy, była to dosyć głośna praca.
1: Głośna praca, ale jakże potrzebna ówcześnie. Dokąd trafiał później ten robotnik drukowany tu przy Wschodniej?
2: Do łódzkich fabryk, do robotników. I wyglądało to tak, że no bo pierwsze co to zastanawiamy się, jak słowo pisane było odbierane przez właśnie robotników. Nie wszyscy potrafili czytać. Natomiast odbywało się to w ten sposób, że ci, którzy umieli czytać, przekazywali to, co wyczytali innym. Tworzyły się takie kółka, w których właśnie ta wiedza była przekazywana między sobą. Oprócz tego, że jest tutaj odtworzone to Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, Muzeum z lat 30. Dołożona jest ścieżka w rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie u nas odbywa się z tabletem i z słuchawkami, czyli każdy zwiedzający otrzymuje zestaw, którym kamerą tabletu skanujemy sobie wybrane punkty i w tablecie odtwarzane są filmy. Właściwie cała historia tego wydarzenia, które miało miejsce przy Wschodniej 19 w roku 1900 jest opowiedziana w tej formie filmowej odtwarzanej na tablecie.
1: Zaglądamy na wschodnią 19, poznajemy historię, bardzo ważną historię, o której opowiadały nam dziś Anna Łagodzińska-Pietras i Izabela Werecka-Szczepańska. Bardzo dziękujemy za to.
2: Zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Żychliński, zapraszam Was dziś na wyprawę po schronach, szczelinach przeciwlotniczych, bunkrach. Być może więcej o tym powie teraz nasz gość, Krzysztof Posłuszny ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jako założyciel tego stowarzyszenia zapytam Cię od razu, skąd ta fascynacja obiektami takimi obrony cywilnej na terenie Łodzi, ale nie tylko.
4: Wiesz co, ta fascynacja rozpoczęła się tak nieoczywiście z tego względu, że zacząłem się interesować w szkole podstawowej historią, czytałem różnego rodzaju książki, zwłaszcza o II wojnie światowej. No i tak któregoś razu zacząłem jakieś te obiekty odwiedzać, w szczególności na przykład schron kolejowy w Konewce. Spodobało mi się to, zacząłem doszukiwać się tego, czytać więcej. No i z czasem, jak już co nieco wiedziałem, co nieco dowiedziałem się na temat obiektów z II wojny światowej, takich bojowych, to zacząłem się interesować obiektami cywilnymi. Swego czasu, w sumie cały czas, funkcjonuje strona schrony w Łodzi, pana Mariusza Wasilewskiego. Patrzę na tą mapę, interesowałem się, ile mamy tych szczelin, ile schronów ukryć, ale z czasem wnikałem w temat coraz głębiej, doszukiwałem się następnych rzeczy. No i to jakoś tak wciągnęło. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mam własne stowarzyszenie.
1: I ludzi w całej Polsce, można powiedzieć, bo ty działasz głównie w Łodzi i okolicach, natomiast faktycznie stowarzyszenie ma ludzi, którzy prowadzą taką ewidencję, można powiedzieć. To chyba za duże słowo, bo wy robicie to jednak na własną rękę, a nie z pomocą całej machiny urzędniczej na przykład.
4: Tak, faktycznie. Najbardziej skupiam się na Łodzi i okolicy, chociaż racji takiej, że jestem prezesem, to muszę być od wszystkiego, więc każdy w zasadzie obszar Polski mnie interesuje, koordynuję pracę, wysyłam pisma, odwiedzam. Przy lekkim przygotowaniu w sumie mógłbym o każdym mieście wojewódzkim co nieco powiedzieć na temat schronów i umocnień.
1: No to zaczynamy. Jesteśmy w Parku Poniatowskim i tutaj właściwie siedzimy na ławce, która jest zlokalizowana na bunkrze. Czy to szczelina przeciwlotnicza, ale taka bardzo duża.
4: Tutaj ten główny schron w Parku Poniatowskim jest o nietypowej budowie ze względu takim, że pierwotnie według planów miał być on przeznaczony jako stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą miasta Litzmannstadt, czyli okupowanej Łodzi. Natomiast w późniejszym okresie zmieniono koncepcję, zmieniono plany budowlane i obecnie mamy schron, jaki mamy, czyli na 430 osób, około 250 metrów kwadratowych, wybudowany w 1944 roku dla ludności cywilnej.
1: Czyli to, co mijamy w Parku Poniatowskim, na przykład jeżdżąc tutaj na tej trasie rowerowej, to są takie czerpniki powietrza, to jest wentylacja tego schronu.
4: Jeżeli 430 osób miałoby się w środku schronić, no to jednak skądś powietrze trzeba dostarczyć, prawda? Więc tutaj cały jest system wentylacyjny. Nie tylko czerpnie powietrza, ale też kanały wentylacyjne w podziemiu, jak i w samym schronie. Także to jest cały złożony system.
1: Ale nie widzimy tu żadnych mechanicznych urządzeń, jakichś wiatraków.
4: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, zazwyczaj była to tylko wentylacja grawitacyjna, bez urządzeń. No może w przypadku, tak jak tutaj tego obiektu, to może i były jakieś urządzenia w czasie II wojny światowej. Niestety brak mi o tym jakichkolwiek informacji. Wiem natomiast, że w czasach już PRL-u, kiedy ten obiekt był częściowo wykorzystywany do obrony cywilnej, w latach 50. chociażby były tutaj wystawy organizowane przez terenową obronę przeciwlotniczą i są nawet takie w środku napisy świadczące o tym, że było tutaj takie ala muzeum, tam było na przykład mowa o tym, że naukowcy mówią tak dla energii jądrowej wykorzystanej dla elektryczności, a nie dla celów militarnych. Tak naprawdę no to już teraz schron stoi w środku pusty, od wielu lat jest niewykorzystywany do żadnych celów.
1: A to kilka metrów pod ziemią, dosłownie tutaj 5-7 metrów pod nami są pomieszczenia.
4: Tak, 5-7 metrów pod nami, dlatego mówię, że to jest schron nietypowy, ponieważ ma nietypowy rozkład pomieszczeń, no i nietypową głębokość. Zazwyczaj szczeliny przeciwlotnicze są, powiedzmy, powiedzmy metr pod ziemią, ale nie 5 metrów. No, z racji takiej, że tutaj był inny zamysł, jeżeli chodzi o ten obiekt, to...
1: Tutaj mogło być jakaś jednostka dowodzenia?
4: Według Niemców pierwotnie miały być tutaj takie plany, tak? Później koncepcja się zmieniła ze względu na koszty budowy, ze względu też na sposób budowy. Pierwotnie głębokość miała być o wiele większa i miało być to budowane metodą górniczą, sztolniową. Później zmieniono koncepcję, budowano w formie odkrywkowej, dlatego mamy głębokość tylko 5 metrów.
1: Jakie obiekty tego typu mamy w Łodzi? Jakie to są obiekty i w jakim one są właściwie stanie?
4: To znaczy, stan jest różnorodny. Wszystko zależy od tego, gdzie są dokładnie te obiekty ulokowane, kto tym zarządzał, jak konserwował. Dla przykładu, jeżeli mamy jakieś szczeliny przeciwlotnicze na terenach kolejowych, mogą być one trochę brudne, zaniedbane, ale w stanie technicznym pozwalającym, załóżmy, na jakieś takie doraźne użycie, tak? Jeżeli mówimy o obiektach, które są na terenie parków i generalnie terenie zielonym, no to w większości przypadków są one zasypywane z tego względu, żeby osoby niepożądane bądź nawet bezdomni po prostu tam nie przebywali, tak? Z myślą o tym, żeby nie musieć pilnować tego obiektu. Oceniam, że na terenach zielonych niektóre obiekty pewnie się rozsypują, niektóre byłyby w stanie dalszego użytku. No wszystko jest kwestia, załóżmy, odkopania i sprawdzenia, tak?
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Krzysztofem Posłusznym ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Na terenach zielonych, właśnie tak, gdzie tutaj jesteśmy w Parku Poniatowskim, ale na przykład w Parku Mickiewicza na Julianowie też mamy takie miejsca, gdzie nawet można wejść tam do środka.
4: Znaczy oficjalnie nie można wejść, bo wejście jest zakratowane, natomiast jest dziura w stropie i nie ukrywam, że czy to ja, czy pewnie wiele innych osób skorzystało z takiej ewentualności, żeby rzucić okiem, jak to wygląda.
1: Tutaj też zresztą w Poniatowskim można było wejść jeszcze kiedyś. Teraz to też jest zabezpieczone.
4: To jest nierówna walka. Niektóre obiekty są zabezpieczane, niektóre obiekty z czasem przestają być zabezpieczone. No jeżeli nadarzy się okazja, jest coś, załóżmy, odblokowane, no to czasem skorzystamy, wejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast, no, jeżeli chodzi o stan, to bywa różnie. Na przykład ten obiekt w parku Mickiewicza na Julianowie, no to jest w stanie agonalnym. Przypuszczam, że do niczego by się nie nadawał. Cegła się sypie, cały obiekt jest odsłonięty, nie jest za bardzo przysłonięty warstwą ziemi. Także ten obiekt prócz ciekawostki historycznej do niczego by się nie nadawał. Nawet bym go pewnie nie wykorzystał do ewentualnego muzeum.
1: Kolejny taki punkt w parku na Zdrowiu i o tym możemy powiedzieć więcej, dlatego że jako stowarzyszenie macie pomysł, żeby właśnie zagospodarować to, co znajduje się w parku na Zdrowiu i nawet jest pomysł na trasę, taką ścieżkę edukacyjną.
4: To znaczy, kwestia tamtego schronu jest taka, że już kilka dobrych lat temu funkcjonowało tam jakieś stowarzyszenie czy grupa rekonstrukcyjna, która udostępniała ten schron do zwiedzania. Z pewnych przyczyn zaprzestała takiej działalności. Obecnie schron stoi niewykorzystywany i z racji takiej, że nie mamy żadnego obiektu póki co pod opieką, to wystąpiliśmy choćby do Zarządu Zieleni Miejskiej o możliwość ponownego zaopiekowania się tym obiektem. Chcielibyśmy trochę ożywić trasę militarną, która jest wyznaczona właśnie z tego obiektu na Zdrowiu przez poligon do schronu na Brusie, którym zajmuje się kompania Brus. Do tego byłaby to też dobra baza wypadowa, żeby organizować jakieś spacery tematyczne, na przykład po osiedlu Mortwiła Mireckiego, gdzie w zasadzie pod budynkami także znajdowały się schrony niemieckie, to znaczy piwnice zaadaptowane przez Niemców. Nawet poszczególne wspólnoty mieszkaniowe zadbały o to, żeby niektóre te strzałki oznaczenia zakonserwować, zostawić, co jest ewenementem, bo zazwyczaj takie rzeczy znikają, choćby w centrum miasta, jak przy ulicy Struga.
1: Dochodziłeś do takich różnych lokacji, oglądając mapy na geoportalu i też zdjęcia lotnicze sprzed lat, no też z czasów wojny.
4: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, no to sprawa jest stosunkowo prosta, no bo to nie jest zazwyczaj mały obiekt. No to jest jednak sieć korytarzy, zazwyczaj budowana odkrywkowo, więc jeżeli wiemy, że na przykład to budowano na przełomie 43, 44, czasem 44, 45, głównie najwięcej na przykład w Łodzi to budowano latem i jesienią 44 roku w związku z obawą o bombardowania i naloty. Mając zdjęcia lotnicze, wiemy, gdzie tego szukać, tak? To nie jest takie wcale małe, ciężko to jest ukryć. Natomiast większa trudność jest w przypadku namierzania takich obiektów pod budynkami, pod kamienicami.
1: A ile mamy takich obiektów, szczelin, schronów w Łodzi i czy mamy też bunkry, takie bunkry z prawdziwego zdarzenia?
4: To znaczy teraz tak, jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, to bym powiedział, że do dnia dzisiejszego przetrwało na terenach dzisiejszej Łodzi około 70-80 obiektów. Na pewno było ich zdecydowanie więcej. Część mam oznaczonych na mapie jako zniszczone. Jeżeli chodzi o bunkry, czyli powiedzmy schrony bojowe, no to w zasadzie w Łodzi one nie występowały. Łódź nie była nigdy ogłoszona twierdzą. W zasadzie bez może jakichś incydentów, to bez większych uwag została oddana. No pod kątem choćby przemysłu, tak, no Łódź była cenna czy to dla Niemców, czy to dla Rosjan ze względu na dobrze rozwinięty przemysł. Żadna ze stron nie decydowała się na bombardowanie tego obszaru.
1: Gdzie możemy szukać tych lokalizacji? Tworzycie taką mapę?
4: Tak, na naszej stronie internetowej schrony www.schronywpolsce.pl mamy zakładkę mapy i mamy poszczególne województwa. Na ten moment jest opublikowana mapa województwa łódzkiego, województwa pomorskiego oraz województwa śląskiego.
1: No i sama Łódź jeszcze jest objęta taką mapą.
4: Łódź jest w ramach województwa łódzkiego. Mamy tam wszystko, począwszy od właśnie schronów i ukryć z PRL-u, poprzez szczeliny przeciwlotnicze, schrony pod kamienicami, czyli tak zwane LSR-y, Luftschutzraumy. Mamy nawet zakładkę wydzieloną, czyli schrony pod kamienicami przerobione w PRL-u według standardów PRL-owskich, schrony bojowe, schrony obserwacyjne. Także no, generalnie cała mapa nie jest skierowana tylko do ludności cywilnej, ale przede wszystkim w naszym odczuciu jest skierowana także dla urzędów miast, gmin, powiatów, urzędu wojewódzkiego, na przykład dla konserwatora zabytków, dla osób, które na przykład będą zajmować się budową na terenie na przykład jakiejś ulicy czy jakiejś działki, żeby wiedzieć, co na przykład jest w ziemi. Prosty przykład. Jakiś czas temu była przebudowa bulwaru w Łodzi i było doniesienie, odkrycie, że nikt się tego nie spodziewał, że znaleziono szczeliny przeciwlotnicze. Ale tak naprawdę w dokumentach niemieckich, w archiwum, informacja o tym była. Zdjęcia lotnicze w internecie były ogólnodostępne i było te szczeliny widać. Tylko była kwestia taka, żeby ktoś to po prostu wziął, spojrzał i przeanalizował, tak? Także dużo rzeczy w Łodzi nie jest zaskoczeniem, jeżeli wiemy, gdzie czego szukać. Bo to jest nasza mapa, żeby po prostu wszystkie takie dane zebrać do kupy na terenie danego województwa.
1: Przygotowujecie jakąś publikację? Czy ty przygotowujesz jakąś publikację?
4: Jeżeli chodzi na przykład o jakieś publikacje książkowe, mam kilka pomysłów. Nie chciałbym na razie ich zdradzać, bo już po przykładzie map wiem o tym, że zapowiadałem czasem, że już jakąś mapę wypuszczę jakieś województwa i prace się przedłużały.
1: Ale potencjał jest na taką książkę.
4: Tak, potencjał jest. Ja myślę, że jeżeli chodzi o samo miasto Łódź, to byłoby z potencjałem co najmniej na kilka książek. Warto choćby spojrzeć na książkę wydaną dotyczącą Szczecina, gdzie są podziemia Szczecina. Ona już ma chyba 4 czy 5 części. Mamy taką samą książkę dotyczącą schronów i ukryć na terenie miasta Bydgoszcz.
1: Teraz czas na Łódź.
4: Tak, myślę, że czas na Łódź. Natomiast koncepcja, czy będzie to książka poświęcona na przykład osobno okresowi PRL, a osobno II wojnie światowej, czy na przykład będzie to książka poświęcona poszczególnym rejonom Łodzi, na przykład dzielnicom albo nawet osiedlom, patrząc ile tych niektórych obiektów jest na terenach Łodzi. Jeszcze jest dla mnie niejasna. Na razie zajmujemy się innymi sprawami. To będzie rzecz do rozważań w odległym czasie.
1: Bardzo dziękujemy. Krzysztof Posłuszny z Stowarzyszenia Schrony w Polsce opowiadał nam właśnie o tym wszystkim, co między innymi w Łodzi możemy zobaczyć i przekonać się, że Łódź podziemna to nie tylko kanały ponad stuletnie, ale też właśnie schrony, szczeliny przeciwlotnicze.
4: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Rzechliński, zapraszam Was dziś do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To miejsce, bez którego trudno wyobrazić sobie turystyczną mapę Łodzi. Jeśli ktoś do Łodzi przyjeżdża, to koniecznie musi zajrzeć do tak zwanej Białej Fabryki. A w Białej Fabryce rozmawiamy z Joanną Fiją, która jest tutaj odpowiedzialna między innymi za wystawę Łódzkie Mikrohistorie, czyli znany wszystkim łodzianom dawny skansen, dziś Park Kultury Miejskiej.
5: Tak, Łódzki Park Kultury Miejskiej.
1: Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni ostatnich lat, bo też jest nowa nazwa tej wystawy, ale też możemy zobaczyć wnętrza tych domków pięciu, które przywędrowały w to miejsce z różnych stron i Łodzi, i spoza Łodzi.
5: Zostały one przeniesione z łódzkich ulic. Z ulicy Kopernika, Mazowieckiej, Wólczańskiej. Dodatkowo znajduje się tu kościół, który faktycznie został przeniesiony z Nowosolnej. Nowosolna kiedyś znajdowała się poza Łodzią, teraz znów jest to część miasta. I jeśli chodzi o domki, to aktualnie w środku znajduje się wystawa opowiadająca o losach mieszkańców Łodzi, którzy żyli tu od XIX wieku do tak naprawdę prawie samego końca wieku XX.
1: Bo pomysł jest taki, że to są mikrohistorie, czyli historie poszczególnych rodzin, konkretnych rodzin tak naprawdę, które możemy poznać odwiedzając te domki, ale są to rodziny, które reprezentują w tym przypadku no, społeczność łódzką, ówczesną.
5: Tak, bardzo zróżnicowaną łódzką społeczność, no bo mamy rodzinę fabrykantów, ale mamy też rodzinę pracowników fabryki. Poza tym mamy różne wyznania. Mamy katolików, protestantów, Żydów. No i mamy te rodziny umiejscowione w zupełnie różnych okresach, ponieważ zwiedzać zaczynamy w wieku XIX, wychodzimy w latach 80. wieku XX, więc bardzo blisko naszych czasów.
1: To od którego zaczynamy? Który to jest ten najstarszy?
5: Pierwszy po lewej stronie, wiek XIX. Potem przechodzimy już na prawą stronę do dwudziestolecia międzywojennego.
1: Zanim do dwudziestolecia międzywojennego, to wejdźmy tutaj do tego, gdzie XIX wiek możemy Łódź zobaczyć sprzed ponad, no grubo ponad 100 lat.
5: Tak, i tutaj mamy właśnie rodzinę fabrykantów, rodzinę Benichów, którzy do Łodzi przybyli z Niemiec i mieli oni swoją własną fabrykę, zajmującą się oczywiście tkaninami. I tutaj mamy przedstawione losy tej rodziny. Mamy zaaranżowaną kuchnię, jadalnię, łazienkę, a także mały warsztat, taki przydomowy, z drewnianym krosnem, gdzie właśnie ta rodzina, gdy zaczynała dopiero swoją karierę w Łodzi, to właśnie w takim przydomowym warsztacie tkackim.
1: Tutaj się można poczuć jak w tym domu dosłownie, bo tak ten wystrój jest pomyślany, że wchodząc, to tak jakbyśmy zastali te wnętrza tak w codziennym życiu.
5: Tak, taka zresztą jest koncepcja wystawy, że wchodzimy i czujemy się jakby mieszkańcy na chwilę gdzieś wyszli, ale zaraz oczywiście wrócą.
1: No nic nie dotykamy, ale zdjęcia możemy tutaj robić.
5: Tak, jak najbardziej możemy robić zdjęcia, możemy przyjrzeć się wszystkim przedmiotom z bliska, bo wszędzie można wejść.
1: A tu, skąd te przedmioty się wzięły? One też pochodzą od tej rodziny, czy to są takie różne źródła?
5: Nie, przedmioty zostały zdobyte w dużej części właśnie od mieszkańców Łodzi. Przy tworzeniu wystawy właśnie była taka prośba do mieszkańców, że jeśli coś mają, to my chętnie to przygarniemy właśnie na ekspozycję.
1: I co łodzianie przynieśli? Podzielili się swoimi różnymi eksponatami i się okazuje, że w domach, w mieszkaniach mamy czasem eksponaty historyczne.
5: Jak najbardziej i zresztą wciąż zwiedzający, którzy przychodzą, mówią, że mają takie coś właśnie w domu, wspominają i czasem chcą coś wciąż oddać.
1: A łodzianie inaczej odbierają trochę te wystawy? Inaczej niż turyści spoza Łodzi?
5: Bardzo możliwe, że tak, ponieważ mają więcej takich bliskich sobie wątków, ale sama wystawa jest bardzo uniwersalna i zrozumiała tak naprawdę dla ludzi nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, no bo są to wnętrza mieszkalne i sposób, w jaki ludzie żyli.
1: To my teraz wychodzimy powoli i idziemy do tego kolejnego domku, gdzie dwudziestolecie międzywojenne, a zanim jeszcze wejdziemy, to powiedzmy, jak te domy tutaj przywędrowały? One były w częściach przywiezione i złożone tutaj?
5: Tak, domy zostały przetransportowane kawałek po kawałku. Domy, które były zresztą w złej kondycji, tak jak większość niestety architektury drewnianej, takiej prostej, która po prostu dość szybko traci swój blask, rozpada się, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana.
1: Przykłady mamy takich drewniaków, tak zwanych, gdzieś tam na bałtach jeszcze się kryją. Wiele z nich już spłonęło, wiele zostało rozebranych, rozszabrowanych, natomiast jeszcze są takie, o jeszcze przy Częstochowskiej mi przychodzi do głowy, ale no są, niekiedy można te drewniaki w Łodzi po prostu się na nie natknąć.
5: Tak, ale przeniesienie ich tutaj to właśnie był bardzo dobry sposób, żeby je po prostu uratować.
1: Podobnie z kościołem się stało zresztą.
5: Tak, kościół, który miał być przeznaczony właściwie na rozbiórkę, ponieważ na Nowosolnej powstał nowy kościół, ten stał zupełnie bezużyteczny.
1: Można w nim brać śluby, z tego co wiem, tak?
5: Tak, można w nim brać ślub, co jakiś czas się zresztą zdarza.
1: Dobra, to wchodzimy teraz do tego drugiego domku. W tym drugim domku, o, już drzwi nam tutaj skrzypią, dwudziestolecie międzywojenne i tu z kolei co możemy zobaczyć?
5: Dwudziestolecie międzywojenne to jest naprawdę fascynujący czas dla Łodzi, ponieważ Łódź to miasto wielokulturowe. Do Łodzi zjeżdża się całe mnóstwo ludzi, którzy chcą znaleźć sobie tutaj pracę, być może mieć jakieś lepsze życie. Stąd bardzo dużo ludzi przyjeżdża również z pobliskich i nie tylko wsi. Tutaj mamy przedstawienie trzech rodzin, trzech bardzo różnych, bo jedno mieszkanie należy do Żydów, inne do protestantów i kolejne do katolików. Więc pokazany jest zupełnie różny poziom ich życia.
1: A jakie przedmioty tutaj widzimy? Co to są za rzeczy?
5: Całe mnóstwo właściwie przedmiotów, od wyposażenia kuchni typu pięknego chlebaka z cytatem z modlitwy, po rzeczy typowo związane z religią, czy to katolicką, czy to żydowską, jak mezuza, jak tałet, czyli ta modlitewna szata, jak menora.
1: Też są przedmioty przez łodzian podarowane, czy to już zasoby muzeum?
5: To tutaj jest różnie w zależności od przedmiotów. Wiele jest podarowanych, wiele jest na inwentarzu muzealnym, ale wiele po prostu jest aranżacyjnie ustawionych.
1: W tym drugim domku mamy bardzo dużo tych takich przedmiotów, to one też zmieniają swoje położenie, czy to jest raczej taka stała ekspozycja, stały układ tego?
5: Tak, jest bardzo, bardzo dużo drobiazgów, więc warto się wszystkiemu przyjrzeć z naprawdę bliska, ale przedmioty raczej nie zmieniają miejsca, mają swoje i tam są.
1: Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Joanną Fiją z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Proponuję, żebyśmy wyszli teraz, przeszli się kawałek tutaj do tego kolejnego.
5: Tutaj już lata powojenne, lata 40., 50. I tutaj również historię trzech rodzin, rodziny Baranów, którym dokwaterowano kolejnego obywatela, ponieważ oczywiście mieli zbyt duży metraż mieszkania.
1: Było, jak ktoś miał za duże mieszkanie, to musiał przyjąć lokatora, współlokatora?
5: Tak, bardzo często się faktycznie zdarzało i tu w przypadku tej rodziny tak było, więc dokwaterowano im Bronka Kwapisza, który przede wszystkim za swój cel miał służbę partii. I mieszka również pani Barbara Jodłowska, która niestety podczas wojny straciła męża, który był oficerem Wojska Polskiego.
1: Poznajemy też historię tych rodzin.
5: Tak, jak najbardziej. Wszystkie historie są opisane, można spokojnie przeczytać, wziąć sobie w rękę.
1: Skąd akurat te rodziny się tutaj pojawiają? Dlaczego akurat te konkretne?
5: Szczerze powiedziawszy, tworząc wystawę, przede wszystkim rozmawialiśmy z mieszkańcami Łodzi, którzy opowiadali nam o swoich losach. I często te losy zostały w jakiś sposób posklejane. Tak, żeby jak najbardziej pokazać przekrój różnych mieszkańców. Nie tylko jakaś jedna kategoria, ale z zupełnie różnych środowisk, o różnych marzeniach, celach, zajmujących się zupełnie różnymi rzeczami.
1: Tutaj możemy się poczuć jak w takim małym miasteczku. Taki zresztą był zamysł, żeby ten tutaj bruk służył jako taka ulica i mamy te domki po obu stronach. Zresztą to małe miasteczko, ten Łódzki Park Kultury Miejskiej, on służył też jako plan filmowy wielokrotnie i pewnie jeszcze wielokrotnie posłużył jako sceneria na przykład do zdjęć. To co, możemy iść do kolejnego domku. No i on już się tutaj nam pokazuje i tutaj co my
5: tak,
1: mamy?
5: Po lewej stronie piękny, błękitny domek z czerwonymi okiennicami. On różni się od tych pozostałych, ponieważ mamy tutaj pracownię. Mamy warsztat krawiecki, mamy pracownię haftu maszynowego, no i mamy magiel.
1: To są rzeczy też żywcem wyjęte, niespreparowane, to są prawdziwe przedmioty.
5: Tak, to jak najbardziej są prawdziwe, szczególnie właśnie pracownia krawiecka, haft maszynowe, ponieważ to są pracownie autentycznych osób, które w Łodzi pracowały i które podarowały nam wyposażenie swoich pracowni.
1: A tutaj taki kolor musztardowy i w środku, co mamy w środku? Wchodzimy, zaglądamy.
5: W środku mamy różnorodność przyjęć, że tak mogę powiedzieć. Mamy lata 60., 70., 80., trzy rodziny i trzy różne okazje do świętowania. Okay. Ponieważ gdy wejdziemy do rodziny Marciniaków, mamy Boże Narodzenie. U nas święta trwają cały rok. Po lewej stronie u milicjanta trwa pępkowe, a na końcu korytarza pani Halina Klima świętuje Sylwestra. Tutaj wszyscy mają jakiś powód, żeby się cieszyć, ale też pokazuje właśnie pewną różnorodność żyjących osób, no i trochę inny przedział czasowy.
1: O co pytają mieszkańcy, turyści, którzy odwiedzają, też interesują się w ten sposób bardziej historią Łodzi? To jest właśnie ten klucz, dzięki któremu udało wam się też dotrzeć do szerszego grona odbiorców właśnie poprzez te mikrohistorie, z którymi no tak naprawdę łatwiej nam jest się utożsamić niż z taką pompatycznie opowiedzianą historią.
5: Tak, ludzi przede wszystkim interesuje po prostu takie życie codzienne, które dotyczy również ich, więc takie zwykłe sprawy, które załatwiają każdego dnia, typu jak wyglądała toaleta, gdzie się myto, co można było zjeść. Takie zupełnie zwykłe sprawy.
1: A zanim wejdziemy do kościoła i opowiemy nieco o nim, to tylko zapytam, czy tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, to jest początek zwiedzania Centralnego Muzeum Włókiennictwa, czy to jest raczej taka wisienka na torcie, czy to niezależnie można sobie tutaj układać różne opcje zwiedzania?
5: Tak naprawdę można zwiedzać w jaki sposób się chce. Można wybrać tą wystawę jako pierwszą, a można też wybrać jako ostatnią, ponieważ jest tu zdecydowanie co zwiedzać.
1: Jest co zwiedzać, więc my przechodzimy teraz lekkim spacerkiem do kościoła, który przyjechał z Nowosolnej. W Nowosolnej w tym miejscu, co jest teraz? Nowy kościół po prostu.
5: Tak, obok postawiono nowy kościół.
1: A w ten przepięknie się prezentuje i to też ogromne wyzwanie było, żeby go tutaj przenieść. Udało się to wszystko zrobić. Dzięki temu tak pięknie się prezentuje. Jakie elementy we wnętrzu zobaczymy, widzimy?
5: Tak naprawdę całe wyposażenie kościoła, ławki, ołtarz, ambony, żandole, empory, ponieważ kościół oryginalnie był protestancki, ponieważ jedni z pierwszych osadników z Niemiec do Łodzi przybyli właśnie na Nowosolną. Obiecano im tam tereny, zwolnienie z służby wojskowej, tylko wymagano od nich odpowiedniej ilości pieniędzy. Okazało się, że bardzo wiele tych osób nie ma aż tylu pieniędzy, bo okazało się, że Nowosolną to trzeba właściwie wykarczować. No ale ci, co zostali, zaczęli sobie tam funkcjonować, postawili kościół. Jednak podczas II wojny światowej opowiedzieli się raczej po niemieckiej stronie, ponieważ oni z resztą społeczeństwa raczej się nie asymilowali. W związku z czym Nowosolna została zasiedlona przez Polaków, chociażby takich, którzy przybyli z Wołynia. I trwały walki długi czas o to, czyj ma być ten kościół. Były sprawy sądowe, ostatecznie protestanci wygrali, chociaż ich na Nowosolnej już nie było, ale katolicy odkupili od nich ten kościół. Zmienili sobie wyznanie na Andrzeja Boboli, trochę skrócili empory, zrobili polichromię, troszkę się pozmieniało, no i kościół od tej pory był katolicki.
1: Jak udaje się w takim pięknym stanie te wszystkie obiekty drewniane zachować? Często musicie je konserwować?
5: Właściwie to nie. Naturalna patyna też im czasem trochę służy, tak jak najbardziej. Ale pewne porządkowe prace jak najbardziej trzeba cały czas wykonywać.
1: A oprócz tych domków, tutaj ze Zgierza też przywędrowała krańcówka tramwajowa. Taki przystanek tutaj mamy. On jest też przez was zaaranżowany no, na kasę biletową.
5: Tak, jak najbardziej aktualnie kasa biletowa, kiedyś przystanek tramwajowy, bo jeden z pierwszych tramwajów z Łodzi jechał właśnie do Zgierza i tam konieczna była taka krańcówka. Budynek bardzo ciekawy architektonicznie, w pięknym zielonym kolorze, bardzo nawiązującym do willi, która znajduje się naprzeciwko i w której również mieści mieści się wystawa.
1: Pięknie dziękujemy za tę historię i za to oprowadzanie. Joanna Fioł z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Żychliński, zwiedzamy Łódź, tym razem z Justyną Tomaszewską, czyli Just Łódź, tak można powiedzieć.
6: Tak jest, dzień dobry.
1: My jesteśmy przy bramie miasta, czyli niedaleko Łodzi Fabrycznej. To takie miejsce, gdzie często wysiadają turyści, którzy przyjeżdżają do Łodzi. No i tutaj już można się zorientować, takie ukryte ślady historii również tutaj naszym oczom się ukazują w niedaleko Fabrycznej.
6: No tak, to prawda, ta historia w Łodzi jest tak naprawdę na każdym kroku. Ten dworzec Łódź Fabryczny, który robi wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, i jego okolice, bo to niektórzy pamiętają Łódź sprzed lat, więc to się zupełnie inaczej odbiera niż kilka jeszcze lat temu. A poza tym fajne w Łodzi jest to, że ciągle powstaje coś nowego i tak na przykład właśnie w okolicy tutaj dworca Łódź Fabryczna mamy nowe ulice nazwane na cześć chociażby reżyserów łódzkich, więc jest zawsze okazja do powiedzenia o przypadku Kieślowskiego, który był tutaj kręcony, czy o Andrzeju Wajdzie, czy o innych reżyserach. Więc ja lubię akurat bardzo te okolice dworca Łódź Fabryczna, bo tutaj jest kawał niesamowitej historii Łodzi. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć.
1: Mamy też w okolicy najbliższej takie ślady po religiach, czy po wyznaniach, które w Łodzi współistniały w przeszłości. No i współistnieją oczywiście do dziś, natomiast już w mniejszej to jest wszystko skali. I tutaj niedaleko właśnie mamy dwa takie obiekty.
6: Tak, tak. Tutaj są cerkwie. Jedna z nich to jest przepiękny nasz sobór imienia Aleksa Gonewskiego, a druga to jest cerkiew świętej Olgi przy przepięknej ulicy Piramowicza. Niektórzy mówią na nią, że to jest Łódź w pigułce, bo to była ulica bardzo wielokulturowa i rzeczywiście jest przepięknie zaprojektowana. Te cerkwie są też dowodem na ważną historię Łodzi, chociaż trudno się o nie opowiadam, bo byliśmy pod zaborem rosyjskim, więc nieprzypadkowo te cerkwie stają tutaj, w okolicy dworca Łódź Fabryczna, bo każdy, kto wychodził z pociągu, pierwsze co, to widział właśnie cerkiew, więc widział dowód na władzę, na potęgę Imperium Rosyjskiego. Niedaleko zresztą też jest przepiękna ulica Narutowicza, dawna dzielna, dlatego że oddzielała, a nie, że była super odważna. Także jest to ulica, która dzieliła Łódź na starą jakby część i tą nowszą część, czy starszą i nowszą. I tam też stoją przepiękne budynki. Hotel Polonia dawny, czy te kamienice obok. To jest taka architektura, że jak się zatrzymamy, spojrzymy do góry, to no naprawdę Wiedeń mógłby się nam kłaniać.
1: Piramowicza to krótka ulica, ale na tej krótkiej przestrzeni właśnie mamy gęstą zabudowę kamienic. W zasadzie tam nie ma wolnej przestrzeni. To jest kamienica przy kamienicy. No takich ulic oczywiście jest więcej, natomiast ta jest po rewitalizacji i ona faktycznie robi takie wrażenie takiego wielkomiejskiego europejskiego miasta.
6: No zdecydowanie, zwłaszcza, że te kamienice są podobnej wysokości. To też robi wrażenie, bo jak na różnych ulicach Łodzi te kamienice są różnej wysokości, to nie ma takiego efektu takiej jednolitej wielkiej ulicy, a tutaj ta wielkomiejskość jest widoczna. Poza tym tam były i szkoła żydowska, tam były kręcone filmy, Wabank chociażby bardzo związany z ulicą Piramowicza. Tam był Uniwersytet Łódzki kiedyś, więc bardzo dużo wspomnień ludzie mają, jak przyjeżdżają tutaj po latach do Łodzi, to tam rzeczywiście na tej małej ulicy czai się ogromna historia, ale to w Łodzi jest super, że my tak naprawdę nie musimy chodzić kilometrami, tylko wystarczy jakiś krótki spacer, żeby móc dotknąć tej historii. No jedyne, co trzeba zrobić, to się rozejrzeć.
1: Tutaj te nowe ulice, nazwane też nazwiskami reżyserów, ale też nowe przebicia międzykwartałowe, to wszystko efekt rewitalizacji. Nie ma już hotelu Centrum, patrzymy teraz w przestrzeń, gdzie on kiedyś stał, teraz tutaj jest plac budowy ogromny. To chodzi oczywiście o tunel kolejowy, ale to jeszcze za kilka lat dopiero efekty pewnie zobaczymy. Natomiast tak, ta okolica bardzo się zmieniła, jak zauważyłaś, na przestrzeni ostatnich lat. Ktoś, kto w Łodzi nie był, czy nawet łodzianie, często są zaskoczeni pewnie tą przemianą nowego Centrum Łodzi. Tu miało być nieco inaczej. No nie będziemy teraz wracać do tych planów, które tutaj kiedyś były przedstawiane na to nowe Centrum Łodzi. Ono się nieco różni od tego pierwotnego założenia, natomiast są takie elementy, które tutaj zostaną historycznie też zachowane, czy będą nawiązywać do historii. Nowe Centrum Łodzi, dworzec Łódź Fabryczna, dobry punkt wypadowy do tego, żeby rozpocząć zwiedzanie Łodzi. Tak, tutaj można tak założyć, że to jest takie dobre położenie?
6: Tak, tak, bardzo dobre, bo albo idziemy w prawo i wtedy mamy Piramowicza, dalej Jaracza, dalej Włókienniczą i jesteśmy już przy wschodniej, więc Plac Wolności, idziemy w stronę manufaktury, albo ruszamy w lewo i wtedy idziemy do EC1, czyli dawnej elektrociepłowni, dzisiaj trzy fajne instytucje kultury i też przechodząc przez piękny Park Sienkiewicza dochodzimy do Piotrkowskiej, albo idziemy prosto już z pięknymi tak naprawdę wonerfami, bo te ulice też robią wrażenie, zwłaszcza, że tutaj to się dopiero zmienia i to jest taka zmiana, którą ja bardzo lubię, bo za zmianą przestrzeni, za remontami idą nowe funkcje, czyli są nowe kawiarnie, nowe butiki mody, jakieś fajne restauracje i tam też się to życie po prostu rozwija fantastycznie na ulicy Trauguta. No i dochodzimy do Piotrkowskiej, więc mamy fajny tak naprawdę punkt, żeby ruszyć w każdą jedną stronę, a poza tym tutaj też jest tramwaj i można od razu wsiąść bezpośrednio, pojechać na cmentarz żydowski. To bardzo często, niestety, bardzo często mi się zdarza także.
1: No tak, tu jest trasa też i na Wojska Polskiego, można dojechać na Bałuty i na Stary
6: Młyn w drugą stronę, więc dobry punkt wypadowy. Często tutaj rzeczywiście odbieram gości, ale najczęściej spotykamy się pod Jednorożcem albo w manufakturze.
1: Co interesuje najczęściej tych, którzy Łódź chcą poznać? To są makrohistorie dużych rodów, czy takie poszczególne punkty, na przykład kto mieszkał w tej kamienicy, co tutaj się działo, czy jakaś fabryka tutaj była gdzieś niedaleko?
6: Nie ma jednej odpowiedzi, bo wszystko zależy od grupy. Jak to są łodzianie, to oni już te takie mikrohistorie chcą wiedzieć tak naprawdę ze szczegółami, kto gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie chodził do szkoły i wtedy ta nauka na wycieczkę wygląda zupełnie inaczej. Często jest tak, że przyjeżdżają do nas grupy na przykład osób, które w Łodzi nigdy nie były, albo były w latach 60. czy 70., kiedy to było zupełnie inne miasto, więc wtedy to jest taki łódzki miszmasz, czyli mówimy trochę, a tu była fabryka, a tu kręcili ziemię obiecaną, a tutaj zobaczcie, dzisiaj rewitalizacja, więc mamy takie kompleksowe spojrzenie na Łódź. No i jeszcze są grupy, które ja bardzo lubię, które też zdarza mi się oprowadzać, to są te grupy ocalałych, w zasadzie już teraz rodzin ocalałych, no i to jest raczej fokus na historię rodziny, na zobaczenie miejsc związanych z rodziną i na taką ogólną historię Łodzi. Ja mam taką zasadę, której staram się przestrzegać, że przy tych wycieczkach sentymentalnych zawsze pokazuję coś z Nowej Łodzi, albo manufakturę, albo Piotrkowską, żeby goście, mając w głowie obraz z opowieści najbliższych, czyli przeważnie jest to historia getta albo wysiedleń, albo powrotu do Łodzi, to też nie było łatwe po wojnie, to zawsze chcę pokazać, że zobaczcie, to miasto żyje, to miasto się zmienia. Ostatnio nawet miałam śmieszną sytuację, odbierałam stąd rodzinę ze Stanów i pierwszy raz byli w Łodzi, dziadkowie tutaj byli i rodzice w łódzkim getcie i szliśmy sobie stąd do manufaktury i pani pod pałacem rodziny poznańskiej zapytała się mnie, jaki film kręcą, bo myślała, że to jest scenografia do filmu i poszła pukać, czy to jest drewniane, czy papierowe, bo nie wierzyła, że my żyjemy w takim mieście.
1: Justyna Tomaszewska opowiada nam dziś o historii Łodzi, o takiej Łodzi turystycznej. To, o czym teraz powiedziałaś, są miejsca, które ktoś mógłby uznać, że gdzieś tam czas się zatrzymał, natomiast też dzięki rewitalizacji, dzięki temu, że sporo pracy się też wkłada w to, żeby pewne miejsca zachować, nie wszystkie się udaje zachować niestety, bo na naszych oczach wiele obiektów po prostu znika, często też o wartości historycznej. Natomiast to, co się udaje rewitalizować, faktycznie tworzy pewną markę Łodzi. Dzięki wielkiemu wysiłkowi przewodników łódzkich, którzy pokazują nasze miasto na różne sposoby, udało się wytworzyć pewnego rodzaju punkt na mapie turystycznej Polski pod tytułem Łódź, która już nie jest tylko szarym miastem, hipsterem wśród miast, które wyróżnia się tym, że być może ma wiele części zaniedbanych. My teraz siedzimy w takim miejscu, że mamy tak widok na odnowiony Łódzki Dom Kultury, dalej Łódzki Pałac, Plac Budowy Łódzki Pałac Kultury i Nauki, można tak powiedzieć, bo tak niektórzy o nim mówią, czyli między innymi siedziba telewizji. Plac tutaj przed dworcem fabrycznym, no w zasadzie też to miejsce, gdzie takie są perełki o O, tutaj mamy starą, brzydką kamienicę jeszcze.
6: To jest w Łodzi najfajniejsze, te kontrasty. Właśnie to, że my nawet teraz siedząc patrzymy na trochę stare budownictwo, na socrealistyczne, bo jakieś bloki nam się tutaj przewijają i na kamienicę XIX-wieczną. Ja bardzo się cieszę, że mieszkamy w takim mieście, że mamy właśnie możliwość pokazania jeszcze Łodzi niezrobionej. Dzięki temu naprawdę bardziej docenia się też te zmiany, które tutaj zaszły. A poza tym kontrasty. To jest moim zdaniem hasło numer jeden w Łodzi. Łódź to miasto kontrastów w wielu znaczeniach tego słowa.
1: Łodzianie wciąż zaskoczeni są widokiem dużych grup zwiedzających?
6: Tak, tak. Wciąż są zaskoczeni. Wciąż zdarzają się, w zasadzie na każdej wycieczce zdarza się, że ktoś zaczepia, dochodzi, pyta, rozmawia. Najczęściej, albo coraz częściej są to fajne rozmowy, więc nadal jest w nas, w mieszkańcach Łodzi, jakieś takie zaskoczenie, że jak to turystyczna Łódź, przecież no, co tu można oglądać. No się okazuje, że jeszcze, ja jestem przewodniczką 15 lat. Jak robiłam wycieczki kilka ładnych lat wstecz, to jeszcze byliśmy doskonałym miastem, żeby przyjechać na jeden dzień. W tej chwili dwa dni to w Łodzi jest za mało, żeby zobaczyć wszystko, łącznie z orientarium, z naszymi fantastycznymi muzeami, właśnie z dawną częścią żydowską, czy z EC1, żeby zobaczyć zmiany, architekturę, rewitalizację. To dwa dni to jest stanowczo za mało, żeby tutaj spędzić fajnie czas. A poza tym, to co się mieszkańcom Polski bardzo podoba i nie tylko za granicę też, to nasze restauracje. Są zachwyceni poziomem restauracji i naprawdę tak, tą, taką właśnie bogactwem i jakbym miała dostać 10 zł za każde, nie spodziewałem się, że taki poziom tutaj jest, to już bym nie oprowadzała. A bo ludzie są autentycznie w szoku, co my tutaj mamy.
1: No i jeszcze sporo takich inwestycji, które pewnie się zakończą, jak na przykład ten tunel kolejowy już wspomniany. On też pewnie tutaj przyciągnie dodatkowych turystów, takich odwiedzających Łódź. To jeszcze pytanie, tak na koniec tej naszej rozmowy, zresztą bardzo przyjemnej, bo o Łodzi rozmawiamy. To takie miejsca, które jako przewodniczka must see na liście, po prostu koniecznie trzeba je zobaczyć na takiej liście punktów do odwiedzenia w Łodzi.
6: Księżmłyn. Zdecydowanie największa dzielnica mieszkalno-fabryczna wybudowana w XIX wieku, dzisiaj po rewitalizacji zachwyca. Piotrkowska z położeniem do bram. Nie tylko tych artystycznych, tych z najsłynniejszych, czyli Plasażu Róży, czy Narodzin Dnia, czy tych pałacowego podwórka ostatnio otwartego.
1: I tylko, dalej też za Piłsudskiego.
6: Tak, tylko po prostu łazić po Piotrkowskiej. Kolejnym takim miejscem, które warto zobaczyć, zdecydowanie jest to must see, to jest Pałac Poznańskich i Manufaktura. I moim zdaniem cmentarz żydowski, bo to jest bardzo piękne i ważne miejsce na mapie Polski, a też uzmysławia nam jakby liczbę Żydów, która tutaj mieszkała i tą wielokulturowość naszego miasta. Poza tym mogę tak długo wymieniać. Dworzec Łódź Fabryczna, Muzeum Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Secesję naszą łódzką polecam. Polecam dzielnice trochę mniej znane, czyli Polesie, Rudę Pabianicką, tam też warto zajrzeć. Ale tak jak mówię, no to jest kilka dni, żeby tutaj spędzić.
1: To jeszcze tak, te punkty wszystkie, gdyby na mapę spojrzeć, bo centrum Łodzi jest takie dość rozległe, te wszystkie punkty, które teraz wymieniłaś, można zaplanować tak, żeby po kolei każdy odwiedzić.
6: Tak, i to jest też super. Albo rowerem, albo nawet komunikacją, a to centrum Łodzi, czyli Księżmłyn, Piotrkowską Manufakturę, to na spokojnie na piechotę można przejść. I to Łódź też jest fajna, bo jest kompaktowa. To nie jest jakieś wielkie miasto, takie rozległe, tylko można sobie pospacerować, potuptać i popatrzeć właśnie na te zmiany, na te kontrasty. Ja myślę, że nie jest tak z Łodzią, że się człowiek łatwo zakochuje, tylko jest tak jak z taką, wiecie, my nie jesteśmy Marilyn Monroe, nie jesteśmy Audrey Hepburn, my jesteśmy tacy, że trzeba nas trochę poznać, żeby nas pokochać. I jak się Łodzi trochę czasu poświęci i da się jej szansę, to ta miłość jest na zawsze.
1: A żeby to zrobić, to najlepiej zrobić to z przewodnikiem, który nam o tej Łodzi opowie, tak jak właśnie zrobiła to dziś Justyna Tomaszewska. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo dzięki temu mam wrażenie, że sami łodzianie też mogą nieco odczarować swoje spojrzenie na własne miasto.
6: A to jest bardzo ważne, żebyśmy my dobrze mówili o swoim mieście. Zapraszam do mojego pięknego miasta.
1: No i właśnie, a jeszcze jest, tylko dorzucę zdanie, że przecież jest tak, że my przychodzimy codziennie, czy do pracy, czy z pracy, czy po dzieci do szkoły, czy na zakupy. Przychodzimy obok tego wszystkiego, pojęcia nie mamy, a w zasadzie to jest tak ciekawe, że naprawdę warto się tym zainteresować.
6: Tak jest, zgadzam się w 100%. Trzeba się rozglądać. Dużo jest tych wycieczek po Łodzi, także korzystajcie Państwo, bo warto. Przewodników dobrych też jest bardzo dużo po Łodzi, więc każdy z nas ma swoje historie, swoje opowieści, swojego konika i każdy gdzieś tam w czymś specjalizuje, więc warto się rozglądać, szukać tych spacerów i poznawać Łódź.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz
2: Radia Złote Przeboje.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

Bye. No, I can't.